0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzę.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: to promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
6: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o historii industrialnej naszego regionu.
7: Historia w Opolskiem.
6: Jak mówimy o zakładach produkcyjnych w województwie opolskim, to pierwsze co przychodzi na myśl to cementownie. W samym Opolu w szczytowym momencie było ich aż 9. Jednak nie samym cementem nasz region żył. Tuż pod Opolem, w Tułowicach, działała jedna z wielu w regionie fabryk porcelany. Jak to wtedy wyglądało? Posłuchajmy.
8: Grzegorz Kowal. Jestem przewodnikiem i specjalistą do spraw zbiorów muzeum.
6: Jesteśmy w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Tutaj można zobaczyć historię tej porcelany, która była wytwarzana regionalnie właśnie w Tułowicach, ale nie tylko, bo tych fabryk tutaj jest.
8: No, na ekspozycji mamy 14 różnych fabryk pokazanych, większych lub mniejszych. Staramy się pokazywać wszystko, o ile uda się nam to po prostu zdobyć, bo też nie jest tak, że ta porcelana jest tak łatwo dostępna, czy da się ją po prostu kupić od ręki, więc 20 lat kolekcji, szukania, sprawdzania informacji w końcu dało efekt w tym muzeum, że możemy minimum 14 fabryk już dzisiaj przedstawić.
6: Ta historia sięga lat zdecydowanie przedwojennych, czyli to wszystko, co tutaj jest, praktycznie jest niemieckie.
8: No, historia śląska, myślę, w większości słuchaczy jest raczej znana. Tak, to są głównie fabryki niemieckie. Tutaj mogę dodać, że chociażby w naszej fabryce też pojawiają się pracownicy z polskimi nazwiskami, bo taki tutaj mamy region. Natomiast to są projekty oczywiście niemieckich prywatnych przedsiębiorców.
6: To jaka jest ta historia tej porcelany tutaj w naszym regionie? Ta tułowicka fabryka w którym roku powstała? Kto ją założył?
8: Jeśli chodzi o początek, to myślę, że tu musimy zahaczyć jeszcze o czas, kiedy Miśnia już w 1708 roku zaczyna powoli, ale już zaczyna produkcję porcelany, to na Śląsku równolegle mamy produkcję fajansu, a nie porcelany. To jest troszkę inny rodzaj ceramiki i tu mieliśmy tak charakterystyczny region, że właściwie te manufaktury fajansowe potem były przerabiane w fabryki porcelany i to się dzieje praktycznie 100 lat po tym, jak Miśnia ruszyła. Także to jest troszkę inny krajobraz, to jest ten sam kraj, natomiast no zupełnie inne podejście do tematu.
6: I kto był odbiorcą?
8: Porcelana raczej była droga, więc myślę, że raczej dla elit, domów hrabiowskich, klasy średniej w miastach co najwyżej. Ja tu w zwiedzającym często mówię, że jak chcecie realia tamtych lat zobaczyć, no to raczej skansen w Opolu wam powie, jak to wyglądało. Natomiast no wiadomo, ci bogatsi tą porcelaną się oczywiście tutaj zaopatrywali.
6: I to ona trafiała tylko na tereny niemieckie, czy ona wędrowała po całej Europie, a może i po świecie?
8: Fabryk było tyle w Niemczech, że nie było opcji, żeby tylko lokalnie potrafili się tutaj rozsprzedać z towarem. To musiało pójść za granicę, głównie na kontynent europejski, do Stanów Zjednoczonych również. Mamy też informację, że nawet na antypody ta porcelana, no może nie bezpośrednio, ale pośrednio też trafiała. Jeśli chodzi o nasze Tułowice, no to właściwie 95% produkcji stąd szła do Stanów Zjednoczonych od razu, bo fabryka pojawiła się na tyle późno w kontraście do konkurencji, że musieli wybrać nowy rynek zbytu. No i raczej to były Stany Zjednoczone.
6: Jak wyglądała praca w tej fabryce?
8: Myślę, że jak każdej fabryce z XIX wieku, czyli od świtu do nocy, większość pracowników, myślę, że praca ciężka, fizyczna. No, mieliśmy na pewno tutaj malarzy i projektantów, którzy mieli, powiedzmy, trochę lepiej, natomiast myślę, że to i tak jest trudny czas ogólnie dla pracowników w fabrykach. Pierwsze jakieś zapisy BHP, jakieś normy to później, więc na pewno lekko nie było.
6: Czy jest możliwe, że tutaj pracowała młodzież?
8: Zdjęć nie mamy, stuprocentowej pewności nie dam, ale myślę, że tak. To musiałbym w źródłach gdzieś pogrzebać, poszukać, ale myślę, że to byłoby normalne jak na tamten okres.
6: Jaką przerobowość ta fabryka miała? Ile tych filiżanek, talerzyków była w stanie wytworzyć?
8: Oficjalnie danych nie mamy, bo tutaj archiwa po prostu zostały albo zniszczone, albo wywiezione, więc nie jestem pewien na 100%. Mamy zdjęcie wzorcowni, to jest takie pomieszczenie, gdzie hurtownik przyjeżdżał, wybierał sobie wzór, dopiero potem fabryka mu to powtarzała. No to tam spokojnie parę tysięcy naczyń nie jesteśmy w stanie wskazać, ale nie wiemy, jaki to jest konkretnie okres produkcyjny, z jakich lat, więc na sztuki absolutnie nie jestem w stanie tak realnie powiedzieć, jakie to były moce przerobowe. Sama fabryka miała do 700 pracowników maksymalnie zatrudnionych. To był ten najlepszy okres działania tego zakładu przed końcem II wojny światowej.
6: Można powiedzieć, że wżyły nią całe Tułowice, tak?
8: Tułowice i okolica. Tu w samej miejscowości powstały zabudowania stricte pod fabrykę, czyli mieszkania zakładowe, jakieś kamienice, willa dyrektora fabryki, potem jego brata też się pojawiła. W związku z podniesioną demografią miejscowości też była wybudowana szkoła, kościół. No, miało to na pewno znaczenie dla miejscowości samej, plus fabryka jest przy linii kolejowej, więc z okolicznych miejscowości też do tej pracy tutaj zjeżdżali ludzie. I rowerem również, i konno też, nie? Bo to jeszcze też ten okres. Nie mamy pewności, ale raczej tania siła robocza przyciągnęła prywatnego przedsiębiorcę z Zul w Turyngii, bo to był już człowiek, który wcześniej miał swoją fabrykę porcelany, natomiast jego dzieci prawdopodobnie miały się zająć nowym biznesem i szukały, nie? Więc tutaj w Tułowicach przy Pałacu Tułowickim była manufaktura fajansu. Tu znowu z początku naszej rozmowy mówiłem o tej przerabianiu zakładów, no to fajansiarnia przerobiona na zakład porcelany, przy czym to był taki obiekt dzierżawiony przez kolejnych producentów i w to załapał się syn Reinolda Schlegelmilcha. On się tym zakładem zajął tylko na chwilę, natomiast no, główny cel to było raczej rozbudowanie tej firmy matki. I przy linii kolejowej udało się wykupić ziemię i postawić już porządny taki zakład nowoczesny, jak na tamte czasy, no, który pozwolił mi tą produkcję pchnąć. Do tego stopnia, że pierwsza fabryka w okresie I wojny światowej została zamknięta, a ta tułowicka została. Także to było coś na pewno lepszego, bardziej wydajnego.
6: Czyli nasza tutaj tułowicka fabryka miała tutaj konkurencję, tak?
8: Dużą, bardzo dużą. Konkurencja była tak mocna, że my nawet mamy po sąsiedzku, kilometr od nas, na tej samej ulicy malarnię Schneidera, która zajmowała się zdobieniem ceramiki, i oni kupowali produkty u Tirsza w Wałbrzychu. Czyli mimo, że mamy fabrykę obok siebie, to i tak próbujemy gdzieś tam te towary taniej u kogoś załatwić i sprzedać po swojemu. Także konkurencja była ogromna, to na pewno.
7: Historia w Opolskie.
6: Dziś jestem w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Moim gościem jest przewodnik muzealny Grzegorz Kowal. Rozmawiamy o historii fabryki porcelany w Tułowicach. Jak było z malowaniem? To wszystko jest ręczna robota?
8: Jeśli chodzi o Tułowice, no to już mamy końcówkę XIX wieku, więc będzie kalka też, natomiast nie ma raczej naczyń takich stricte tylko kalka. Mamy raczej tak, że są stemple zdobienia pędzlami, stemplami, metoda natryskowa, na szkliwie pod szkliwem, to wszystko naraz nałożone na jedno naczynie, dlatego też taka dla niektórych zwiedzających pstrokacizna powstaje na tych tułowickich produktach, bo to jest takie mocno kontrastowe, mocno kolorowe, bo ile mogli, to nakładali na te naczynia, a i tak pod koniec produkcji podpisywali hand painted, nie? Żeby było, że ręczna praca, ale to pozornie jest tylko ręka.
6: Bo jeżeli fabryka powstała pod koniec XVIII wieku, a produkowała do końca II wojny światowej, tak mniej więcej, tak, to?
8: po prawie od końca XIX wieku do 45 roku, czyli do momentu właściwie końca II wojny światowej. Natomiast ten taki najlepszy czas dla Tułowic to jest od początku uruchomienia fabryki 1894 do krachu na giełdzie 1929. Tu już mamy epizod, gdzie mamy światowy kryzys, ciężko ze Stanami się handluje. Parę lat później Hitler dochodzi do władzy, więc to sprzedawanie do Stanów raczej jest niemożliwe. Więc oni też próbują z powrotem na rynek niemiecki trafić. Pod koniec lat 20. już pojawia się sygnatura Epos, czyli Edel, porcelany Berschlesien, szlachetna porcelana z Górnego Śląska po niemiecku, czyli na lokalny raczej rynek. Amerykanina już to raczej nie obchodziło. Także do końca wojny próbowali, działali, natomiast to na pewno nie była ta sama fabryka przed krachem i po krachu na giełdzie.
6: Bo podejrzewam, że przez tyle lat działalności tutaj też były wprowadzane różne nowe technologie produkcji.
8: Na pewno, chociaż nie jesteśmy w stanie z naszej fabryki tego tak wprost wywnioskować. Wiem, że fabryka OME to jest taki równolatek do naszej fabryki, też końcówka XIX wieku ruszają. Oni wprowadzili sobie piece gazowe. No to w Tułowicach tu nadal były piece jeszcze tradycyjne, ceglane, gdzie wejście się po prostu zamurowywało. Także na pewno dało się już wtedy szybciej to produkować, ale być może mieli wprawę, potrafili jeszcze masowo tą porcelanę oferować w takiej technologii.
6: Zadałem to pytanie dlatego, że jak się to chodzi po tej ekspozycji, to macie różne, w różnym stylu pomieszczenia, tak?
8: Chcemy to pokazać epokami, bo ta porcelana się zmieniała. To prawda, jak wchodzą piece gazowe, no to cena porcelany spada. To jest normalne, jak dochodzi produkcja już nie ręczna, tylko raczej klejona kalka, to cena również porcelany spada i to widać po wnętrzach pomieszczeń, że najpierw mamy luksus dla bardzo nielicznej grupy odbiorców, potem się to troszkę upowszechnia, demokratyzuje i to tak z czasem staje się na tyle popularne, że po II wojnie światowej ta porcelana nie stanowi majątku domu. Już nikogo za bardzo nie obchodzi, czy ktoś tą porcelanę ma, czy nie. Raczej, czy ktoś ma samochód, no to to decyduje, czy ktoś jest bogaty. Także tak, ta porcelana też przeszła taki epizod, że była ekstremalnie droga, a potem już tak tania, że straciła na wartości.
6: Powiedziałeś, że tak, mamy porcelanę, która była wysyłana na Stany Zjednoczone, a jakieś jeszcze kraje poza naszym kontynentem?
8: Wiemy, że na pewno do Kanady, bo to mamy z adres Buchów, gdzie tam były przedstawicielstwa handlowe, gdzieś te informacje się tam pojawiają. Myślę, że pośrednio do Ameryki Południowej również, no bo to też jest taki towar, który hurtownie amerykańskie same ściągały do siebie. My mamy takie sygnatury jak Willock Company i to też są Tułowice, bo tam u spodu jest jeszcze Prasia dopisana, tak jak nasza sygnatura RS Prasia. Więc jeżeli ktoś zabiegał o towar u siebie już na kontynencie, to pewnie też próbował to pchnąć w kolejne miejsce gdzieś tam świata i na tym zarabiać. Więc nie bezpośrednio, ale pośrednio myślę, że również te Tułowice sięgały dalej.
6: Kiedy ta fabryka została wygaszona? Czy to było tuż po II wojnie światowej, czy jeszcze przed? Czy to było związane właśnie z kryzysem finansowym, czy z wojną? Jak to wyglądało?
8: Kryzys światowy powoduje, że fabryka z tam blisko 700 pracowników spada do 250, czyli to już jest ciężko. Tam z 7 dni pracy raptem 3 dni im zostały. Także to było naprawdę trudne. Ale do końca II wojny światowej ta produkcja była i to widać po naczyniach, bo ten okres Art Deco, no umówmy się, raczej luksusowy styl, no to był dalej oferowany. Natomiast w okresie II wojny światowej na przykład były takie zabiegi, że nie wolno było stosować złota do zdobień. Więc złoto było zastąpione żółto-brązową farbą. To spadało w jakości, no nie wyglądało tak jak prawdziwy luksus. Firma ratowała się takimi rozwiązaniami jak produkcja dla wojska niemieckiego chociażby. Były zamówienia takie państwowe, łatwe do zrobienia, bo na kilo odlać do kantyny naczynia to była prosta rzecz. Tam straty były niskie, łatwo było to wykonać, więc takich zabiegów też się podejmowali, żeby tylko dotrwać. Nie? Natomiast no, 45. myślę, że no, tak czy siak położył kres po prostu tej fabryce.
6: To musiały być dzikie czasy, tu bomby latały nad głowami, a ludzie siedzieli w fabryce i produkowali różne talerze i filiżanki.
8: No to stricte w Tułowicach frontu nie było, także nie najgorzej. Natomiast my mamy informacje niepotwierdzone, że z okolicznego obozu jenieckiego w Łambinowicach jeńcy byli tutaj zatrudniani w zakładzie jako tania siła robocza, bo panowie stąd byli wysłani na front. Więc też trzeba było trochę łatać te dziury produkcyjne. I w okresie I i II wojny światowej dodam też, że kobiety szczególnie angażowano do pracy. To też mało kto pamięta, że to jest ten moment, kiedy kobiety trafiają do fabryk, nie? Szczególnie do tej ciężkiej części, którą wcześniej panowie też wykonywali. Także to jak najbardziej było.
6: No i pytanie po zamknięciu fabryki. fabryki, co się stało z Tułowicami?
8: Informacje mamy różne, bo tutaj kolega, który zajmuje się archiwami też w naszym muzeum, znalazł ostatnio informację, że gazeta już z 1946 roku podaje, że Tułowice mają wznowioną produkcję porcelitu. Oficjalnie 1947 rok, więc nie wiemy. No ale powiedzmy rok czy dwa lata po wojnie to i tak nieźle, jak na to, co Rosja pozostawiała po sobie, przechodząc przez te tereny niemieckie, że fabryka była w stanie tak szybko stanąć na nogi i tą produkcję wznowić. Także powiedzmy 1947, na pewno ta produkcja w Tułowicach jest wznowiona. Nadwyżka magazynowa niemiecka porcelanowa jest jeszcze tutaj zmieniona z sygnaturą, ale jednak wypuszczona na rynek. Ale powiedzmy lata 50. to już jest oficjalnie produkcja porcelitu państwowego. Porcelit stołowy, ja myślę, że część słuchaczy na pewno kojarzy brązowe talerze z PRL-u. To ta klasyka tutaj w Tułowicach była jako państwowa do roku 2001. Ja dodam, że była też rozbudowa tego zakładu w latach 70. To za stacją benzynową, tam od naszego budynku patrząc, powstały takie bardzo duże hale produkcyjne, właśnie piece tunelowe, gazowe, tam wózki widłowe jeździły, także to już naprawdę konkretna produkcja i to rozszerzyło działalność tego zakładu, a nasze stare budynki, te oryginalne, powoli odchodziły w zapomnienie.
6: Mówił Grzegorz Kowal z Muzeum Porcelany w Tułowicach. Wyroby dawnej fabryki porcelany możemy obejrzeć przy ulicy Porcelanowej, bo to właśnie tam mieści się muzeum.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
6: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o działalności jednego z muzeów w naszym regionie.
7: Muzea w Opolskiem.
6: Ostatnio poczułem się jak słoń w składzie porcelany. To dlatego, że byłem w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Można tam zobaczyć mnóstwo niesamowitych zestawów, filiżanek i talerzy.

0: Marta Juszkiewicz, kierownik Muzeum Porcelany Śląskiej w Tłowicach.
1: Jesteśmy w Muzeum Porcelany. Tych tutaj eksponatów jest mnóstwo. Podejrzewam, że część z nich trzeba było jakoś wyłowić. Jak się poluje na takie eksponaty porcelanowe?
0: Jest to i trudny, i nietrudny temat tak naprawdę. Jeśli wie, gdzie szukać, to łatwo można naprawdę bardzo fajne eksponaty znaleźć. My kolekcjonowaliśmy 20 lat. To była na początku prywatna kolekcja naszego prezesa, a później się już rozwinęła o eksponaty, które już my jako muzeum zakupywaliśmy. I to są giełdy, targi i tak zwane oliksy. Więc mamy też darowizny, też osoby, które nie wiedzą, co zrobić ze swoją porcelaną, nie chcą tego wyrzucić, nie mają komu tego dać, darują nam to i my to bardzo doceniamy, zawsze każdą osobę opiszemy przy danym eksponacie, więc to jest temat, który jak człowiek się zagłębi, to może naprawdę bardzo fajne rzeczy znaleźć.
1: Tutaj jest porcelana nie tylko z fabryki w Tułowicach, ale również z fabryk z całej Europy, tak?
0: Nie tyle co Europy, a Śląska. Mamy cały górny, dolny i opolski Śląsk, przedwojenny, jest to około 14 fabryk i przedstawione są te wszystkie fabryki na 4 kondygnacjach naszego budynku. Budynek jest autentyczny z 1904 roku.
1: Porcelana, która tutaj jest dostępna, ona była kupowana przez bogatych mieszkańców dla siebie, czy może jako prezent?
0: Tak naprawdę i to.

0: wnętrza, czy to będzie do kuchni, bo to zaznacza, że zamki i pałace potrafiły mieć różne zastawy stołowe, w zależności od okoliczności, tego, czy to będzie używane częściej, czy rzadziej. Jeśli chodzi o naszą porcelanę tułowicką, to bardzo charakterystyczne jest to, że w domach secesyjnych ta nasza tułowicka jest w salonie, a już ta kuchenna, taka siermiężna, to już inne zakłady, nie? Także też możemy się tym pochwalić, że to jest luksus, bo to miało po prostu zdobić. Wiele naczyń, jeżeli ma więcej zdobień niż mniej, to z zasady nie jest porcelana użytkowa. To od razu widać. I zestawy oczywiście były większe, mniejsze. Zakłada się, że zestaw to jest 6 albo 12 osób, ale jeżeli ktoś miał pieniądze, to były 20, 30, 50 osobowe zestawy i to też jak najbardziej było kupowane. Prezent jak najbardziej, chociaż najczęściej to były naczynia dedykowane, bo takie też mamy. Z okazji srebrnego wesela, z okazji konfirmacji, czy na przykład z okazji ślubu. To takie naczynia częściej były jako prezenty. Zastawy pełne dla młodej pary też. Natomiast jeśli chodzi o takie mniejsze komplety właśnie kawowe, herbaciane, no myślę, że to już raczej każdy indywidualnie sobie kupował.
1: Jak dbacie o to? Wiadomo, porcelana jest krucha. Jak zadbać o to, żeby to tutaj wszystko się utrzymało w dobrej kondycji?
0: No jedyne, co nam grozi, to trzęsienie ziemi, tak myślę, bo porcelana jest odporna na światło, na temperaturę, na wilgoć, o to się nie musimy martwić, natomiast to, żeby to tylko stało. Czyli jak włożymy to w gablotę, to niech budynek stoi i to tak w nieskończoność. Jeśli kupujemy porcelanę, no to wiadomo, dobrze, żeby była ona zabezpieczona. Nam się zdarza czasami z aukcji internetowych coś ściągać i to nie dochodzi w całości. To też tak jest, ale raczej, jeżeli jest dobrze gdzieś tam zaopiekowana w transporcie, to tu problemu nie ma. Prezes naszej fundacji czasem porcelanę ze Stanów Zjednoczonych sam przywozi tutaj do Tułowic i to jest w całości, czyli da się to zrobić. Nie? Tylko trzeba mieć pomysł na to, jak to zapakować i to przywieźć. Ja tutaj z turystami też żartuję czasem, że jak chcą u nas kraść, to najpierw folia bąbelkowa, nie? Dopiero potem można się zająć tematem. No, także tak to wygląda.
1: Jeżeli jest coś ukruszone na przykład, nie da się zrekonstruować?
0: Niektóre naczynia mamy naprawione. Mi zdarzyło się czasem po prostu skleić niektóre elementy, bo to kropelką, jak dobrze złapiemy, tego nie widać. To też nie jest tak, że to trzeba od razu, wiecie, wszystko nowe postawić. Ta porcelana czasem jest cała, czasem jest w kompletach, ale bywa pokruszona, zniszczona, a i tak warto ją dać na ekspozycję, więc ratujemy te rzeczy. Są też osoby, które profesjonalnie robią rekonstrukcję tych zabytków i potrafią to zrobić tak, że tego nie widać. Więc takie metody też są, chociaż my jak dotąd nie musieliśmy z tego jeszcze korzystać.
1: Spytam, bo tak, każda fabryka miała swój stempel. Poza stemplem też da się chyba rozróżnić, że jakaś porcelana pochodzi stąd, a nie z innego miejsca.
0: Tu poprawię sygnatura, bo stemple to są te wzorki, które mamy na talerzu, pod spodem to już są sygnatury, one były czasem malowane, czasami klejone, wyciskane nawet, natomiast jeśli chodzi chociażby o naszą fabrykę, ja naliczyłem ponad 36 sygnatur. Royal Vienna, Royal Brema, Willow Company, to dalej są tułowice, to są zabiegi marketingowe, tak dodam, więc tam ten dół to czasami miał mylić, tylko po to, żeby przyciągnąć klienta, żeby chciał wydać te pieniądze. Natomiast no, są katalogi sklepowe, są jakieś archiwa i oczywiście fachowa literatura na ten temat, że jesteśmy w stanie tą grupę już tych sygnatur potem zebrać w całość i wiedzieć, że to jest ta fabryka konkretna. Jeżeli sygnatury nie ma, to można też typologią trochę po stylu wyłapać, czy to jest ta fabryka, czy nie jest, bo bywa, że zestaw ma tylko jedną sygnaturę, na przykład cukiernica. Już więcej z tego nie wyczytamy. Jeżeli cukiernicy nie ma, to tak zwany no name. Już nie jesteśmy w stanie dotrzeć, co to za zakład, więc bywa, że nie wiemy. I takiej porcelany raczej na ekspozycji u nas nie będzie, no bo musimy mieć pewność, że to jest ze Śląska, więc o to też dbamy.
2: Muzea w Opolskiem.
1: W tym programie jestem w Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach, a moimi rozmówcami są Grzegorz Kowal i Marta Juszkiewicz.
0: Tu ukłon w stronę prezesa naszej fundacji, pana Piotra Gerbera. No to jest jego praca. 20 lat poświęcił na to, żeby tą porcelanę zebrać, wyszukać, te tematy tutaj pokazać. Głównie targi staroci, ale my mamy kontakty z osobami, które sprzątają mieszkania po zmarłych na przykład, czyli zanim to trafi na targi staroci, to my już sobie to przejrzymy. Są aukcje takie w Stanach Zjednoczonych pod młotek, nie? Taka tradycyjna licytacja, gdzie jest na przykład katalog wydany wcześniej, można sobie przejrzeć, co tam będzie i dopiero potem to licytujemy. Także różne kanały tego, jak można tą porcelanę tutaj pozyskać. Muzeum, jak już w końcu mamy czynne, no to też turyści sami kupują, zwiedzają różne miejsca. Ostatnio nam się udało kupić filiżankę z Pieszyc od pana, który kupił ją w Genewie. No i kogo w Genewie Pieszyce obchodzą, natomiast no my z pocałowaniem ręki.

0: Wzięliśmy taki eksponat, no bo tego byśmy nie znaleźli po prostu. Więc też dzięki temu, że ludzie mają tą świadomość, że to jest ze Śląska, że to może być z tej fabryki, a nie innej, no to też taką drogą to do nas trafia.
1: A te tutaj sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych egzemplarze?
0: To tu myślę, że 100% tego to jest, jeśli chodzi o ten okres amerykański, no to praca właśnie pana Piotra Gerbera. On sam do tych Stanów latał i to po prostu tutaj do Tułowic przywoził. Ale zdarza się nawet na targach staroci, na przykład w Bytomiu, też tą, w tym amerykańskim stylu porcelanę znaleźć, ale to już no sztuki. Jeżeli chcemy większe zestawy, pełne komplety, to już naprawdę trzeba się ruszyć za ocean, żeby to zrobić.
1: Jaka jeszcze jest działalność waszej fundacji?
2: Fundacja ogólnie jest największą fundacją pozarządową w Polsce, która ratuje zabytki. Ratujemy właśnie obiekty poprzemysłowe i staramy się je przerobić na muzea, żeby nadal żyły, a nie popadały w ruinę. Tak samo było z naszym budynkiem. W 2015 roku został wykupiony ten budynek, 9 lat zajął nam remont i od kwietnia 2024 roku działamy już jako muzeum. Fundacja działa już 20 lat i właśnie cały czas zajmuje się pozyskiwaniem i rekonstrukcją tych budynków.
1: Czy było coś zaskakującego podczas remontu tego obiektu?
0: W trakcie remontu jedyne, co udało nam się zaskakującego znaleźć, to receptę z krankenkasy zakładowej, czyli z kasy chorych, którą ten zakład prowadził, bo tam mamy imię i nazwisko producenta naszego, Reinolda Schegel-Milcha, i to tyle. Poza tym raczej to taka mozolna praca, żeby jak najwięcej oryginału zachować, żeby ten budynek zaprezentować takim, jakim on był. Na początku oczywiście, bo tu było dużo zmian architektonicznych, jeśli chodzi o malowanie ścian, to nawet tynki były skute do cydgowej cegły, więc trzeba było to ratować. No i pozbyliśmy się tego charakteru z okresu PRL, tak? Bo ten budynek był używany, więc tu dużo takich pustaków doszło, jakichś takich ścianek niepotrzebnych, a chcieliśmy starą bryłę odsłonić i pokazać to w tej pierwszej formie.
1: Ile obiektów w naszym regionie albo w kraju macie pod swoją opieką?
2: Na ten moment 7 obiektów na Śląsku Górnym, Dolnym i Opolskim, z czego 4 działają jako muzea. My jesteśmy najmłodszym i najmniejszym obiektem. Nasze najstarsze i największe muzeum to jest Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Obok jest Muzeum Młyn Hilberta w Dzierżoniowie. I idąc dalej, na samym Śląsku mamy Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach.
1: Czyli można powiedzieć przemysłowo.
2: Tak jest, tak. Budynki właśnie poprzemysłowe, które przerabiamy na muzea.
1: W muzeum można sobie pozwiedzać, ale prowadzicie też inną działalność, na przykład edukacyjną, tak?
2: Tak jest. Prowadzimy warsztaty. Mamy na ten moment 2 oferty. Jest to zdobienie porcelany wzorem opolskim. To jest warsztat, który odbywa się pod okiem twórczyni ludowej i jesteśmy w stanie tutaj nauczyć, przynajmniej na początku, jak się zdobi porcelanę właśnie wzorem opolskim, czyli farby ceramiczne i stalówka, i zdobi się takimi drobnymi kwiatkami, czyli właśnie tym naszym wzorem opolskim. A drugi warsztat to jest zdobienie ceramiki metodą stempelkową, czyli zdobienie suchego biskwitu, czyli takiej ceramiki niewypalonej, farbami ceramicznymi, stemplami, czyli takimi właśnie pieczątkami.
1: No, wracając do tego wzoru opolskiego, tak już zwróciłem uwagę na to, że on nie jest obecny na tej ceramice, którą tutaj macie.
2: Nie, wzór opolski to są lata 60-70, to już jest czas, który nie przedstawiamy jako muzeum, ale jak najbardziej go promujemy nadal, ponieważ współpracujemy z twórczyniami ludowymi, właśnie te warsztaty prowadzimy, także też to jest przedstawienie tego, jak porcelana po wojnie też funkcjonowała, co się z nią działo.
1: A jakie jest zainteresowanie tymi warsztatami?
2: Coraz większe. To jest oferta, która jest tak naprawdę dla każdego. Nie mamy przedziału wiekowego. Każdy, czy dzieci, czy dorośli, czy seniorzy, mogą wziąć udział w tych warsztatach i naprawdę bardzo, bardzo dużo można z nich wynieść.
1: No bo w ostatnich latach coraz popularniejsza staje się właśnie taka działalność odtwórcza, historyczna, można powiedzieć. Koła gospodyń wiejskich bardzo mocno zyskują na popularności chociażby.
2: Tak, jak najbardziej. Też to widzimy, też właśnie koła gospodyń wiejskich nas odwiedzają, biorą udział w tych warsztatach. Bardzo właśnie fajnie można sobie połączyć warsztaty ze zwiedzaniem, także to jest czas, który można i edukacyjnie, i przyjemnie sobie połączyć.
1: A wycieczki szkolne tu trafiają?
2: Jak najbardziej. Wycieczki szkolne, czy koło gospodyń wiejskich, właśnie tak jak wcześniej wspominaliśmy, czy uniwersytety trzeciego wieku. Także my jesteśmy otwarci tak naprawdę właśnie dla każdej osoby, czy indywidualnej, czy grupy zorganizowanej, czy dla szkół, czy dla każdej innej instytucji.
1: Skoro tyle jest niemieckiej historii w tej porcelanie, to czy niemieckie wycieczki też tutaj chętnie przyjeżdżają?
2: Raczej rzadko. Właśnie mamy zagraniczne wycieczki jak najbardziej, jednak ta niemiecka część jest taką w sumie mniejszością. Mieliśmy już osoby z Kanady, z Australii, z Holandii, z Austrii, także z prawie że każdego kraju, jednak to nie były jeszcze aż takie ilości.
1: A jest możliwość, żeby kupić jakąś porcelanę?
2: Jak najbardziej. Prowadzimy sklepik z zabytkową porcelaną, z nowoczesną ceramiką. Mamy eksponaty, które po prostu nie wpasowały nam się w ekspozycję, ani chcemy, żeby nam zalegały na magazynie, a żeby ktoś mógł sobie z nich skorzystać. I to są właśnie te zabytki. I mamy też tą nową ceramikę i porcelanę, tą, którą teraz się wykonuje. Współpracujemy tylko z regionalnymi twórcami, z manufakturkami. Mamy też biżuterię z porcelany, także jak najbardziej można się u nas zaopatrzyć.
1: Co wyparło porcelanę z użycia gdzieś tam w latach 80. Dlaczego ludzie pili herbatę z tego szkła w koszykach metalowych właśnie zamiast z filiżanki?
0: Na pewno był porcelit tu produkowany w Tułowicach i te zestawy takie do kawy czy do herbaty jak najbardziej były kupowane. Porcelit był na stołach. Natomiast jeśli chodzi o porcelanę, tak stricte o nasz teren, jeżeli byśmy zahaczyli, no to były jednak produkty po niemieckie, a co po niemieckie, to było fe. To było takie trochę podejście, że raczej z tego nie korzystamy. Oczywiście była fabryka Karolina na przykład, czy Krzysztof, natomiast to nie każdy już z tego korzystał w takiej formie, z takim zacięciem.
1: Mówili Grzegorz Kowal i Marta Juszkiewicz z Muzeum Porcelany w Tułowicach. Muzeum można zwiedzać we wszystkie dni tygodnia, oprócz poniedziałków.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia, Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. Jest takie miejsce w Opolu, które co prawda nie ma gwiazdki Michelin, nie przeszło żadnych kuchennych rewolucji, a mimo to karmi codziennie setki mieszkańców. I chociaż sam niczego tam nie spróbowałem, to wiem, że jedzenie musi być dobre. W tym programie zajrzyjmy do kuchni opolskiego zoo.
4: Zwierzyniec w Opolu.
1: Żeby wszystkie zwierzęta zostały dobrze nakarmione, kilka osób ciężko pracuje już od bladego świtu.
5: Małgorzata Krum.
1: Siedzimy sobie w opolskim ogrodzie zoologicznym. Zazwyczaj wszyscy tutaj przychodzą, żeby oglądać zwierzęta, może trochę się pobujać na jakimś hamaku, a nie widzą tego, co od zaplecza się dzieje. Wiadomo, zwierzęta muszą jeść, a tych gatunków tutaj do wykarmienia trochę jest. No to jak to wygląda od kuchni strony?
5: To jest dość spore przedsięwzięcie, bo tak jak mówisz, tych gatunków jest bardzo dużo i specjalnie stworzony jest taki dział, który się zajmuje tym żywieniem. To jest taka nasza kuchnia zwierzęca. Pracują tam, no w tej chwili akurat same panie, które już od samego rana, no w tej chwili 6:30, czyli większość ludzi albo śpi, albo się dopiero szykuje do pracy, to panie już stoją na stanowiskach pracy i już przygotowują pożywienie dla tych zwierząt. Część tego jedzenia jest podawana w wersji takiej surowej, jeżeli chodzi o warzywa, owoce, ale w zależności od tego, jakie są potrzeby zwierząt, poddawane są obróbce albo takiej mechanicznej, czyli na różnego rodzaju tarkach, frakcjach, wiórki, talarki, ale też część tych produktów spożywczych jest poddawana obróbce termicznej, czyli gotujemy ziemniaki, gotujemy marchewkę, selery. Wszystko jest uzależnione od tego, jakie zwierzęta i jakie mają potrzeby pokarmowe.
1: A które zwierzęta mają te potrzeby właśnie na te gotowane produkty?
5: Bardzo często zdarza się tak, że dostają to zwierzęta, które z racji wieku na przykład mogą już mieć pewne problemy, jeżeli chodzi o zjadanie takich twardych frakcji, powiedzmy marchewki czy jabłek.
1: A jakieś nietypowe produkty tutaj sprowadzacie dla swoich podopiecznych?
5: Powiem szczerze, że to jest bardzo bogate menu. Naprawdę bardzo bogate menu. Nawet trudno mi sobie teraz skojarzyć, ale oprócz takich podstawowych, czyli jabłka, marchewki, ziemniaki, banany, poprzez naprawdę sezonowe owoce, bo jesteśmy jak w najlepszej restauracji, czyli jeżeli są sezony na truskawki, to mamy truskawki, jeżeli są sezony na arbuzy, to mamy arbuzy, jeżeli zbliżamy się do tych sezonów, miesięcy jesiennych to wprowadzamy cukinie, dynie, także, ale mamy też bardzo egzotyczne, czyli to się zdarza, to są melony, papaje, no przeróżne, naprawdę. Kuchnia serwuje naprawdę bogate menu.
1: No ta różnorodność też tu musi być.
5: Tak, i staramy się mieć tak dobraną dietę, żeby zapewniała tym zwierzętom jak najlepsze możliwości, jeżeli chodzi o ich wzrost, czyli te diety są bardzo zbilansowane i bardzo przemyślane, żeby frakcja zarówno cukrów, jak i białek, tłuszczy była dobrana jak najlepiej pod konkretne gatunki zwierząt.
1: Mówimy tutaj o roślinach, no ale wiadomo, że są też mięsożercy, lew też musi coś zjeść.
5: Jest, tak, no mięsożercy stanowią też spory udział i one też mają bogate menu, czyli oprócz, podstawą jest wołowina, ale oprócz tego mamy też sekcję drobiu, mamy też dziczyznę, daniele, sarninę, jeleninę, mamy też owce w menu, są też króliki.
1: No to spore zwierzęta.
5: Tak, no to są spore zwierzęta, które też jedzą spore ilości mięska, bo każdy z tych złów, każdy z tych tygrysów zjada też określoną dawkę jedzenia, tak żeby wpływało to jak najbardziej korzystnie na jego zdrowie. Więc sam dział, powiedzmy, dużych kotów z paroma mniejszymi zwierzętami zjada no codziennie nierzadko 30 kg mięsa.
1: A które zwierzęta w opolskim zoo zjadają codziennie najwięcej, a które najmniej?
5: Trudno mi powiedzieć, bo faktycznie duże drapieżniki zjadają bardzo dużo tego mięsa, bo mówię, no wszystkie razem zjadają prawie 30 kg mięsa, a to jest sporych rozmiarów naprawdę skrzynka. Ale zwierzęta kopytne także to są ogromne ilości, bo duże zwierzę typu żyrafa zjada naprawdę też parę kilogramów mięsa, parę kilogramów warzyw. Oprócz tego w sezonie letnim dysponujemy trawą, czyli tą frakcją taką zieloną, trawą, gałęziami, liśćmi, tym się też posiłkujemy.
1: Bo podejrzewam, że parzystokopytne i nieparzystokopytne różne, które żywią się trawą i tak potrzebują, żeby coś im tam dołożyć, bo te trawniki to szybko skoszą.
5: Mamy do dyspozycji swoje łąki, o które dbamy, kosimy. Tak jak powiedzmy sekcję warzywno-owocowo przygotowuje kuchnia, tak mamy też dział transport, który zajmuje się właśnie między innymi dbaniem o łąki, koszeniem tych łąk, zbieraniem tej trawy, więc dysponujemy tutaj na Wyspie Bolko tym i pozyskujemy właśnie też gałęzie. To są też specjalnie tutaj wyznaczone miejsca, gdzie możemy sobie pozyskiwać tą frakcję zieloną. Ale oczywiście też w menu mamy warzywa. To wszystko jest w zależności od tego, jaka jest pora roku. Troszkę inaczej wygląda to żywienie tych zwierząt, jeżeli chodzi o porę zimową, kiedy to ta dieta jest taka bardziej wartościowa, gdzie są też właśnie warzywa. W sezonie letnim jest ona bardziej właśnie skierowana na te frakcje zielone, czyli trawę i liście. Ale oprócz tego też, żeby ta dieta była jak najbardziej zbilansowana, mamy też granulaty, które zwierzęta też w odpowiedniej ilości spożywają.
1: A jeżeli jakieś zwierzę wymaga leczenia, czy tutaj te leki miesza się z tą karmą w taki sposób, jak wiadomo, właściciele psów na przykład usiłują gdzieś tam tableteczkę do szynki wpakować, żeby nie wypluł?
5: Ja powiem szczerze, że kombinujemy, to nawet nie chodzi stricte o leczenie, ale zwierzęta też odpowiednią ilość różnego rodzaju odpowiednich dla nich dostają suplementów, które wpływają na ich zdrowie. I trzeba naprawdę czasami się nagimnastykować, żeby przemycić, bo czasami zdarza się, że czy te leki, czy suplementy mają też jakiś smak, który niekoniecznie zwierzętom pasuje, więc no naprawdę, proszę mi uwierzyć, stajemy czasami na głowie, żeby przemycić właśnie te suplementy, czy to w mięsie, czy to właśnie w warzywach, czy w jakiejś trawie, czy w liściach, w gałęziach.
1: Są wybredne?
5: Są przede wszystkim bardzo czułe i nawet jeżeli my tego nie widzimy, nie czujemy, to one czasami naprawdę są w stanie już wyczuć, że coś tam jest innego niż tylko mięsko czy warzywa i kombinują, a i tak się prześcigamy. To jest taka nieustanna walka, my próbujemy je przechytrzyć, a one z kolei tak wybrzydzają.
1: To w kwestii na przykład tego zażywania leków, a jeśli chodzi o właśnie wybredność taką, jak na przykład każdy, kto ma kota, ten wie, kupi się raz karmę i ona podpasuje, innym razem już totalnie kot nie chce ruszyć. Czy w przypadku zwierząt w zoo też tak bywa?
5: Tak, dokładnie tak. Koty, czy te małe, domowe, czy nasze duże, dzikie, czyli lwy i tygrysy, faktycznie to są takie preferencje już osobnicze. Jedne wolą wołowinę, inne faktycznie drób, inne z kolei drobiu nie lubią, jedne lubią królika, ale to nie zawsze nasz tygrys Diego jest bardzo wybredny. Królik tak, ale niekoniecznie z futerkiem, niekoniecznie w całości, może pokrojony. Tak, wybrzydzają.
4: Zwierzyniec w Opolu.
1: W tym programie jesteśmy w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym i z Małgorzatą Krum rozmawiamy o kuchni opolskiego zoo. No i tak, o 6:30 kuchnia zaczyna pracować, rozdzielać te wszystkie potrawy dla tych waszych podopiecznych, a potem jak to wygląda? Wychodzą i po kolei, które zwierzęta są karmione jako pierwsze?
5: Mamy takie pory, że kuchnia jest... To z biegiem lat wypracowaliśmy, że kuchnia ma określone godziny, czyli mniej więcej gdzieś w okolicach 9:30, 8:30, przepraszam, wychodzi pierwsza tura i to są goryle. I wtedy zwierzęta, które mieszkają, i goryle, i zwierzęta, które mieszkają gdzieś tam po sąsiedzku, to są takie pierwsze. To w zależności od tego po prostu, jak jest zorganizowana praca na poszczególnych działach z poszczególnymi zwierzętami. I wychodzą goryle, panie mają przygotowane jedzonko, a panowie właśnie z tej drugiej sekcji z transportu dowożą to jedzenie w odpowiednich, przystosowanych do tego pojemnikach na dział, na którym pracują opiekunowie, którzy z kolei już konkretnie na konkretne ulubione kuwety, bo to też jest czasami bardzo ważne, że zwierzęta mają swoje kuwety, dostają w swoim jakimś rytmie, w swoim miejscu to jedzenie i za to już odpowiadają opiekunowie, powiedzmy, pracujący z tymi konkretnymi zwierzętami, oni to rozdzielają i oni już bezpośrednio podają. Później koło godziny 10 wyjeżdża następna tura jedzenia i to wyjeżdżają. Tak, część zwierząt kopytnych już dostaje, ale dostają też na przykład dział, na którym mieszkają małpy. I analogicznie dokładnie tak z pozostałymi zwierzętami. Drapieżniki, czyli te duże koty, duże tygrysy, jedzą już po południu. Z tym, że państwo, goście, którzy nas odwiedzają, tego nie widzą, bo taka jest specyfika też zwierząt, że one jedzą na zapleczach, każdy z nich jest rozdzielony. My mamy kontrolę nad tym, ile one zjadają i eliminujemy takie zagrożenie, że te duże drapieżniki, duże koty, tygrysy, lwy, że mogą się pokłócić o taki kawałek jedzenia, więc bezpiecznie będzie z wielu powodów, jeżeli one są rozdzielane na zapleczach i każdy z nich dostaje to mięso i wychodzi już po obiedzie, znowu widać gości.
1: No i też druga kwestia, że wtedy też mają chyba więcej spokoju, prawda?
5: Też, bo ze zjadaniem tego pożywienia jest różnie. Czasami zwierzęta jedzą dość szybko, intensywnie, a czasami trochę pomarudzą, trochę właśnie powybrzydzają, trochę się muszą pozastanawiać. Bardzo często też się bawią tym jedzeniem i to też zajmuje czas.
1: A ptaki?
5: Ptaki, powiem szczerze, też mają taki element. Jest też różnie, bo w zależności od tego, co dostają. Jeżeli mamy ptaki, które dodają, oprócz, nie wiem, granulatów i gotowych takich mieszanek dla ptaków, powinny mieć tą frakcję taką białkową w postaci, czy owadów, czy powiedzmy gryzoni, to też naturalny instynkt czasami jest ich taki, że oni muszą złapać tą swoją ofiarę, pomimo tego, że ona już nie żyje i powiedzmy ją uśmiercają. One muszą po prostu ten rytuał, muszą to zrobić. Pomimo tego, że ta ofiara już nie żyje, czyli te gryzonie są już podawane jako martwe, to często mają ten odruch takiego zabijania po prostu normalnie w świecie, czyli muszą tym gryzonie na przykład o coś uderzyć.
1: No i tutaj te woliery właśnie z ptakami są jakby porozrzucane po całym terenie ogrodu, nie?
5: W tej chwili ogród jest w ogóle tak skonstruowany, że podzielony jest na krainy geograficzne, czyli na terytorium, powiedzmy, Azja występują zwierzęta z różnych gatunków, ale zamieszkujące naturalnie Azję. I to, czy to są wielbłądy, czy to są sowy, czy to są właśnie jakieś żurawie, to one zajmują ten dany teren, one oczywiście mają podzielone te woliery i dieta ich dostosowana jest też do potrzeb poszczególnych gatunków.
1: A czy zdarza wam się na przykład ściągać pokarm z różnych właśnie stron świata charakterystyczny dla tych rejonów, z których pochodzą te zwierzęta?
5: Bardzo często jest tak, że no z racji bardzo dużej ilości w skali roku kupowanego tego jedzenia, no obowiązują nas, wiadomo, przepisy prawa, więc większość tych rzeczy jest na zasadzie takich przetargów. I wtedy firma, która staje na przetargu, dostaje od nas zapotrzebowanie, jakie potrzebujemy, jaki rodzaj jedzenia od niego potrzebujemy. I no w tej chwili jest tak, że duża odpowiedzialność spoczywa też na dostawcy, skąd on to bierze. I dostawca, powiedzmy, granulatów, część tych granulatów, powiedzmy, tworzy sam, ale część granulatów pozyskuje no, na zasadzie takiego pośrednictwa.
1: Czy zdarzają się takie zwierzęta, do których opiekunowie no, muszą uważać, żeby nie wchodzić z jedzeniem, tylko wejść, zostawić jedzenie i uciekać?
5: Powiem tak, no jeżeli są zwierzęta niebezpieczne, typu właśnie duże drapieżniki, lwy, tygrysy czy inne dzikie duże koty, to no, procedury w ogóle zabraniają nam wchodzić, więc w ogóle nie ma takiej możliwości. Kiedy koty są odizolowane w bezpiecznym miejscu, to pracownicy wykładają powiedzmy mięso, jeżeli sprawdzą i jest wszystko w porządku, jest bezpiecznie, to wtedy dopiero wpuszczamy te zwierzęta. I większość tych zwierząt, które prawnie są w pierwszej kategorii, tak się to odbywa, jest to taka obsługa, powiedzmy, my mówimy na to bezkontaktowa, czyli zwierzęta są w innym miejscu, gdzieś zabezpieczone, wtedy my możemy spokojnie wejść, rozłożyć to jedzenie i wpuścić dopiero zwierzęta. I analogicznie po jedzeniu zwierzęta są wypuszczane, zabezpieczone, wszystko jest sprawdzane i dopiero wtedy wchodzimy, żeby posprzątać ewentualnie niezjedzone resztki jedzenia. Jeżeli chodzi o takie zwierzęta, które nie są niebezpieczne, to nie, no raczej nie uciekamy. Raczej tak ta praca jest nasza skonstruowana, że działamy też na zasadzie takiego wzajemnego zaufania z tymi zwierzętami. Więc tam, gdzie możemy wejść, gdzie jest to bezpieczne i na co pozwalają nam przepisy BHP, to nie, raczej nie ma potrzeby uciekania.
1: No i ostatnie pytanie. Wiadomo, że zwierzęta też przyzwyczajają się do pewnych zachowań. Czy o konkretnej godzinie już siedzą i czekają, że to jest ten moment ich karmienia?
5: Zwierzęta mają bardzo, większość chyba gatunków ma ustawiony ten zegarek. Wiedzą, mają poczucie czasu po prostu, wiedzą. Co widzimy też bardzo często przy zmianie czasu z letniego na zimowy, czy z zimowego na letnie, one wiedzą.
1: Mówiła Małgorzata Krum z Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Teraz już pewnie wiecie, dlaczego zwierząt w zoo nie możemy dokarmiać. Każdy zwierzak ma swoją zbilansowaną dietę.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o atrakcjach turystycznych naszego regionu. W końcu w naszym województwie jest wiele miejsc, w których można znaleźć chwilę wytchnienia. Okazuje się, że nawet te małe miasta naszego regionu mają sporo ciekawostek do zaoferowania.
4: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Ciekawy weekend na Opolszczyźnie można spędzić nie tylko w Górach Opawskich czy nad Jeziorem Turawskim. Okazuje się, że sporo do zaoferowania ma również Praszka.
6: Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
1: której główna siedziba mieści się w samym centrum Opola, no bo to Opole zazwyczaj jest tym głównym celem turystów w naszym regionie. Całymi autokarami przyjeżdżają, no ale o Opolu można gadać szeroko i bardzo długo, natomiast nie jest jedynym jakby punktem docelowym w naszym województwie, bo tych miejscowości, w których warto coś pozwiedzać, jest znacznie więcej. Chociażby Praszka. Jeżeli przyjedziemy do Praszki, co przede wszystkim na pewno moglibyśmy tutaj zwiedzić?
6: No, Praszka nie kojarzy się oczywiście z turystyką, natomiast tak zaczynając od początku, w województwie opolskim jest wiele miast, miasteczek, niewielkich miejscowości, wsi, wartych uwagi, wartych odwiedzenia, z różnymi ciekawymi legendami, historiami, informacjami, atrakcjami, często szerzej nieznanymi, często nieodkrytymi, często to są miejsca, które nie są jakoś szczególnie promowane nawet, czy udostępnione do ruchu turystycznego. Warto rzeczywiście skierować swój wzrok i zastanowić się nad tym, czy może w weekend nie pojechać właśnie do Praszki. To są północno-wschodnie rubieże województwa opolskiego, trasa z Kluczborka i Olesna w kierunku Sieradza i Łodzi. Miasto wyjątkowe, nie tylko w skali województwa opolskiego, wyjątkowe dlatego, ponieważ przez kilka wieków było to miasto graniczne. Najpierw miasto graniczne pomiędzy cesarstwem pruskim, niemieckim i cesarstwem rosyjskim, czyli zaborem polskim. Granica przebiegała na Prośnie, czyli tak naprawdę praktycznie w środku miasta. Po I wojnie światowej i po plebiscycie śląskim na Prośnie również granica polsko-niemiecka. Z tym wiąże się wiele różnych ciekawych historii, o których opowiadają mieszkańcy, do dzisiaj mieszkańcy Praszki i okolic, o tym, jak szmuglowano różne towary przez granicę, jak przemytnicy przechodzili wpław rzekę z towarami. Więc to są bardzo takie ciekawe historie, niejednokrotnie filmowe. Sam most na Prośnie był świadkiem wydarzeń z 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy atakowali Polskę. Most został wysadzony przez jednego z bohaterskich żołnierzy. W ten sposób opóźniono marsz armii niemieckiej. To miasto graniczne widoczne jest dzisiaj chociażby w architekturze, ponieważ z jednej strony widzimy stare zabudowania dworcowe, wieże ciśnień i to są jeszcze Niemcy i ta architektura jest zupełnie inna. Przejeżdżając Prosnę, nagle nam architektura zupełnie się zmienia właśnie na tą architekturę znaną bardziej z Polski centralnej, z zaboru rosyjskiego. Więc to samo w sobie jest bardzo ciekawe i dla osób, które zatrzymają się, lubią architekturę, lubią historię, te zmiany są widoczne. Przy granicy stary budynek Urzędu Celnego również jest obecny i to jest ten jeden element bardzo ciekawej historii. Inna historia związana z rozwojem kolei na tych terenach. Mało osób spoza Praszki zdaje sobie sprawę z tego, wie, że w Praszce istniały dwa dworce. Jeden dworzec po stronie niemieckiej, pociąg dojeżdżał do samej granicy polsko-niemieckiej, a z drugiej strony w okresie międzywojennym wybudowana trasa w kierunku Wielunia i kolejny dworzec. I pozostałością tej pięknej historii między innymi jest dzisiaj wagon kolei wieluńskiej dojazdowej razem z lokomotywą, które można oglądać na zapleczu muzeum w Praszce. Można wejść do wagonu, można go zwiedzać. To jest bardzo ciekawa atrakcja. No i w końcu same muzeum w Praszce, które pokazuje historię miasta i najbliższych okolic, ale dosyć duże zbiory, chociażby zbiory numizmatyczne, monety, stare widokówki, stare zdjęcia, porcelana, obrazy, sztuka, również elementy związane z przyrodą. To jest kolejna atrakcja. Ja sam niedawno dowiedziałem się, że w Praszce są obecne oryginalne relikwie świętego Walentego, więc coś nie tylko dla zakochanych, ale naprawdę wyjątkowa ciekawostka, którą można zobaczyć w kościele pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Idąc tą tematyką, również dawna synagoga. Przed wojną do 1939 roku w Praszce mieszkało bardzo wielu Żydów, ta społeczność była bardzo liczna, stąd bogata synagoga, która tam funkcjonowała. No oczywiście ludność żydowska została poddana przez Niemców eksterminacji. Jedyna pozostałość właśnie po tej historii, taka znacząca, widoczna, patrząc na architekturę budynku, to dawna synagoga. Dzisiaj mieści się tam Dom Kultury oraz biblioteka. W rynku warto również zajrzeć do sklepu GS Samopomoc Chłopska, gdzie można kupić, warto spróbować, produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa opolskiego. To jest mleczny chleb praszkowski. Różni się tym od zwykłego mleka, że do tego zaczynu, od zwykłego chleba, że do zaczynu dodawane jest mleko i ten chleb jest bardziej delikatny, jest inny w smaku, więc warto spróbować tego produktu tradycyjnego naszego regionu. I taką ciekawostką również są kopytka piernikowe, dostępne tylko wyłącznie w tym sklepie. To jest ciasto piernikowe, ale mające o wiele lżejszą konsystencję i smak niż typowy piernik, więc również taką pamiątkę można ze sobą zabrać, bądź w postaci również prezentu zabrać ze sobą z Praszki.
1: Czyli można powiedzieć, znajdziemy tutaj rzeczy i dla turysty, który chce jakieś historyczne rzeczy zobaczyć, i dla turystów, którzy szanują tą turystykę kulinarną.
6: Również tak. Może niekoniecznie w restauracji, ale ten sklepik spożywczy, zwykły sklep spożywczy prowadzony przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska. Oni wpisali już kilkanaście lat temu mleczny chleb praszkowski na listę produktów tradycyjnych województwa opolskiego i to jest jedyne miejsce, gdzie taki chleb można kupić i później tego chleba spróbować, więc chociażby ze względu na to, przy okazji spacerując po Praszce, odkrywając jej bogatą historię, warto sięgnąć również po te smakołyki.
4: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotr Mielec. Rozmawiamy o historii i atrakcjach turystycznych Praszki. Najstarszy zabytek Praszki to?
6: Szczerze mówiąc nie wiem. Nie znam na tyle historii Praszki. Natomiast patrząc na zabytki, myślę, że wśród tych zabytków może być to kościół wspomniany, w którym są relikwie tutaj świętego Walentego. I również sam rynek zachował się w oryginalnym układzie. Nic się tam nie zmieniło od samego początku, tak jak miasto było lokowane, więc to też również jest ciekawostka. Patrząc na również rynki, które przeszły przemianę, rynki miast, które przeszły przemianę, tutaj akurat rynek zachował się w takiej formie zielonej, to jest rynek parkowy. Dookoła są kamieniczki, a plac na środku to jest park ze starodrzewiem, więc można powiedzieć, że to jest również pewnego rodzaju ewenement. Patrząc na inne, nowe po rewitalizacji rynki, które często są po prostu betonowe, budowane, rewitalizowane na podobną modłę, gdzie często znajdują się podobne fontanny, wyglądające tak samo, podobne ławeczki. Tutaj ten rynek zachował się w takiej starej formie i dzisiaj dopiero widać, że to również stanowi jakiś walor i wyróżnik.
1: No to faktycznie, bo tak jak tutaj wspomniałeś, dużo tych rynków w Polsce zostało zniszczonych przez beton. Tu można sobie odpocząć i na przykład złapać przerwę podczas wycieczki rowerowej. Są tam trasy rowerowe?
6: Są trasy rowerowe, każdego roku powstają nowe ścieżki. Taką chyba najbardziej znaną trasą rowerową jest trasa rowerowa po starej linii kolejowej z Praszki przez Gorzów w kierunku Olesna. Przebiega dokładnie w miejscu, gdzie kiedyś jeździła Ciuchcia, Paulinka, więc to jest bardzo ciekawa trasa. W kilku punktach również tej trasy są zamontowane liczniki, które zliczają liczbę rowerzystów, którzy z tej trasy korzystają, więc myślę, że to jest taka najbardziej znana trasa, natomiast są też inne i tak jak w innych, na innych obszarach województwa polskiego, każdego roku przybywają nowe odcinki tras rowerowych, ale faktycznie można połączyć wypad do Praszki również chociażby z odwiedzeniem czy Gorzowa Śląskiego, czy Olesna, poruszając się chociażby rowerem.
1: Wspomniałeś tutaj o linii kolejowej, wspomniałeś o wagonie, który gdzieś tam można zobaczyć. No i ta kolejowa przeszłość Praszki jest widoczna również w formie zabytkowego parowozu.
6: Tak, zabytkowy parowóz z wagonem, do którego można wejść, można sobie zrobić zdjęcie, można zwiedzić. Jest to również pewnego rodzaju ewenement, ponieważ tego typu obiekty znajdują się raczej w skansenach kolejowych. Jeżeli poza skansenami, to są niedostępne. Tutaj wszystko jest dostępne, można zobaczyć, wejść, dotknąć. Ten tabor zabytkowy jest utrzymany naprawdę w znakomitej formie, w znakomitym stanie. Jest to bardzo duża ciekawostka, bo nawet kiedy gościmy tutaj blogerów, dziennikarzy turystycznych, influencerów, części z nich mieliśmy okazję pokazać właśnie tą słynną praszkowską Ciuchcię z wagonikiem i to zawsze robi naprawdę, naprawdę na gościach bardzo duże wrażenie.
1: Wiele miejscowości opolszczyzny może się szczycić tym, że mają zachowane mury miejskie. Praszka ma taki element, czy nie? Czy to jest już zbyt świeża miejscowość, żeby mury miejskie się tu pojawiły?
6: Nie, mury miejskie to są inne miejscowości, w sumie nieopodal, tak, bo z Praszki możemy dojechać do Byczyny, tam zachowany cały średniowieczny układ miasta z murami średniowiecznymi, ale jadąc dalej, to może być Namysłów, takie elementy starych średniowiecznych murów, to również Brzeg, Opole, to jest Paczków, kolejne miasto, gdzie zachował się idealnie cały średniowieczny układ, Nysa, Krapkowice, Strzelce Opolskie, wszędzie Biała, wszędzie w tych miastach znajdziemy pozostałości, fragmenty murów miejskich. One są często odnowione. Więc jeżeli chcemy zobaczyć mury miejskie, to z Praszki możemy przez Byczynę, zwiedzając Byczynę, a potem przenieść się chociażby do Namysłowa, bo tam rzeczywiście bardzo duże fragmenty murów, starych murów miejskich zostały poddane rewitalizacji. Jeżeli dodamy do tego inne pozostałości po dawnym Namysłowie, czyli zamek, w którym do niedawna funkcjonował browar, również Bramę Krakowską, Basztę Prochową, które można zwiedzać. To jest również ciekawa atrakcja.
7: Mówił Piotr Mielec z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jest jeszcze kilka miejsc, które warto odwiedzić, a o których nie powiedzieliśmy. Rzut beretem od Praszki w Ożarowie znajduje się Muzeum Wnętrz Dworskich, a w Kocilewie zabytkowy wiatrak Koźlak. Te atrakcje jednak są już na terenie sąsiedniego województwa łódzkiego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, jak pewna grupa pasjonatów od kilku lat przyozdabia Opole.
3: Opolanie z pasją.
2: W latach 90. były plagą dużych miast, a teraz stały się sztuką. Bazgroły graficiarzy coraz częściej są wypierane przez murale, tworzone przez prawdziwych artystów. Opole od kilku lat staje się coraz bardziej kolorowe właśnie dzięki tej sztuce ulicznej. Murale tworzy m.in. grupa artystyczna Murki.
4: Patrycja Kostyra. Grupa Murki albo Wydział Sztuki, zależy kto i jak pyta.
2: Odpowiadasz za powstanie kilku murali w naszym mieście. Właściwie nie kilku, bo tych murali całkiem sporo jest. No i gdzie możemy tych murali poszukać?
4: To jest właśnie takie najgorsze pytanie, jakie może dostać osoba, która maluje dużo różnych prac, bo to jest jak gra w Państwa Miasta i tak na szybko zawsze człowiek ma problem, żeby sobie coś przypomnieć. Tym bardziej, że część naszych prac, bo przypomnę, murki istnieją od 9 lat, ja jestem w murkach 8, teraz żeby nie było, szybko liczę. Tak, zgadza się. Więc ja od 8 lat i trochę się tego narobiło, ale w międzyczasie część prac zniknęła, albo na przykład część prac zawsze była trochę ukryta przed widokiem takim publicznym. Na pewno myślę, że ludzie najczęściej rozpoznają albo widzą te takie większe prace, więc tak jak sięgam teraz myślami gdzieś w okolice, no to mamy tak szpital na Wodociągowej, tam jest taka bardzo duża praca, którą malowaliśmy właśnie wspólnie na podstawie projektu przekazanego nam przez szpital i to była praca jednego z pacjentów. Był projekt na przykład muralu dla Odry Opole w momencie, kiedy klub świętował 80-lecie. I to też był projekt, który malowaliśmy zleceniowo dla miasta. Bodajże Maciej Święty był autorem tego projektu, ale to trzeba sprawdzić. Z takich naszych rzeczy, trzeba też o tym pamiętać, że my zwykle mamy te projekty raczej mniejsze, kiedy robimy je takie murkowe, bo to też warto jakby zaznaczyć, że my pracujemy na dwa fronty. Jedno to jest taki zleceniowy front, gdzie robimy, co nam klient ładnie podsunie. Oczywiście często też robimy sami projekty dla tego klienta, ale to się właśnie różnie jakby kończy, że czasem to jest z zewnątrz projekt, czasami nasz. No i są te takie, taka działalność typowo murkowa, taka, w której jesteśmy zupełnie sobą i każdy z nas przychodzi z jakąś swoją postacią i aranżujemy coś. I największy tego typu mural, taki nasz, on się znajduje na ulicy Hubala, na domu dziennego pobytu Złota Jesień. To jest też efekt fajnej współpracy, który mamy ze spółdzielnią mieszkaniową w Opolu. Oni nas tam bardzo lubią, my lubimy ich bardzo też, także nie wykluczam, że w przyszłości jeszcze właśnie na, jak to mówią, Opolanie ZWM-ie, pojawimy się gdzieś na tych większych budynkach, coś zrobimy, ale właśnie tam z takim zaufaniem ofiarowano nam ścianę pod taką naszą typową murkową pracę i tam powstało śniadanie przy stole, gdzie 5 postaci właśnie w towarzystwie jeżyków popija sobie herbatkę. Pomniejsze rzeczy, nie wiem, na ile Opola nie będą kojarzyć, ale raczej tak, słynną bazę, która już nie istnieje, ale to był sklepik, który był otwarty o każdej porze dnia i nocy. To tam do tej pory utrzymuje się taka fajna ścianka. Na Kolejowej też zrobiliśmy piknik. No i bym się zaczęła tak zastanawiać, to kolejne będą wychodzić. No a pomijam już nawet te, które po prostu zniknęły gdzieś po czasie.
2: Tych projektów trochę jest, chociażby też nad Odrą, z tego co pamiętam, kiedyś cię przydybałem, jak malowałaś coś na zlecenie miasta w parku. No i teraz pytanie jest takie, co jest łatwiejsze? Tworzenie własnych projektów, czy odtwarzanie czyichś, jak w przypadku tej Odry Opole?
4: Z tym łatwiejsze, trudniejsze, bo to zależy bardzo od samego projektu, natomiast powiem, że przyjemniejsze jest robienie swoich rzeczy i to 1000 razy przyjemniejsze, ale artysta musi też jeść, także zlecenia raczej odpowiadają za tę część taką bardzo funkcyjną w moim życiu. Samo malowanie, no mówię, jeżeli projekt jest taki bardzo szczegółowy i realistyczny, no to ono pochłania na pewno więcej czasu, ale zauważam, że paradoksalnie te rzeczy, które czasami na projekcie mnie przerażają i myślę sobie, że będzie to długie malowanie i ciężkie, okazuje się bardzo przyjemne i idzie bardzo sprawnie. Tak było w Kadłubie Wolnym albo ostatnio w Księżym Polu, gdzie projekty wydawały mi się na tyle skomplikowane i trochę takie, zwłaszcza ten Księży Pol, sobie taki malarski był i tak, kurczę, jak my będziemy to oddawać, te chmury, te przecierki wszystkie. I zrobiliśmy jeden i drugi projekt w 3 dni tak naprawdę, a nie są to małe ściany, więc czasami naprawdę to nas tak przeraża, a okazuje się spoko. Po czym takie na przykład projekty, ja dużo takie określenia wektorowe, takie po prostu z dociętymi konturami, z prostymi syntetycznymi, syntetycznymi formami. One na przykład potrafią zajmować bardzo dużo czasu, bo trzeba zrobić bardzo gładką aplę koloru, bardzo dociąć krawędzie. Jakby nie ma tam w ogóle możliwości zrobienia czegoś takiego trochę na czuja. Tam trzeba po prostu wszystko zgodnie z liniami, nie?
2: A jakie farby wybieracie najczęściej?
4: No nie będę robić lokowania produktu na pewno, ale do tych naszych mniejszych produkcji, które sobie tak tworzymy murkowo, no to najczęściej pracujemy jednak sprayami, jak kto woli, nie? Ogólnie w sklepie graficiarskim, jeżeli się takim, gdzie zaopatrują się graficiarze i malarze, artyści, streetartowcy, kupicie farby, to nie traficie tam żadnej lipy, ale na pewno nikomu nie polecam kupować sprayów w żadnych sklepach budowlanych, bo jednak można się bardzo szybko zrazić, biorąc po prostu złe narzędzie, a spray i tak jest dość skomplikowanym narzędziem. W sensie tak się ludziom wydaje, że farba wylatuje przez dyszę, to normalnie, co tu może być skomplikowane, ale jaka to jest farba, jaka to jest końcówka do tej farby, w jakich warunkach się maluje, to wszystko ma znaczenie, też jaką ma się precyzję, jak daleko się trzyma puszka od ściany, jak szybko porusza się ręką. Jest to dość skomplikowane i mówię, można dobrać sobie złe narzędzie i potem się zrazić na całe życie. Natomiast farby takie z wiader, którymi malujemy, no to one się technologicznie może nie różnią jakoś specjalnie od tego, czym, nie wiem, na przykład adepci Wydziału Sztuki pracują. Na pewno skala zawsze jest większa, ale tak jakieś farby takie fasadowe, no jeżeli malujemy na zewnątrz, no to malujemy dokładnie takimi samymi farbami, jakimi spółdzielnie malują budynki swoje od góry do dołu, tylko my tych kolorów dobieramy więcej. Zwykle korzystamy z jakichś farb z mieszalnika, bo też paleta tych farb fasadowych jest zwykle tak podstawowo ograniczona, więc trzeba mieszalniki po prostu wszystkie przeglądać tam i korzystać. No a do wnętrz, no to też bardzo różnie. No my też tak trochę zbieramy te farby, że po każdym malowaniu coś nam zostaje i po tym mamy takie miksy, więc to nigdy nie jest tak, że jakaś jedna praca powstaje konkretną firmą.
2: A powiedz mi taką rzecz. Największy wasz mural to ten na Hubala, tak?
4: Taki z naszych, powiedzmy, autorskich projektów, takich... takich, w których pracujemy tak, jak zwykle pracujemy jako murki, czyli że każdy robi swoją postać i troszeczkę tam improwizujemy sobie założenia, to tak, ale no takich, w których na przykład my jesteśmy autorami projektu i realizujemy go, no to nie wiem, tak na szybko to przychodzi mi do głowy, na przykład też na Fildorfa bodajże, dla spółdzielni mieszkaniowej robiliśmy na 40-lecie taki widoczek z MZWM-u z Górką Śmierci, nie wiem, w Nysie na przykład mamy taki duży projekt, który mamy fatalnie obfotografowany, myślę, że nigdy nie widział na zdjęciach dobrze, ale to chyba się przyjadę do Nysy i zrobię zdjęcie, bo to jakieś 2 czy 3 lata temu malowaliśmy. I on wcale nie jest mały, to jest 3 albo 4 piętra budynek i tam są takie baloniki ze zwierzakami i na przykład właśnie też ta praca to jest nasz projekt i nasze wykonanie w 100%. No i gdybym się zastanawiała, pewnie jakieś jeszcze rzeczy by mi przyszły do głowy, ale ogólnie no to takich do powiedzmy 3., 4. piętra projektów, w których też jesteśmy autorami jakby i projektu i realizacji, no to wydaje mi się, że takie jeszcze są, nie? Tylko no nie umiem tego z głowy rzucać.
3: Opolanie z pasją.
2: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji rozmawiam z Patrycją Kostyrą z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, współtwórczynią murali w grupie Murki. Ile farby schodzi na takie największe projekty?
4: No to jest trudne pytanie, bo tego faktycznie nie da się tak łatwo obliczyć. Jak sobie myślę, no to my kupujemy najczęściej 5- i 10-litrowe wiadra. No, tak zawsze mamy taki żart, że jak kupujemy białą, to zawsze trzeba kupić na zapas, bo z jakiegoś powodu ta biała zawsze schodzi tak bardziej niż przewidujemy. No naprawdę nie ma tu takiej gotowej odpowiedzi, bo zależy też od tego projektu właśnie, bo są takie sytuacje, gdzie położymy jakąś podmalówkę, czyli jak już jest pierwsza warstwa farby, to już możemy być spokojni o to, że to się fajnie trzyma. I potem na przykład pracujemy już trochę bardziej laserunkowo, czyli na przykład większą ilością jakiejś wody. To też nie są takie ilości jak przy malowaniu sztalugowym, ale no na przykład pozwalamy sobie na rozwodnienie trochę farby, albo właśnie jest jakiś taki gest, że ona się ze sobą miksuje. A jak malujemy że takie, powiedzmy, wektorowe projekty, gdzie wszystko na docinkę i tam po prostu jak jest baranek na budynku, to tam każdą dziurę na tym baranku musi wejść farba, no to często jest tak, że po prostu kładzie się 2, 3, 4 warstwy, żeby to tak było na gładziutko. I wtedy na przykład tej farby schodzi też więcej, nie? Ale jakie to są ilości, to nie wiem, to będzie taki strzał, więc nie będę chyba nawet próbować.
2: Ale tak powiedzmy mniej więcej, 20-30 wiader albo 200-300.
4: Nie, no to bardziej 20 wiader. Czy zależy też bardzo dużo od ściany, ale no, wyobraźmy sobie, że no, próbuję teraz sobie przywołać jakiś taki mural, który malowaliśmy. Powiedzmy tą wodociągową, nie? No to załóżmy, że mamy tam 10-15 10-litrowych wiader. No czy tam jest miks, bo niektóre są 5-litrowe, ale coś takiego można jako wyobrażenie.
2: I ile osób was jest łącznie w tych murkach?
4: Na standardzie, jakby w tej chwili jest nas piątka, to też jest tak, że zespół w ciągu tych paru lat istnienia się troszeczkę zmieniał. Ja na przykład właśnie doszłam po roku istnienia dopiero do Murków. Gdzieś tam po drodze dołączyła Karolina, gdzieś tam ktoś odpadł. No też jakby to na początku zwłaszcza nie była taka sprawa, jakby, nawet my nadal nie jest to taka sprawa czysto zawodowa, bo dla nas Murki to przede wszystkim jest zajawka, a faktem jest, że my każdy z nas w zasadzie ma jakiś inny zawód, nie? Ja pracuję na uczelni, ktoś pracuje gdzieś tam jako psycholog, ktoś tam pracuje jako osoba przygotowująca materiały pod wydruk, no i jakby każdy z nas po prostu zawodowo gdzieś tam zajmuje się czymś innym i tak z doskoku jest to malowanie, więc nie dla każdego jakby jest to też wygodne, nie? Żeby prowadzić jakby takie dwa życia, a być może jeszcze jakieś 3 czy 4, bo no nie wiem, ktoś tam tańczy u nas z ogniem, sprzedaje rękodzieło i to jest jedna i ta sama osoba, nie? Więc no, staramy się łączyć bardzo dużo różnych pasji, chyba nas akurat to łączy, że jesteśmy wszyscy bardzo aktywni. No i efekt jest taki, że na starcie powiedzmy mamy tych 5 osób, które się zadeklarowały, że są, robią i działamy, ale no często jest tak, że bierzemy kogoś gdzieś tam do pomocy albo przy jakimś projekcie, albo po prostu sobie bierzemy ludzi, żeby pomalowali z nami, bo to fajne. No i czasami jest tak, że ktoś z tego zostaje na dłużej, nie? Tak właśnie było ze mną czy z Karoliną.
2: A czy są jakieś takie miejsca w Opolu, gdzie ten jeden mural Murków został zastąpiony przez kolejny i tak co chwilę coś się zmienia?
4: Tak, no nawet na Kolejowej. Tam wcześniej była taka pracka, która nie, powstała w 2019-2020 i teraz ją przemalowaliśmy. Jest taka ukryta ścianka trochę kortów tenisowych, po kortach tenisowych na Bolko. To tam też, no to nie tylko my, ale tam jakieś aktualizacje wprowadzaliśmy. Więc tak, to się zdarza. Staramy się jakby... No nie wiem, chciałam powiedzieć, nie malować dwa razy po tym samym miejscu, ale czasami nie ma po prostu innych opcji, nie? Bo my to malujemy po prostu dla fanu i dla frajdy, no a po prostu w Opolu nie ma tak dużo tych miejsc, nie ma tych miejsc tak legalnie. Więc no, czasami po prostu wraca się na tę starą miejscówkę. Czasami jest tak, że praca po prostu już nie wygląda dobrze i warto ją wtedy przemalować, bo też taka w zasadzie była idea Murków, żeby te nasze mury i ściany w Opolu wyglądały jakoś ładnie i sensownie. No przecież zanim tak naprawdę Murki zaczęły działać, to tutaj były tak na dobrą sprawę co? No, jakieś takie różne dziwne napisy, plus może właśnie trochę takiej kibicowskiej sztuki ulicznej. No i trochę powiedzmy graffiti, ale też nie jest taka super bogata scena jak gdzieś w innych miastach większych, więc tak naprawdę u nas w Opolu niewiele się działo, nie, pod tym względem. I no ta idea, żeby zrobić kolorowo, optymistycznie, żeby trochę ta przestrzeń się oswajała, żeby coś się działo w niej wyjątkowego, no to taka idea przyświecała, więc staramy się raczej robić tak, że jak nasze rzeczy nie wyglądają już dobrze, no to żeby tam wrócić i coś z tym podziałać.
2: No są i zwierzęta, są i widoki Opola, powiedzmy interpretacja tych widoków, a są jakieś takie nietypowe projekty, jakieś potworki, coś takiego?
4: Dla niektórych ludzi wszystko, co robimy, to potworki. Pamiętam gdzieś taką sytuację, jak to jeszcze zanim ja byłam częścią Murków, oni robili wystawę w aneksie w GSW i takie panie wyszły z teatru bardzo odświętnie ubrane i tak przychodziły koło tej, tam aneks był pomalowany cały, podłoga, sufit, wszystko i one tak zajrzały na to i a cóż to za projekt? Ach, coś dla dzieci. I tak pytam, no tak, bo dla ludzi albo też, że są czasami straszne, takie, że nie wiem, coś ma ostre zęby i jakieś takie puste oczy, albo na przykład coś jest dla dzieci, no bo jest kreskówkowe, nierealistyczne. No i spotykamy się czasami z tym, że ludzie reagują pytaniami typu, a to nie mogło być coś uniwersalnego? Na pytanie, co jest uniwersalne, odpowiadają właśnie pejzaż, martwa natura, czyli na przykład z mojej perspektywy wykładowcy uczelni, no to szkolne tematy trochę. Też takie oczywiście klasyczne, ale jakby zadziwia mnie to, że czasami dla ludzi te horyzonty są takie naprawdę wąziutkie, co by można było, ale no też nie jest tak, że ludzie są jacyś na nie, bo jednak spotykamy się raczej z tym, że ludzie się cieszą, że coś się dzieje i nawet jak już jest kolorowe, to już mają frajdę, nie? Nawet bym użyła takiego określenia, że jak brakuje koloru, to czują, że coś jest nie tak i pamiętam, jak robiliśmy jakiś taki czarno-biały mural, no bo akurat czasem na wioskach nam się zdarzyło ostatnio takie historyczne produkcje trochę robić i one były często czarno-białe i pani podeszła, chociaż to wszystko jest bardzo ładne, ale kiedy kolor? Kiedy będziemy to kolorować? I to wiesz, że skończona praktycznie praca, a tam są wszystkie rzeczy wycieniowane w tej skali szarości i pani podchodzi i pyta, czy będziemy to kolorować. Ale ja ją rozumiem, ja też wolę te prace, które są w kolorze.
2: Mówiła Patrycja Kostyra z grupy Murki. W ostatnich latach Opole zasłynęło choćby dzięki trasie muzycznych murali. Kolorowe malunki na ścianach prezentują wizerunki Anny Jantar, Andrzeja Nowaka czy Zbigniewa Wodeckiego. A ten mural z wizerunkiem Krzysztofa Krawczyka trafił choćby na okładkę jednego z wydań Męskiego Grania. Autorzy tych murali pochodzą z całej Polski, więc Murki no, zaczynają mieć konkurencję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
2: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu usłyszycie, gdzie warto wybrać się na weekendową wycieczkę w naszym województwie. To zaledwie 20 minut autem od Opola.
3: Zwiedzaj z nami Opolskie.
2: Tysiące turystów przyjeżdża co roku do Opola. Tymczasem zaledwie 25 km obok znajdziemy perełkę, która jest równie ciekawym miejscem do zwiedzania. Nie ma co dłużej czekać. Wybieramy się do Krapkowic.
5: Michał Wieczorek, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.
2: Jednym z miejsc takich nietypowych, jeśli chodzi o zwiedzanie naszego regionu, są Krapkowice. Nietypowych dlatego, że no właśnie, jest to miejsce z bardzo bogatą historią, z wieloma zabytkami, a mimo to jakoś turyści chyba rzadko tam jeżdżą. Może warto to zmienić?
5: Zdecydowanie tak. Krapkowice to miasto o mocno średniowiecznym rodowodzie. Przez wieki tworzyły je dwie osady tak naprawdę, Krapkowice i Otmend. Otmend był po prawym stronie brzegu, natomiast Krapkowice po lewym. Dziś tak naprawdę Krapkowice to często 14-wiecznym murem, który kryje wiele atrakcji. Mamy też największą i najstarszą w mieście wieżę Bramy Górnej, czyli tak zwaną krapkowicką basztę, która jest również dostępna dla turystów. Mieści się tam punkt informacji turystycznej, taras widokowy i miejsce realizacji wielu wystaw autorskich, plastyków i różnych artystów. Warto również oczywiście odwiedzić Krapkowicki Zamek, który jest taką chlubą miasta, ale jak wszyscy zapewne wiemy, Krapkowice słyną od wielu lat już z szlaku obuwniczego, w zasadzie z obuwia. Dzięki temu powstał Krapkowicki Szlak Obuwniczy, który można zwiedzać.
2: No właśnie, krapkowicki czy otmęcki? Bo obuwie właśnie stamtąd można kupić w jednym sklepie w centrum Opola. No i bardziej to się kojarzy jednak z Otmentem.
5: Sama historia obuwnicza w Krapkowicach sięga początków XX wieku, dokładnie roku 1930, kiedy Tomasz Bata zakupił tereny pod inwestycje swojej fabryki i od 1931 roku, można powiedzieć, w Krapkowicach została uruchomiona produkcja słynnych butów Tomasza Baty, który później zakład po wojnie został przekształcony, jak wszyscy znamy, to są śląskie zakłady przemysłu skórzanego Otmend. Otmend jest częścią, z dzielnicą Krapkowic, więc można spokojnie powiedzieć, że Krapkowice butami stoją, ale faktycznie marka Otmend jest znana, była znana przez dziesięciolecia, a taką ciekawostką jest to, że w samych Krapkowicach nadal ta produkcja

0: Moje pierwsze glany były z odmętu.
1: No i pewnie były solidne.
0: Nie narzekałem.
1: Jak wszyscy zresztą.
0: Obuwie to jest jedna taka mała kwestia. No i też wiąże się z tym właśnie, tak jak wspomniałeś, szlak, czyli...
1: Szlak obuwniczy to są miejsca związane z Krapkowicami, z historią Krapkowic, w których umieszczane są różnego rodzaju buciki. Mamy na przykład Templariusza, mamy Peporza, mamy Rogatka, mamy Księżniczkę i przy tych miejscach te buciki można znaleźć. Jest też strona internetowa poświęcona temu szlakowi obuwniczemu i przy każdym z bucików jest kod QR, który jakby przekazuje informacje, legendy o danym miejscu i wtedy można z jednego punktu do drugiego odwiedzać miejsca historyczne w Krapkowicach i poznawać historię miasta.
0: A ta historia jest, mówisz, XIV-wieczna, tak?
1: No miasto Krapkowice, tak, to jest XIV wiek. Zresztą mamy w niedalekiej odległości od Krapkowic zamek w Rogowie Opolskim, jeden z najstarszych zamków w województwie opolskim. Historia templariuszy, ale przez setki lat tak naprawdę przechodził z pokolenia na pokolenie w różnych rodzinach. Ostatnia rodzina to była rodzina von Haugwitz, która również spoczywa w pobliskim Rogowskim Parku. Po wojnie wiadomo różne losy tego obiektu, ale od lat 60. w zamku w Rogowie Opolskim siedzibę ma Wojewódzka Biblioteka Publiczna, a sam zamek w Rogowie Opolskim, oprócz przepięknego parku w stylu angielskim, mieści zbiory starodruków z XV, XVI, XVII wieku, więc naprawdę warto odwiedzić to miejsce.
0: No i średniowieczne mury, które otaczają ścisłe centrum, to są oryginalne, czy to są rekonstruowane?
1: Zdecydowanie są to oryginalne mury miejskie z basztą, wieżą bramy górnej, o której wspominałem, ze specjalnym przejściem. Co prawda nie zachowały się całe obwarowanie miejskie. Część została murów rozebranych ze względu na to, że nie były tak naprawdę potrzebne. Nie było czego bronić, ale są oryginalne mury miejskie. Mamy też pozostałości po wieżach, po bramach, także to wszystko w Krapkowicach się znajduje. A Krapkowice to także oczywiście strona kulinarna. Mamy w mieście dwa podmioty, które są członkiem szlaku kulinarnego Polski Bify. Jest to jedna restauracja i cukiernia, które należą do szlaku kulinarnego Polski Bify.
0: I jakie potrawy tam można zjeść?
1: Zdecydowanie regionalne. Jeżeli chodzi o słodkości, to króluje koło Trząski, Krajanka, Anyszki, ale mamy też dania restauracyjne z regionalnych ryb. No, królową stołu niedzielnego jest rolada śląska wołowa z kluskami śląskimi, modrą kapustą. No i kluski oczywiście muszą być z dziurką, żeby można było zmieścić zołzę.
0: Krapkowice są, można powiedzieć, takim miastem trochę na trasie tranzytowej, bo i autostrada A4 i Krajowa 45, no ale jednak warto z tej drogi zjechać, żeby pozwiedzać. No i właśnie o tych wszystkich basztach, o których mówiłeś. Czy te baszty też można właśnie pozwiedzać?
1: Warto odwiedzić Krapkowice, warto zjechać z Krajowej 45, warto zjechać z autostrady A4, żeby poznać malownicze Krapkowice. Baszta krapkowicka jest do zwiedzania. Przy samej baszcie można również zobaczyć taki pomnik, można powiedzieć, przedstawiający dawne Krapkowice z pełnym obwarowaniem miejskim, z ratuszem. A sama baszta jest punktem informacji turystycznej i tarasem widokowym, więc warto ją odwiedzić.
0: Czy z Krapkowicami wiążą się jakieś legendy?
1: No, legenda Krapkowic to wiąże się z Templariuszami tak naprawdę. Podobno między Krapkowickim zamkiem a zamkiem w Rogowie Opolskim, czy też zamkiem w Otmencie, w zasadzie tak naprawdę zamkiem między Krapkowicami a Rogowem jest zbyt duża odległość, żeby zrobić tunel, ale między zamkiem w Rogowie Opolskim a zamkiem w Krapkowicach Otmencie podobno pod Odrą miał być tunel Templariuszy, żeby można było się ewakuować z jednego zamku do drugiego i podobno taki sam tunel jest między zamkiem w Rogowie a Rogowskim Kościołem. Także czy to prawda, nie wiemy, ale też jeśli chodzi o Templariuszy, to przy zamku w Rogowie Opolskim jest tablica po francusku i właśnie wielu mówi o tym, że jest związana z Templariuszami, a tak naprawdę najprawdopodobniej ma to związek z kampanią napoleońską i żołnierzem francuskim, który poległ pod zamkiem w Rogowie Opolskim.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
0: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest Michał Wieczorek z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

0: Rozmawiamy o atrakcjach turystycznych i legendach Krapkowic.
1: Legendy o tunelach pomiędzy zamkiem a jakimś obiektem to jest standard, bo w Raciborzu taka legenda też krąży, że taki tunel pod Odrą był wydrążony między zamkiem piastowskim a klasztorem.
2: To chyba taka stała praktyka, że tworzono tunele ewakuacyjne, ale my w Krapkowicach pewnie podobno jak w różnych innych miastach mamy legendę o Białej Damie, która się przechadza po zamku, o duchach, które nawiedzają mieszczańskie kamienice, także jest tego sporo.
1: Czyli można powiedzieć, że te wszystkie historie takie zostały adaptowane na lokalne potrzeby.
2: No tak, lokalna historia, historia Meluzyny, która też w Krapkowicach jest mocno jakby przekazywana z pokolenia na pokolenie, jest praktykowana i no nie można o tym zapominać, to jest lokalna tożsamość, lokalna historia, warto o tym wspominać.
1: A jaka to historia? Ja jej nie znam.
2: Meluzyna? Więc legenda o Meluzynie mówi, że była piękną kobietą, która rozkochała w sobie i poślubiła księcia Bolesława mniej więcej około XIII wieku, wtedy kiedy dokonał lokacji miasta Krapkowice. Miłość pary kwitła, jednak na szczęśliwej drodze młodych stanęła teściowa Meluzyny, czyli matka naszego księcia. Namówiła swojego syna, by sprawdził, dlaczego jego żona w piątkowe wieczory sama bez asysty bierze kąpiel. Bolesław bowiem ożenił się z Meluzyną pod warunkiem zachowania szczególnego tabu poglądowego. Mąż oczywiście nie chciał początkowo tego zrobić, obiecał jej bowiem, że uszanuje jej prywatność. Niestety ta prywatność została naruszona, zobaczył ją wtedy z tułowiem gada i z kopytami, czyli to była pół kobieta, pół smoczyca. Meluzyna z rozpaczy rozwinęła swoje skrzydła i leciała w dal i nigdy już nie wróciła. Książę bardzo za nią tęsknił i z tej tęsknoty tak naprawdę dzieci księcia i Meluzyny zmarły, a potem zdruzgana matka Bolesława i sam książę również zmarli.
1: Te takie legendy lokalne krążą wokół historii, ale historia ma się również dobrze wokół faktów, a nie tylko legend. Mianowicie takim faktem jest przeszłość wapiennicza, która gdzieś tam jest w naszym regionie dosyć popularna.
2: No, województwo polskie słynie z białego złota, można tak powiedzieć, czyli z wapienia. Również w Krapkowicach takie piece wapiennicze mocno były rozbudowywane. Obecnie niestety zachowało się ich tylko kilka. Wymagają one mocne, tak naprawdę, renowacji, ale warto przy tej okazji też podjechać do pobliskiego Gogolina, gdzie te piece wapiennicze Dąbrowskiego są odrestaurowane, a jak Gogolin to również jedyna w Polsce, tak naprawdę jedyny w Polsce pomnik poświęcony piosence, czyli poszła Karolinka do Gogolina, a także obok pomnika Karolinki i Karlika znajduje się piękna filiżanka malowana wzorem opolskim kwiatowym. Również cały ten plac przy filiżance jest jakby ozdobiony kwiatami opolskimi.
1: No właśnie, bo pobliski Gogolin również jest takim miejscem, które warto sobie wybrać na, że tak powiem, cel wycieczki weekendowej.
2: Zdecydowanie jak będziecie Państwo w Krapkowicach, to również czy to wypożyczając rower, czy też posiadając własny rower, można udać się ścieżką pieszo-rowerową, czy też rowerową do Gogolina, a także w kierunku Góry Świętej Anny. Z Krapkowic również można bez problemu trasami i drogami rowerowymi, czy to specjalnymi asfaltowymi, czy też drogami leśnymi dotrzeć do największej atrakcji, czyli Zamku w Mosznej, Fabryki Robotów w Mosznej, czy to Drogowa Polskiego, również do Kamienia Śląskiego, który jest piękną miejscowością, piękną wsią w powiecie krapkowickim i zawsze warto odwiedzać takie miejsca.
1: A chciałem spytać o jedną rzecz, już taką może lokalną. Znam parę osób, które są z Krapkowic, znam parę osób, które są z Otmentu. I jak się mówi, że wszyscy są z Krapkowic, to nie są zbyt zadowoleni. Podkreślają to bardzo mocno. Ja jestem z Otmentu, nie z Krapkowic. Jakieś tutaj lokalne niesnaski?
2: To chyba tak przez lata gdzieś taka tożsamość mikromiejska, mikroregionalna. Były dwie miejsca, jak mówiliśmy na początku, były dwie osobne miejscowości, Otment i Krapkowice. Później po połączeniu w jedną całość powstały Krapkowice z dzielnicą Otment i faktycznie ludzie mieszkający w Otmencie mówią, że są z Otmentu, a natomiast ludzie mieszkający w Krapkowicach mówią, że są z Krapkowic, ale to nie ma znaczenia. Wszyscy jesteśmy tak naprawdę radę mieszkańcami tego samego województwa polskiego.
1: Krapkowice leżą nad Odrą, ale to nie tylko rzeka Odra jest tym miejscem, gdzie można sobie popływać na przykład na jakichś łódkach czy rowerkach wodnych, bo jest tam też sporo ciekawych innych takich miejsc, prawda?
2: Mamy port jachtowy w Krapkowicach, który leży tak naprawdę u ujścia z rzeki Osobłogi do rzeki Odry. Sporo atrakcji dla dzieci, są żaglówki, są rowerki wodne, są kajaki, jest też beach bar z widokiem na zamek, jest mnóstwo tras rowerowych, pieszych, do Nordic Walkingu, także tak naprawdę każdy rodzaj turystyki u nas można uprawiać, może poza zimowymi, bo jednak tego śniegu mamy bardzo niewiele. Jesteśmy regionem dosyć ciepłym pod względem temperaturowym, także nic, tylko do nas przyjeżdżać i spędzać miło czas w każdych warunkach i z każdym rodzajem turystyki.
1: Mówił Michał Wieczorek z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Od siebie dodam, że wspomniany w rozmowie zamek w Rogowie Opolskim jest około 10 minut jazdy autem od Krapkowic, więc warto wpaść przy okazji również tam.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w naszym regionie.
3: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Województwo opolskie ma bardzo bogatą przeszłość związaną z piastami. To widać choćby w Opolu czy Krapkowicach. Największym jednak obiektem przypominającym tą przeszłość jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Brzeg ma jednak wiele innych atrakcji, z których możemy skorzystać przy okazji. Posłuchajmy.
4: Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Kierunek, o którym będziemy rozmawiać, jest bardzo prosty do osiągnięcia. Wystarczy wsiąść w pierwszy lepszy pociąg w kierunku Wrocławia i na pewno w Brzegu się zatrzymamy, bo tam zarówno regionalne, jak i Intercity mają swój postój. Generalnie Brzeg bardzo często kojarzył mi się jako właśnie takie miasto przesiadkowe, bo również autokary zagraniczne też tam zbierają pasażerów z innych regionów. No ale nie będziemy mówić o przesiadkach, bo jeżeli się zatrzymujemy w Brzegu, to jest opcja, żeby się zatrzymać na trochę dłużej. Przede wszystkim ta główna atrakcja, no to Zamek Piastowski.
4: Brzeg faktycznie jest bardzo dobrze skomunikowany z Opolem, z Wrocławiem, z Nysą. Pociągiem można bardzo łatwo dojechać. Pod Brzegiem biegnie autostrada, więc jadąc samochodem, tranzytem tak naprawdę przez województwo opolskie, można zrobić sobie przerwę, zjechać na 2 godzinki do Brzegu i będzie co robić z całą pewnością. Oczywiście tym takim punktem wywoławczym, główną atrakcją turystyczną, najbardziej znaną i w kraju, i poza granicami Polski, jest Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Bardzo bogata historia, obiekt nazywany potocznie Śląskim Wawelem ze względu na podobieństwa architektoniczne, te krużganki słynne, faktycznie to podobieństwo jest bardzo duże. No i taki kolejny wyróżnik to jest miejsce, gdzie Piastowie z tej linii śląskiej najdłużej rządzili, ponieważ ostatni z Piastów linii śląskiej odszedł z tego świata w XVII wieku i to właśnie urzędował na Zamku w Brzegu. Tych historii jest bardzo dużo. Dzisiaj Zamek Piastów Śląskich w Brzegu jest muzeum, jest jednostką muzealną z bardzo szerokimi zbiorami. Oczywiście w pierwszej kolejności odnosi się do tej historii piastowskiej Śląska i wpływu rodu Piastów na w ogóle historię nie tylko Polski, Czech, Niemiec, ale i Europy. Są sarkofagi, są pomniki przedstawiające Piastów z linii brzeskiej, wiele tematów, pamiątek związanych z tą historią, ale to nie wszystko. Bardzo duża, bogata kolekcja malarstwa. Również całkiem nowa wystawa poświęcona kresowiakom, którzy przybyli na tę ziemię po 1945 roku. Tutaj ta wystawa i kolekcja zbiorów jest bardzo mocno rozwijana. Widziałem nawet teraz świeże doniesienia medialne, że kolejne obiekty zostały przekazane do tego muzeum. Na miejscu również bardzo bogato zaopatrzony sklepik, można kupić wydawnictwa, pamiątki. Oczywiście trzeba kupić bilet, żeby do samego muzeum wejść. Na Zamku Piastów Śląskich organizowanych jest wiele cyklicznych imprez kulturalnych, to przede wszystkim. Również takich o charakterze turystycznym. Jest wiele historii i legend towarzyszących właśnie temu obiektowi. Jedną z ciekawych legend, historii jest legenda o duchu psa na Brzeskim Zamku i tutaj zgodnie z tą legendą książę Jerzy II miał swojego pupila, pieska, którego bardzo kochał. Pewnego dnia książę wyjechał na dłuższy czas, a no pies był bardzo smutny z tego powodu. Przestał jeść, przestał pić, popadł w taką melancholię i kiedy książę wracał, a pies usłyszał znajomy głos swojego pana, tak się ucieszył, że wybiegł z jednej z izb, no ale skoczył do swojego pana z jednego z krużganków i ten skok zakończył się śmiertelnie dla psa. Pies zginął tragicznie. Książę przez długi czas popadał też w smutek, ogromny żal, no i myślał, w jaki sposób uczcić pamięć o swoim ukochanym psie, więc kazał wyrzeźbić wiernie jego podobiznę i dzisiaj tą podobiznę psa można również zobaczyć w zamku, a kolejna legenda głosi również, że szczególnie wieczorami można zobaczyć gdzieś na ścianach cień tego psa i można czasami w murach tego zamku usłyszeć takie ciche wycie i to jest właśnie wycie tego słynnego psa, o którym mówimy. Takich historii różnych i podań, legend związanych zarówno z zamkiem w Brzegu, jak i z brzegiem i okolicami miasta jest całkiem sporo. Co do takiej psiej historii jest jeszcze bardzo ciekawa, taka wdzięczna historia. Pies na fresku tutaj w barokowym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu. Na jednym z malowideł jest widoczny czarny pies, który trzyma w pysku pędzel. Okazuje się, że był to pies autora fresków Jana Kubena. Jan Kuben tworzył piękne freski, które można dzisiaj podziwiać w tym kościele i to był jego wierny pies towarzysz i tutaj taka legenda głosi, że ten pies zawsze był obecny przy Kubenie, kiedy te freski tworzył, kiedy spadł mu pędzel, pies zawsze biegł po ten pędzel i w pysku pędzel przynosił, oddawał malarzowi, stąd również tak byli mocno związani ze sobą, że Kuben postanowił namalować swojego psa wiernego towarzysza również. I to jest taka również ciekawa psia historia związana z Brzegiem.
3: Zwiedzaj z nami Opolskie.
0: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotr Mielec. Rozmawiamy o tym, co warto zobaczyć w Brzegu.
4: Z takich ciekawostek również możemy powiedzieć o moście piastowskim w Brzegu. Most pierwotny został zniszczony w czasie działań wojennych na początku 1945 roku, więc po już zakończeniu działań wojennych Brzeg nie miał mostu. Były problemy z przemieszczaniem się z jednego krańca miasta na drugi krańc miasta, a Brzeg leży na ważnym szlaku komunikacyjnym. Podjęto decyzję o tym, aby z Fordonu, dzisiaj to jest dzielnica Bydgoszczy, przenieść dwa przęsła starego zabytkowego mostu właśnie do Brzegu. Ten most w Fordonie uległ też, został uszkodzony w czasie działań wojennych w 1945 roku, ale był on na tyle długi, że inżynierowie postanowili zachować jego część a część przenieść między innymi do brzegu, i tutaj dwa przęsła mostu zostały właśnie przeniesione, oryginalne, jeszcze przedwojenne, do brzegu. No i w ten sposób wybudowano, odbudowano most brzeski. Most posiada bardzo bogate zdobienia. Warto również wybrać się w to miejsce, zobaczyć, jak on wygląda. Na uwagę na pewno w brzegu bardzo mocno zasługują kościoły, szczególnie trzy kościoły: świętego Mikołaja, podwyższenia krzyża oraz świętych Piotra i Pawła. Na uwagę zasługuje na pewno ratusz brzeski, który jako jeden z nielicznych zabytków został również umieszczony na monecie 5-złotowej okazjonalnej wydanej w ubiegłym roku przez Narodowy Bank Polski. Takie monety można jeszcze próbować kupić w oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Ratusz renesansowy zachował się praktycznie w oryginalnej formie. Można ten ratusz nieodpłatnie zwiedzać, można wejść chociażby do sali stropowej, a na dole w ratuszu znajduje się doskonały, certyfikowany punkt informacji turystycznej. Warto dodać, że w ubiegłym roku ten punkt informacji turystycznej otrzymał trzecie miejsce w Polsce w kategorii punktów jednogwiazdkowych, czyli tych, które oferują podstawowe usługi dla turysty, gościa, który je odwiedza, więc na miejscu możemy dowiedzieć się wszystkiego o brzegu, możemy profesjonalnie zostać pokierowani do zwiedzania, możemy otrzymać wszystkie informacje, kupić pamiątki również, więc warto również z takich powodów zajrzeć do ratusza, ale również odbyć spacer rynkiem, bocznymi uliczkami, żeby zobaczyć część. Brzeg był dosyć bardzo zniszczony w czasie II wojny światowej, natomiast są kamieniczki, które przetrwały pożogę wojenną. Niektóre prezentują się naprawdę, naprawdę cudownie. Również jeżeli szukamy smaków, chcemy sobie odpocząć, zjeść coś dobrego, w samym brzegu znajduje się jedna z restauracji działających na szlaku kulinarnym opolski, Bify, restauracja Wozownia. I mówię o tej restauracji dlatego, że w samej restauracji również ogromny zbiór tak naprawdę muzealny starych powozów, zabytkowych powozów. Te powozy można dotknąć, zobaczyć. Właściciel, który często jest obecny na miejscu, chętnie, bardzo chętnie gościom opowiada o tych powozach. Można sobie zrobić na miejscu zdjęcie, więc nie tylko smakołyki tradycyjne województwa opolskiego, ale również piękna historia, taka unikatowa, bo niewiele jest w Polsce również miejsc takich, gdzie możemy oglądać, zwiedzać właśnie zabytkowe bryczki, zabytkowe powozy.
1: Tutaj dojedziemy sobie na przykład pociągiem, samochodem, można chyba też rowerem, prawda?
4: Rowerem też można, to coraz popularniejszy środek nie tylko rekreacji, ale i lokomocji. Też okazjonalnie w brzegu można wynajmować riksze odpłatnie, więc tutaj w restauracji również Wozownia można takie informacje otrzymać. Można wypożyczyć również rowery, więc nie zawsze trzeba przyjeżdżać ze swoim rowerem i można zwiedzać brzeg i najbliższe okolice rowerem. To są też dwa piękne parki. Jeden znajdujący się w centrum miasta, obejmujący starą fosę miejską, ale również piękny park Nadodrzański. Możemy myśleć również o tym, aby wyjechać poza brzeg. Jeżeli przejedziemy przez Odrę na północ, już nieopodal zaraz zaczyna się teren Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, czyli najbardziej dzikiego obszaru województwa opolskiego. Wiele również tras rowerowych, ścieżek dydaktycznych. Wjedziemy tutaj na teren gminy Lubrza i tutaj zaczyna się już Stobrawski Park Krajobrazowy, również wiele rezerwatów przyrody, więc to są tereny bardzo ciekawe. Jeżeli zdecydujemy się pojechać w drugą stronę, no to tutaj koneserzy wina mogą zainteresować się ofertą winicy Jania w Krzyżowicach, ale ci, którzy mają więcej czasu, można spojrzeć również w kierunku Grodkowa czy ruin pałacu w Kopicach, pałacu, który jest dzisiaj odbudowywany. No i dalej pałac słynny w Sulisławiu, gdzie również są oprócz hotelu, restauracji, ośrodka Ajurwedy, możemy ten obiekt zwiedzać. Na miejscu również muzeum z potężnymi zbiorami porcelany tułowickiej, porcelany miśnieńskiej oraz chińskiej, więc te okolice brzegu coraz bardziej są dostępne dla turysty, dla ruchu turystycznego i tych atrakcji takich dostępnych jest naprawdę coraz więcej, więc jeżeli nasycimy się samym brzegiem, warto zobaczyć, co jest dookoła, a również szybkie, bezpieczne połączenia kolejowe sprzyjają temu, aby wybrać się chociażby do pobliskiego Lewina Brzeskiego czy do stolicy regionu, do miasta Opola.
0: Mówił Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W przyszłości brzeg ma zostać także włączony do rozbudowywanej właśnie trasy Blue Velo, czyli odrzańskiej trasy rowerowej, która połączy Sudety ze Świnoujściem.
3: To jest tydzień! To jest tydzień! Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o opolskiej sztuce ulicznej.
3: Poznaj miasto!
0: Bulwary nadodrzańskie, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, a także liczne kamienice w centrum Opola. Wszędzie tam możemy odnaleźć murale, które od 2017 roku tworzy w mieście Grupa Murki.
5: Patrycja Kostyra, Grupa Murki.
0: W Opolu murale są, można powiedzieć, już powoli wszechobecne, ale to nie zawsze tak było. Na początku gdzieś tam, no właśnie ta sztuka taka, że tak się wyrażę, kibicowska, czyli graffiti niekoniecznie do końca legalnie tworzone były, no i w pewnym momencie właśnie wyszła naprzeciw temu wszystkiemu Grupa Murki. Jaka jest historia tego wszystkiego? Jak to się zakładało?
5: Oj, to jest dla mnie dość trudne pytanie, ze względu na to, że ja dołączyłam po roku. No, mogę powiedzieć na pewno, że wyglądało to tak, że Michał, który trochę przyjmuje rolę takiego lidera, chociaż my oficjalnie nie grupujemy się tam na stanowiska, ale trochę taka to była jego inicjatywa, skrzyknął ludzi, czy ktoś nie chciałby pomalować. I tak wiem, że popytał, ja to wiem z opowieści, prawda, że tak do tych wielu osób to pytanie padło i tylko nieliczni zdecydowali się, że chcą spróbować coś robić. I pierwsze prace tak naprawdę powstały z jakichś farb, które zostały im dane po jakichś innych malowaniach i nie wiem nawet, czy nie po malowaniu na Krakowskiej, tego słynnego muralu, który potem został zgruzowany przy renowacji ulicy Krakowskiej. Więc powiedzmy, że gdzieś jest to kontynuacja, bo to użyłeś takiego określenia naprzeciw i to jest trochę naprzeciw, a trochę kontynuacja tego wszystkiego, co się dzieje w Opolu, nie? Bo street art jest taką specyficzną formą sztuki, w której jakby rzeczy się mieszają, legalne i nielegalne. Graficiarze robią piękne murale, społeczeństwo ich kocha i nienawidzi równocześnie i może tylko kibice gdzieś zawsze solidnie stoją jedną i drugą nogą na swoim stanowisku, ale ogólnie między graffiti a takimi muralistami to jakaś ta granica jest płynna. No i faktycznie jakby ci ludzie tutaj w Opolu wzięli się, chciałabym powiedzieć, że znikąd, ale tak naprawdę wzięli się po prostu środowiska takiego, które tutaj było, a które po prostu Michał złapał i przekonał, że słuchajcie, zostawcie te sztalugi i chodźcie na ściany, nie? I takich 5-6 osób, już nawet nie pamiętam, chyba piątka chyba wtedy ich była, wyklarowało się i oni zaczęli robić takie drobne prace w przeróżnych miejscach i wszystkie w takim bardzo murkowym klimacie, czyli każdy robi swoją i na miejscu jakoś swobodnie dobierają to do projektu. Jak ja dołączyłam właśnie po tym roku, to byłam trochę zszokowana systemem pracy, gdzie ja byłam trochę nauczona pracy w instytucjach, czy może przez współpracę z instytucjami, o tak, bo ja współpracowałam wcześniej z Opolskimi Lamami, gdzieś tam z chłopakami z Nokty, właśnie z Wydziału Sztuki robiłam dużo różnych takich projektów i byłam świeżutko po studiach i miałam takie poczucie, że rzeczy muszą być bardzo usystematyzowane, bardzo takie jasne, że jeżeli podchodzimy do czyjejś ściany, ona musi mieć konkretny projekt, najlepiej jakby w ogóle wszyscy zaakceptowali, wszyscy klepnęli, że architekt miejski poklepał po głowie, żeby prezydent powiedział, że jest okej, okay, że po prostu całe miasto w ankiecie kliknęło okej, okay, dopiero możemy malować. I to była dla mnie pierwsza taka szokująca zmiana, że faktycznie o zgodę można zapytać po prostu właściciela ściany i nie przejmować się tym, co pomyśli reszta, bo reszta, każdy będzie miał swoje zdanie i nie uszczęśliwimy wszystkich. A okazuje się, że koniec końców i tak wszyscy są w miarę wszyscy są zadowoleni, nie?
0: No to właśnie jest ta różnica między tymi murkami, a właśnie graffiti tworzonym przez różne osoby, że tak powiem, niepowiązane, że wy to robicie tak, żeby to było legalnie.
5: Tak. I tutaj nie było żadnej wątpliwości na końcu. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest takie dla mnie naprawdę przedziwne zjawisko, że to jest takie że naprawdę doświadczam tego też, nie? Że widzę na własne oczy, jak ludzie bardzo, ale to bardzo nie cierpią graficiarzy, nienawidzą im, źle im życzą. Widzę dużo takich komentarzy w internecie, nawet pokroju niech im po prostu ktoś połamie ręce i w ogóle. I to jest jakby już trochę taki straszny dla mnie poziom złości na tych graficiarzy. Chociaż ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że spora część tego, w zasadzie większość, a może nawet i podstawa graffiti, to wandalizm. Ale z drugiej strony, kurczę, to jest niesamowite, że naprawdę byłam świadkiem takich sytuacji, gdzie ci sami ludzie, którzy robią takie graffiti, no nie wiem, przykład teraz w Głogowie byliśmy i oni też robili dalej graffiti, tylko robili zamiast takich tagów szybkich na mieście, tylko robili takie pełne, takie po prostu wrzuty z ładnymi literami, z charakterami poprzepatanymi. I ludzie byli zachwyceni, nie? I wszyscy podchodzili i mówili, jak pięknie jest teraz w tym przejściu, ale fantastyczna robota, brawo wy. Gdzieś nawet jakaś gazeta napisała, że najlepsi w całej Polsce się zebrali i też wszyscy się trochę z tego śmiali, no bo to nie byli wcale najlepsi, w sensie byli ludzie bardzo fajni, zdolni i robiący super rzeczy, ale no jakby tutaj nie było takiego elementu, żeby wyznaczać, kto jest najlepszy, kto nie. I bardzo nas to jakby za każdym trochę tak rozczula, że z jednej strony jest takie na nie, ale kiedy już się dzieje coś takiego w tym temacie, to jest na tak. Więc mi się wydaje, że to jest jakiś taki, jakaś część tego zjawiska, która dla ludzi jest nieakceptowalna, typu właśnie kiedy pojawia się to w miejscach odnowionych, takich, które muszą jakoś funkcjonować, tu jakieś tablice informacyjne i że wtedy to faktycznie powoduje taką frustrację, ale że jest bardzo dużo nawet w samym graffiti, nawet nie w street arcie, a graffiti, takiego uroku, który ludziom się podoba, nie? Nawet to, że w tej chwili te subkultury takie hip-hopowe jakby przesunęły się trochę do mainstreamu i ludzie się ubierają, słuchają takiej muzyki, nie? No to wszystko jest tak naprawdę powiązane, więc no, czasami mam takie wrażenie, jestem legalny, nielegalny, no to też jest taka ściana w miejscu publicznym, ona jest wszystkich, czy ona jest czyjaś, no bo jakby ściana, rozumiem, że należy do jakiegoś budynku czy do kogoś, ale w sumie ten widok, czy należy do tego kogoś, czy do nas wszystkich, nie? Więc ja wiem, że są takie trochę rozważania na ten temat, co można, czego nie można, a też przestrzeń publiczna, kiedy ona jest taka totalnie oswojona i przytulona przez zarządców różnego rodzaju, czy to są spółdzielnie miasta, czy właśnie urzędy miasta. Jakby, no my też jako mieszkańcy mamy prawo w tym istnieć, nie? I jako artyści też mamy prawo w tym istnieć, więc czasami jest tak, że powstaną rzeczy nielegalnie, ale nie na przekór komuś.
1: Czyli najważniejsze nie robić krzywdy.
5: Tak, oczywiście, bo chodzi o to, żebyśmy wszyscy z tego korzystali, nie? Bo jakby taki wandalizm skierowany na to, żeby faktycznie rzeczy niszczyć i rzeczom szkodzić, no to no, też tego nie popieram, nie? Ale w momencie, kiedy to jest taki twórczy wandalizm, to no, też mam takie wrażenie, że dla ludzi to jest takie zero-jedynkowe, ale kiedy się z tym spotkają, to już mogą mieć trochę inne wrażenie, nie? Bo nam też się gdzieś zdarzyło na przykład spotkać z jakimiś służbami w trakcie robienia czegoś i te służby stwierdzały, a nie, w sumie tu wcześniej były, nie wiem, jakieś nazistowskie znaczki i w ogóle to było straszne, więc fajnie, że to zrobiliście, słuchajcie, to macie jeszcze godzinę, potem tu wrócimy, już ma was nie być, nie? I to jest jakby okej. Okay. Znaczy, nie wiem, czy by nam mówić o tym oficjalnie i głośno, ale mam wrażenie, że nawet każdy z ludzi, którzy widzą, jak malujemy, mógłby spokojnie wzywać służbę, a ludzie tego nie robią, nie? Bo stwierdzają, że fajnie, że coś się dzieje i fajnie, że coś się zmienia. Także, no jakby mam takie wrażenie, że trochę gdzieś tam z tyłu głowy mamy takie poczucie, że to jest nie okej, ale kiedy już jesteśmy bezpośrednio tego i doświadczamy, to może zaczynamy dostrzegać w tym jakąś wartość. Może to znowu jest kwestia po prostu jakichś takich horyzontów, nie? Rozszerzania ich sobie. Że ta sztuka nie jest tylko w galeriach, że street art jest nie tylko ładny, taki w sensie ładniutki na zasadzie właśnie, tak jak wcześniej się śmiałam, uniwersalne tematy, martwa natura i pejzaż, tylko właśnie, że to może być coś innego i to też jest fajne, nie? I to też ożywia trochę ulicę, to też ożywia trochę miasto, daje nam jakąś taką szansę poczucia, że my też mamy jakąś sprawczość w tym mieście.
3: Poznaj miasto.
1: Przy mikrofonie Kamil Kost. Rozmawiam z Patrycją Kostyrą z grupy Murki. Tematem rozmowy są niuanse opolskiej sztuki ulicznej. Taki przykład, jeden chyba z największych, to mural wzdłuż bulwarów nadodrzańskich, tak? Jedno z najdłuższych dzieł Murków.
5: Tak, dokładnie. No właśnie to było takie marzenie na etapie jeszcze właśnie no, wstępnych Murków tak naprawdę, bo to była taka pierwsza połowa naszego istnienia, gdzie chcieliśmy po prostu mieć dużo przestrzeni do malowania, tak żeby nie szukać się rozpaczliwie przez całe wakacje ścian, tylko mieć jakąś nawet jedną dużą. Ona była jednak chyba trochę za duża, w sensie ona trochę dojechała, że koniec wakacji był i już po prostu ciągnęliśmy patyczki, kto idzie teraz malować, żeby nie zostawiać tam pustych przestrzeni. Gdzieś w moim marzeniu to byłaby taka ściana, na której można po prostu przyjść i sobie pomalować w każdym dowolnym momencie i żeby każdy mógł to zrobić, ale to też jest kwestia jeszcze jakby porozmawiania i dogadania tego ostatecznie. Bo też jeżeli się gada z jakimś zarządcą i on w danym momencie wyrazi taką zgodę, tak powiedzmy na słowo, no a potem ten zarządca się zmieni, no to już też trochę dyskwalifikuje ścianę. Więc jakiś taki status tej ściany, jakby on pewnego dnia się zmienił na taki właśnie wolna ściana, malujcie, to myślę, że to byłoby fajne, nie? Że dużo osób mogłoby skorzystać. Jasne, że pojawiłyby się też takie straszne rzeczy. W sensie mówię straszne, na zasadzie, że albo bardzo, bardzo szpetne, albo niektóre bardzo głupie. Ludzie mają taką tendencję, że jak pojawia się kawałek wolnego przestrzeni, to zawsze się pojawi ktoś, kto namaluje takie motywy faliczne na przykład. Ale jakby no umówmy się, no to jest jakiś rytm miasta, to jest coś takiego, co można za każdej chwili zamalować, ale dajmy sobie trochę swobody, nie? Dajmy sobie prawo do jakiegoś życia, istnienia i tworzenia tak swobodnie. A to jest fajna ściana do tego, bo ona jest ładnie wyeksponowana. W bardzo przyjemnym miejscu też do malowania, chociaż może nie w południe, kiedy słońce świeci w plecy, ale no, wydaje mi się, że to mogłaby być taka przestrzeń, nie? My wtedy się bawiliśmy bardzo dobrze i tam tematy są bardzo różne. Nazwaliśmy sobie nawet wtedy ten projekt Od wody po kosmos i malowaliśmy tam takie tematy, wszystko, co nam przyjdzie do głowy, splatając to jedno po drugim, jedno po drugim. To było zabawne nawet, jak na początku miasto pytało nas o projekt i my powiedzieliśmy, no tutaj będzie coś takiego, to coś takiego, już 800 metrów ściany i tak zaimprowizowane, no potem będzie dżungla, potem wchodzimy ten, na końcu jest kosmos. Okej, okay, dobra, róbcie.
1: Taka kwestia jest bardzo mocna, była kultura hip-hopowa i ona się dosyć mocno z graffiti jakby kojarzyła, a teraz jakoś te subkultury trochę zanikają, czy może nie zanikają, ale raczej się mieszają. I czy w związku z tym widzicie, że na mieście powiedzmy tych graffiti powstaje mniej?
5: Znaczy mogę powiedzieć tak, że graffiti i hip-hop są związane, są nadal związane bardzo mocno i jakby są różne pokolenia też graficiarzy. Jak znam tych takich właśnie powiedzmy 30-40 plus, no to oni też słuchają pewnych oldschoolowych jakichś kawałków i mają do tego wszystkiego bardzo też duży sentyment. No ale to nie zmienia faktu jakby, że w młodszych pokoleniach to też jest nadal silne. Jakie playlisty grają na graffiti jamach, to jakby jest dla mnie jasne. Natomiast jakby wszystko trochę łagodnieje, nie? W sensie, bo cały ten ruch, no ja to mówię z perspektywy kogoś, kto urodził się w 93 roku, więc jakby no nie mogę tutaj szpanować jakąś wiedzą z doświadczenia. Mogę tylko powiedzieć, że w tamtym czasie to wydaje mi się, że było bardzo żywe, nie? Że ta kultura hip-hopowa i graffiti, jak to wszystko się rozrastało i tworzyło, no to był no, taki naprawdę potężny, żywy organizm, który łączył tych ludzi na takim poziomie po prostu komórkowym. Teraz jest to takie trochę wyblakłe, wydaje mi się, nie? Że już nie ma tego potrzeby, tego takiego buntu, nie ma takiej biedy, wiesz, no jak ktoś udaje rapera z bloków, a tak naprawdę jest kimś po prostu z osiedla, no to też jakby widać, że jest tam jakaś nieszczerość i znaczy mam świadomość tego, że tam w środowisku na pewno ludzie też to komentują i powstają różnego rodzaju jakieś takie kawałki, które też jakby uderzają w kontrę tego mainstreamu hip-hopowego. Ja się na muzyce tak nie znam i jakby tej subkultury też tak nie śledzę, bo ja nie jestem hip-hopowcem, nie? Ja też nie będę udawać, że jestem graficiarą, nie jestem writerką, nie piszę rzeczy i moje tak naprawdę istnienie w street arcie jest stricte jakby z działań artystycznych, nie? Że wyszłam z Wydziału Sztuki, dołączyłam do murków i jak nawet jestem na graffiti jamach, to robię charaktery, nie robię nigdy liter, nie? I mam oczywiście taki duży szacunek też do tego, co ma tam ta subkultura i tak naprawdę co potrafią chłopaki, którzy no, robią to wiele lat, jeżeli chodzi o graffiti i hip-hop. I wydaje mi się, że to też jakby właśnie trochę szkoda, że to jest takie w tej chwili jakby w mainstreamie, bo właśnie przez to trochę traci tej autentyczności często, ale z drugiej strony fajnie, bo no, ludzie może bardziej się z tym oswajają. Właśnie może też potem z tego się bierze to, że nie patrzą już na to graffiti tak strasznie krzywo, nie? Że albo że widzą w tym taką wartość nawet w świecie sztuki, nie? No przecież w Warszawie otworzyła się taka duża wystawa street artu, nie? I tam przecież 90% tych ludzi to są żywcem wzięci z ulicy graficiarzy, którzy już mają w tej chwili swoje osiągnięcia, którzy robią też te projekty bardziej artystyczne, ale większość z nich tak naprawdę zaczyna przecież właśnie na ulicach, nie?
1: A czy przez murki przewinęli się graficiarze, którzy chcieli się pod kątem artystycznym rozwinąć?
5: Nie mogę odpowiadać na takie pytanie. Znaczy na pewno murki gdzieś tam się przeplatają z graffiti, ale no nie będę tutaj jakby personalnie mówić co, kto, gdzie i jak, nie? Ale no tak, no to się jakby ocieramy się o te środowiska wzajem, czy się, czy my jesteśmy jakby związani jako murki z graffiti, czy nie. Raczej zwykle mówimy, że nie, że bardziej nie, ale no dla wielu ludzi to jest graffiti. Jak robimy warsztaty, to ludzie mówią, że to są warsztaty graffiti. Jak jedziemy na graffiti jam, no to nikt nam nie robi osobnej kategorii, że my nie robimy wrzutów, to na przykład nie jesteśmy graficiarzami. Więc powiedzmy, że gdzieś tam się to przeplata, ktoś tam ma jakieś doświadczenia, ale ogólnie no, w murki to nie jest stricte graficiarska sytuacja, bardziej street artowa.
1: A w waszej twórczości ile jest projektowania, a ile jest improwizacji?
5: Ile jest projektowania i improwizacji? No to bym znowu odbiła to na dwie kategorie, że pierwszą jest na pewno kwestia zleceniowa, no to tam jesteśmy absolutnie zaprojektowani do maksa, wiesz, jak na przykład trzeba przenieść duży projekt, no to tutaj nie ma jakiegoś takiego kombinowania. Mogę na przykład powiedzieć, że kiedyś na przykład robiliśmy szablon na taki duży budynek, no to jest 140 metrów kwadratowych żywego szablonu do wycięcia i to wszystko musi być przeniesione we właściwy sposób, musi, wiesz, się zgadzać, latasz z poziomicą, no i nie ma tam miejsca na improwizację jako taką. no też na przykład musisz zrobić wycenę wszystkich produktów wcześniej, więc musisz zrobić porządne zakupy. Nie ma tak, że a tutaj w trakcie zmienisz sobie kolor, nie? Klient chce, żeby to była zimna czerwień, to to ma być zimna czerwień, a nie jakaś wpadająca w cegłówkę, nie? I w tym momencie po prostu nie ma takiej przestrzeni. Natomiast jeżeli chodzi o nasze projekty, to tam powiedziałabym, że 80% to improwizacja. Często jest tak, że idąc na malowanie, no nie wiem, każdy sobie ustali, jaki charakter robi i sobie wyślemy nawet czasami wcześniej. To już wtedy jest naprawdę dużo, jeśli wyślemy sobie wcześniej, kto co będzie robił. Ale na przykład, nie wiem, bierzemy po prostu kolory, jakich mamy dużo, a dzisiaj możemy robić coś w błękitach, bo się uzbierało puszek, no i tak malujemy, nie?
0: Mówiła Patrycja Kostyra z grupy Murki. Jeśli chcecie zobaczyć jedno z dzieł mojej rozmówczyni, możecie się wybrać do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. W tunelu łączącym parking z wejściem do sali kameralnej jest kolorowy mural podpisany Patty Kostka.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
10: Kamil Kostka, zapraszam. Ta część audycji będzie poświęcona jednej z najważniejszych opolskich tradycji, jaką jest kroszonkarstwo.
11: Historia w Opolskiem.
10: Ozdabianie jajek, które wszystkim kojarzy się jedynie z Wielkanocą, w województwie opolskim rozwinęło się do tego stopnia, że takie ozdoby są obecne przez cały rok. Tworzenie kroszonek jest najważniejszym symbolem naszego regionu. Zwyczaj ten został nawet wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Bardzo drobne i szczegółowe wizerunki kwiatków, wydrapywane na jajkach, z czasem nabrały licznych kolorów i trafiły na porcelanę. Jaka jest historia tego zwyczaju? Tego dowiemy się w Muzeum Wsi Opolskiej.
12: Ewa Olbryt, kierownik działu udostępniania edukacji. Twórczyni ludowa realizują opolską kroszonkę.
10: Opolska kroszonka. Właściwie w naszym regionie ona jest kojarzona nie tylko z Wielkanocą, bo de facto te wszystkie wzory można zauważyć przez cały rok w różnych miejscach. Skąd się to wzięło? Jaka jest historia akurat tego konkretnego opolskiego wzoru? Bo sięga on pewnie wielu, wielu lat wstecz.
12: Tak, oczywiście my nie wiemy dokładnie, kiedy zapoczątkowano w ogóle wykonywanie tej opolskiej kroszonki tutaj w naszym regionie. Takie pisemne potwierdzenie tak sięga XIX wieku i to możemy znaleźć w dokumentach, że wtedy właśnie rozpoczęto, że wtedy właśnie tą kroszonkę w domach wykonywano i była to taka tradycja oczywiście świąteczna i rodzinna.
10: I to ona obejmuje tylko ozdabianie jajek?
12: Wtedy tak, wtedy rzeczywiście ten wzór też na samym początku nie do końca roślinny i kwiatowy, bo to były bardziej wzory geometryczne, potem właśnie przekształciły się te wzory w takie motywy kwiatowe i roślinne elementy i rzeczywiście wtedy tylko kroszonka była w ten sposób zdobiona. Natomiast w latach 70. tak naprawdę stworzono nowy rodzaj naszej tradycji, czyli opolską porcelanę i wtedy ten wzór przeniósł się właśnie na porcelanę, która do tej pory jest identyfikowana z naszym regionem jako porcelana opolska i wzór opolski.
10: Bo skoro mówimy o sztuce ludowej, to można by było przypuszczać, że może ma nawet trochę głębsze te korzenie.
12: Być może. Ogólnie motyw roślinny jest w naszej kulturze jakby nie tylko nawet w naszym regionie, ale ogólnie w naszej kulturze głęboko zakorzeniony, prawda? Bo to też możemy odnaleźć i w hafcie, w iskrzyniach wiannych, które były częścią wyposażenia każdego domu. One również były malowane właśnie w te kwiaty i takie motywy roślinne. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o nasz region, to przede wszystkim jesteśmy rozpoznawalni właśnie z kruszonki i porcelany.
10: A czy ta nasza opolska kruszonka wyróżnia się bardziej czymś od tego typu ozdób tworzonych w innych regionach Polski?
12: To znaczy ogólnie w całej Polsce zdobi się jajka wielkanocne tradycyjnymi metodami i tutaj na Opolszczyźnie oprócz kruszonki jest również pisanka. Kiedyś była mniej popularna, w ostatnich latach bardzo teraz zaczyna wyprzedzać wręcz tą kruszonkę opolską, czyli jest to jajko pisane gorącym woskiem i barwione w różnych kolorach. Natomiast jeśli chodzi o kruszonkę opolską, to na pewno nasze regionalne kruszonki wyróżniają się precyzją, ponieważ nawet jeśli w innych regionach również się drapie jajka, prawda, bo ta technika jest jakby też znana w innych miejscach, to jednak nasza kruszonka jest znana z tego, że te motywy są bardzo precyzyjne, bardzo starannie wykonane i rzeczywiście tak dopracowane w każdym szczególe.
10: To ile czasu może zająć przyozdobienie jednego jajka?
12: To zależy. To zależy od tego, jaki twórca prezentuje wzór, jaką ma technikę. Natomiast te starsze twórczynie, czyli takie, które zajmują się tym zdobieniem kruszonek, robią to na przykład 40-30 lat, no to one są w stanie takie jajko wydrapać w 4 godziny. Natomiast takie młode twórczynie, które dopiero zaczynają swoją pracę nad kruszonkami, no to nawet do 8-10 godzin.
10: To musi być kawał ciężkiej pracy. No i tak kojarzy się, że to jajko wielkanocne, takie ozdobione, już później gdzieś tam zostanie rozebrane i zjedzone. Czy chciało się to wszystko tym gospodyniom tak długo robić, żeby to później wszystko zostało w pewien sposób zniweczone?
12: Nie, oczywiście to się zmieniło, ponieważ dawniej ta kruszonka brała udział, że tak powiem, w tych naszych obrzędach i zwyczajach tradycyjnych. Czyli dziewczyny młode szykowały jajka na dynkusa, rozdawały chłopakom te jajka w ramach prezentu, gdy zostały oblane wodą. No więc one nie mogły takich starannych tych jajek wykonywać i były to rzeczywiście najczęściej jajka ugotowane na twardo, na których było tam parę kwiatków wydrapanych. Jak dziewczyna miała duże powodzenie, to jeszcze jakaś ciotka i babcia musiała pomóc w wydrapaniu większej ilości tych jajek. Natomiast właśnie w tych latach 70., może trochę później, ta kruszonka stała się takim towarem bardziej dekoracyjnym, bardziej pamiątkarskim. No i teraz już rzeczywiście te twórczynie, te jajka zupełnie inaczej robią na sprzedaż i na pokazy niż wtedy do użytku własnego.
10: Czyli można powiedzieć, że na te pokazy jako ozdoby to trafiają już wydmuszki, tak?
12: Tak, my teraz pracujemy jako twórcy na wydmuszkach. Po pierwsze z tego powodu, że wbrew pozorom wydmuszka jest o wiele twardsza niż ugotowane jajko, na twardo nawet. A po drugie wiadomo, że wydmuszka może, póki się nie stłucze, być z nami długie lata, natomiast no, jajko ugotowane prędzej czy później jednak może ulec zniszczeniu, no i wtedy wiadomo, że zapach to jest taki średnio przyjemny.
10: Powiem szczerze, nie spodziewałem się. Myślałem właśnie, że wydmuszka to jest tam bardziej delikatna.
12: No nie, tutaj właśnie taka dobrze wykonana wydmuszka dobrze karmionych kur, wysuszona i umyta, rzeczywiście jest bardzo twardym tworzywem i dlatego też sama technika jest taka, że gdyby była cieniutka skorupka, to byśmy za wiele tam nie wydrapali na tym jajku.
10: No to w takim razie, jak to przygotować, żeby udało się tą kruszonkę na tej wydmuszce zrobić? Mhm.
12: Można kupić bezpośrednio od hodowców białe jajka, ponieważ do kruszonki, właściwie do każdej techniki, najlepsze są jajka z śnieżno-białą skorupką. Najlepiej, gdy nie mają numerów, ponieważ jeśli się nawet wymyje taki numer, to on może pozostać na skorupce widoczny. No i wtedy jajko, jeśli mamy właśnie takie w regularnym kształcie, gładkie, ponieważ nie może być chropowate, bo inaczej też jakby ta metoda byłaby no niewykonalna na tym jajku, to wtedy takie jajko oczyszczone, wysuszone, taką wydmuszkę możemy zacząć zdobić. Czyli barwimy w jakimś ciemnym barwniku. Twórcy ludowi w tej chwili już nie korzystają z naturalnych materiałów, czyli nie farbują raczej w buraku, tam trawie czy w cebuli, tylko w barwnikach takich chemicznych i najlepiej do tego się nadają barwniki do tkanin, które jeszcze można zamówić przez internet czy kupić gdzieś w określonych sklepach. No i następnie po jakby wyschnięciu tego barwnika zaczynamy drapać ostrym narzędziem właśnie te wzory, motywy kwiatowe.
10: Podejrzewam, że to nie może być jakiś duży nóż.
12: Nie, tutaj akurat przysłużył się nam nieżyjący już twórca ludowy Jerzy Lipka, który wymyślił specjalny nożek do tego, ponieważ dawniej gospodynie, to tak jak pan mówi, zdobiły te jajka bardzo topornymi narzędziami, bo były to i nożyczki jakieś krawieckie, czy jakieś brzytwy, no były to niewygodne narzędzia, także teraz twórcy raczej kupują między sobą, bo też to nie są jakby narzędzia, które można zdobyć w markecie, specjalne nożyki z takiej bardzo twardej stali, wyprofilowane i tymi nożykami właśnie wydrapujemy ten wzór i dzięki tym nożykom ten wzór właśnie się zmieniał i stał się taki bardzo precyzyjny, staranny i tak można wydobyć z tego jajka naprawdę bardzo wiele.
10: Moim i Państwa gościem jest twórczyni ludowa Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej. Rozmawiamy o historii wzoru opolskiego.
11: Historia w Opolskiem.
10: Te kolory, o których tutaj wspomniałaś, te barwniki używane chemicznie, czy jest jakiś kolor, którego się unika?
12: To znaczy, no, w tradycji, w tych obrzędach, czyli to, co mówiłam, że dziewczyny dawały chłopakom, to było bardzo istotne, ponieważ jeśli dziewczyna była zakochana w chłopaku, który ją oblał wodą, no to dawała mu czerwoną kroszonkę. Jeśli nie była zainteresowana, to dawała żółtą i to jeszcze najczęściej surową w środku. Natomiast obecnie tak naprawdę twórcy używają tych kolorów, które ładnie się prezentują po prostu po wydrapaniu tego wzoru, czyli to muszą być ciemne, nasycone barwy i nie ukrywam, że chyba najczęściej wybierane są właśnie kolory czerni, fioletu, czerwieni i takiej ciemnej zieleni.
10: Czyli w dawnych czasach faktycznie ten kolor miał znaczenie.
12: Dokładnie tak. Był to przekaz, no nie było internetu, prawda, nie można było jakoś inaczej określić stosunku do absztyfikanta, więc dziewczyny się posługiwały kolorowymi jajkami.
10: No i w pewnym momencie ten wzór opolski trafił też na porcelanę. Skąd się wzięła taka potrzeba?
12: To nie ukrywam, że to nie był pomysł twórców ludowych, tylko ludzi kultury, czyli tutaj jakby wkład w to mieli muzealnicy i właśnie dyrektorzy instytucji kultury, którzy po prostu stwierdzili, że ten wzór na kroszące jest tak piękny, że szkoda, żeby po prostu był tak jedynie prezentowany na takim kruchym tworzywie. I stąd oni właściwie wymyślili to, że zaczęto nanosić ten wzór na porcelanę, aczkolwiek rzeczywiście te pierwsze naczynia porcelanowe, które były zdobione w ten wzór, wykonywali twórcy. Były to twórczynie, które wcześniej zdobiły kroszonki. Pierwsza to była pani Stefania Topola, wieloletni prezes Stowarzyszenia Twórców naszego oddziału opolskiego. I ona dostała takie zadanie, że po prostu naczynie właśnie pomalowane w ciemną farbą musiała wydrapać ostrym narzędziem w taki wzór kwiatowy. No nie było to bardzo proste, wręcz przeciwnie, można się domyśleć, że drapanie po dzbanku, prawda, porcelanowym nie było zbyt przyjemne i dość czasochłonne, więc z czasem po prostu ci twórcy zaczęli eksperymentować i nanosili już ten wzór na porcelanę piórkiem i normalnie farbami takimi do malowania porcelany.
10: Ale można powiedzieć, że w pewnym sensie wzięło się to z zapotrzebowania komercyjnego.
12: No dokładnie tak i tutaj są spory wśród muzealników, czy to jest tradycja, czy to nie jest tradycja, bo wiadomo, że tradycją nazywamy to, co powstało z ręki ludzkiej i na potrzeby ludzi w danej społeczności, a niekoniecznie właśnie tych muzealników, etnografów i ludzi kultury, prawda?
10: A te kroszonki, o których mówiliśmy, w muzeum znajdują się jakieś wyjątkowo stare egzemplarze?
12: No tak mniej więcej od samego początku, kiedy muzeum jakby jest organizatorem tego konkursu, bo w początkach to pierwszy chyba konkurs był organizowany u naszej lubianej przez nas konkurencji, czyli w Muzeum Śląska Opolskiego, ale my też już kilkadziesiąt lat ten konkurs organizujemy, więc rzeczywiście znajdują się tam takie pierwsze egzemplarze twórców, którzy już do w chwili obecnej nie żyją, a my je w swojej kolekcji posiadamy, co zresztą można zobaczyć na naszej wystawie stałej.
10: A czy któreś miejscowości z naszego województwa szczególnie wyróżniają się tą tradycją?
12: Tutaj prawie wszystkie miejscowości zdobią te kroszonki. Zresztą teraz już od kilku lat działamy w ten sposób, że oznaczamy je takimi dużymi malowanymi kroszonkami. Jedna z nich stoi pod naszym muzeum. I rzeczywiście tych twórców jest coraz więcej. Ta technika jest coraz bardziej popularna. I tak naprawdę Jeśli chodzi o Stowarzyszenie Twórców Ludowych, oddział Opolski, no to tam 80 chyba procent twórców właśnie zajmuje się wykonywaniem właśnie kroszonek i malowaniem porcelany. To jest bardzo dużo.
10: I rozumiem, tam osoby, które jeszcze nigdy się tym nie parały, mogą się tego nauczyć.
12: Tak, tutaj akurat jeśli chodzi o stowarzyszenie, to tam już trafiają twórcy, którzy już to potrafią i zajmują się tym wiele lat. Natomiast zarówno muzeum, jak i inne instytucje organizujemy warsztaty wykonywania właśnie tych kroszonek, ale nie tylko, bo również pisanek i malowania porcelany. I na tych warsztatach rzeczywiście pod okiem twórcy ludowego można się nauczyć tych technik.
10: A jest zainteresowanie wśród młodzieży, żeby właśnie się tego nauczyć?
12: Bardzo duże, chociaż chyba większe jest jednak tym malowaniem wzoru opolskiego niż samej kroszonki, bo wiadomo, że to jest dla nich bardziej ciekawe niż zdobienie jajek, aczkolwiek chyba w ogóle rękodzieło w tej chwili przeżywa jakiś rozkwit i przeżywa drugą młodość, bo takie zainteresowanie rzeczywiście widzimy.
10: No i malowanie chyba jest łatwiejsze niż wydrapywanie wzoru.
12: No dokładnie tak, to jest rzeczywiście, jajko jest dla cierpliwych, natomiast malowanie wzoru i na porcelanie i na innych przedmiotach jest nieco łatwiejsze, jeśli chodzi o samą technikę.
10: Tak na koniec spytam, to gdzie przykłady takich opolskich wzorów można zobaczyć, poza oczywiście Muzeum Wsi Opolskiej?
12: No najwięcej oczywiście my prezentujemy ze względu na to, że taki mamy charakter naszego muzeum, także mamy tutaj właśnie i wystawę stałą opolskiej kroszonki, mamy wystawy pokonkursowe i właśnie zdobionych jaj oraz porcelany opolskiej, natomiast też na pewno można zobaczyć w sklepach z pamiątkami regionalnymi, ponieważ tam jesteśmy jakby, no przodują one w tej promocji naszego regionu tymi wzorami opolskimi.
10: Czyli Cepelio.
12: Dokładnie.
10: Mówiła Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej. Prawie 3-metrowa kroszonka od kilku lat wita również podróżnych, którzy przyjechali do Opola pociągiem. Rzeźba kroszonki stoi w holu głównym dworca kolejowego Opole Główne.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
10: Kamil Kostka, zapraszam. W tym programie często mówię o ciekawych miejscach i wydarzeniach w Opolu, ale w naszym regionie jest wiele miejsc poza stolicą polskiej piosenki, o których warto poopowiadać. Zwłaszcza jeżeli są one tworzone nie przez urzędników, lecz przez ludzi z pasją. Żeby ta część audycji była ciekawa, wybrałem się z mikrofonem do Mosznej.
9: Opolanie z pasją.
10: Moszna słynie w całym kraju przede wszystkim dzięki malowniczemu zamkowi oraz otaczającemu go zespołowi parkowemu. Przy drodze dojazdowej do zamku możemy jednak się zatrzymać w bardzo nietypowym muzeum, mianowicie w fabryce robotów, gdzie kawałki metalu nabierają mnóstwo filmowych form.
13: Nazywam się Sebastian Kucharski. Jestem właścicielem fabryki robotów w Mosznej.
10: Fabryka robotów w Mosznej, miejsce, które uzyskało certyfikat Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z tego co każe chyba nawet Polskiej Organizacji Turystycznej, tak?
13: Zgadza się, także Polskiej Organizacji Turystycznej, nawet w dwóch kategoriach, certyfikat internautów i certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.
10: Miejsce, które pan tworzył od podstaw i jak pan zaczynał?
13: Jak zaczynałem? To jest moja pasja, także gdzieś to realizowałem od zawsze, z tym, że nigdy nie było na to planu, że coś z tego będzie. Po prostu robiłem, a nagle się okazało, że jednak można z tego żyć. I tak to zostało. Po 14 lat już teraz zawodowo się tym zajmuję.
10: Od czego się zaczęło? Od wyspawania jednej figury? Jak to wyglądało?
13: Tak, na początku były to takie raczej takie małe rzeczy, coś co można na biurku postawić i wyspawałem kiedyś w szkole średniej jedną, potem ktoś mnie poprosił, żeby coś mu zrobić i tak to się zaczęło. Troszkę komuś, troszkę dla siebie. Potem moje dzieci, jak już miałem warsztat, bo to też było zależnione od tego miejsca, nie? Bo nie miałem, kiedy wcześniej mieszkałem w bloku, także trudno było to spawać gdzieś tam w bloku w piwnicy, takie duże rzeczy, ale jeszcze raz warsztat, no to wielkościowo różne wielkości. Ponad 3 metry, jak widać.
10: I z jakich elementów składała się pierwsza figurka i co to było?
13: Pierwsza to była taka mała maszyna z Gwiezdnych Wojen AT-ST i to były takie metalowe odpady gdzieś, co tam znalazłem w szkole. Bo to było na praktykach sobie ją spowałem, nie? To czyli w tym zakładzie, gdzie miałem praktyki tam z tych elementów.
10: Tak można powiedzieć w ramach zabawy. A na stworzenie drugiej figurki ile czasu trzeba było czekać na inspirację?
13: Też w miarę szybko. To tak naprawdę gdzieś tam jedną po drugiej zaraz robiłem, bo to były te, na początku te małe rzeczy, coś co można było tam, no nie wiem, zrobić w ciągu tygodnia, tak? Taką figureczkę gdzieś tam.
10: A która z figur, które tutaj są na wystawie, była najbardziej skomplikowana?
13: Ogólnie żadna. Wszystko się robi łatwo. Dla mnie bynajmniej. To ja się przy tym bawię, także tu nie ma nic skomplikowanego.

0: Ile części, no to jest ze 100 wypadów na złomowisko.
1: Czy warsztat, w którym pan pracuje, to jest cały czas ten sam, w którym pan zaczynał, czy w międzyczasie to miejsce się zmieniło? Bo podejrzewam, że właśnie stworzenie takich dużych figur wymaga dosyć sporo miejsca.
0: Nie, warsztat to już jest inny. Ja w ogóle kiedyś mieszkałem gdzie indziej, bo ja pochodzę z Zawadzkiego, a mieszkam tu w Łączniku tak, od 25 lat. Także warsztat od 25 lat jest ten sam. A wcześniej to w bloku, w garażu troszkę ten, w takich miejscach gdzieś tam. No i to nie były duże rzeczy, tak? Bo tu mnie gabarytowo ograniczała właśnie powierzchnia wtedy. Teraz już mam spory warsztat, także 140 metrów mogę budować wielkie. Maksymalnie do 4 metrów.
1: A one cały czas powstają nowe?
0: Tak, to jest moje hobby, pasja, także dopóki będę miał sił, dopóki zdrowie dopiszę, będę działał.
1: Czy założenie było takie, że każda figura kolejna będzie większa od poprzedniej?
0: Nie. To ja wracam do tych małych, też bardzo często robię takie małe figurki. Wiadomo, duża figura, dużo czasu, to żeby troszkę... Dlatego zawsze mam zaczęte z 3 projekty, żeby odejść troszkę od jednego projektu, pójść do drugiego, który inne części wykorzystuje, albo takiego małego zrobić. Także nie, to... Znaczenie wielkości nie ma tu jakby kolejki.
1: Figury są zespawane, ale widzę tak. Niektóre są zespawane na sztywno, ale są tu takie eksponaty, które się ruszają.
0: Tak, też jeżeli można wprawić w ruch, to chętnie to robię, ale to też ogranicza mnie też ten materiał, skąd go pozyskuję, tak? Bo to wszystko pochodzi ze złomu, no to nikt nie wyrzuci na złomowisko, nie wiem, siłownika, który jest wart kilka tysięcy, bo ma ich za dużo i no, że jest zepsuty, ale jak trafia jakaś maszyna, która ma więcej jakichś takich mechanizmów, to jest wtedy warto ją kupić, rozebrać, bo ryzyko, że wszystko się naraz zepsuje, jest bardzo małe, nie?
1: I ile jest takich, które faktycznie gdzieś tam się ruszają, jeżdżą, chodzą?
0: Musiałbym policzyć, że tak, no nie wiem, coś tam się zawsze przy jakimś rusza. Tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć chyba, dziewięć na tą chwilę.
1: Ale większość tych figur jest inspirowana filmami.
0: Tak, ja w ogóle się inspiruję szeroko pojętą fantastyką. Dlatego można tu spotkać takie postacie inspirowane filmami głównie, w głównej mierze, ale są też jakieś moje projekty takie, ale na przykład inspirowane sagą, powiedzmy, Transformers, ale robot, który nie występował w filmie. Moja taka typowa inwencja, bo zresztą tu wszystko jest... To nie są kopie, to są tylko inspiracje, także różnią się od tych oryginalnych z filmu.
1: A jakie te filmowe inspiracje są?
0: Transformers, Gwiezdne Wojny, Predator, Terminator, Wall-E, Minionki nawet się pojawiają. Te roboty, które gdzieś można spotkać w tych kultowych filmach.
1: A taki mały Wall-E, widzę, tutaj nam nawet towarzyszy.
0: Tak, ten Wall-E to w ogóle jest taka troszkę, jest niezwiązana pewna historia, bo nie powstałby, jakby nie moje dzieci i to, że zostawiły taki zdalnie sterowany czołg na podwórku, jak go rozjechałem autem. I te dawca, te gąsienice, silniki poszły do tego Wall-E'ego właśnie, który tu jest.
1: A dzieciaki miały jakiś większy wpływ na to, jakie tutaj będą eksponaty?
0: Może nie, ale miały duży wpływ na to, że w ogóle gdzieś poszłem bardziej w tym, bo ja to z reguły robiłem na zamówienia, ale moje dzieci też chciały mieć jakieś swoje roboty. Może nie zabawki, bo to nie są zabawki, dlatego też robiłem dla nich. Potem w pewnym momencie okazało się, że mam tego na tyle dużo, że mogę zrobić jakąś wystawę i taki był pierwszy jakby kierunek, żeby zrobić wystawę. No i potem się okazało, że wystawa przyciągnęła dość dużo chętnych do oglądania i media, także poszłem w tym kierunku.
1: Bo sama wystawa powstała kiedy?
0: Musiałbym to wszystko gdzieś podliczyć. No z 15 lat zawodowo, czyli no około 18 lat już gdzieś tam jeździłem po tych wystawach.
1: Bo w pewnym momencie na te wszystkie eksponaty miejsca zabrakło i faktycznie musiał się pan przenieść i powstało to muzeum, które jest większe.
0: Może nie zabrakło, bo to też na początku można było przyjechać do mnie do warsztatu. Ten warsztat jest taki dość spory, ale jak na ekspozycję, to jest za mały i na miejsce, gdzie jeszcze tam pracuję. jak widziałem, że są efekty, że ludzie, coraz więcej ludzi przyjeżdża, to drapają się po głowie i mówią, nie no, trzeba coś większego, bo się nie mieszczą. No i tak powstało muzeum tu w Mosznej.
2: Muzea w Opolskiem.
1: W tym programie jestem z mikrofonem w fabryce robotów w Mosznej.

0: Moim rozmówcą jest właściciel tego niezwykłego muzeum, Sebastian Kucharski. Najbardziej niezwykłe tutaj znaleziska?
1: Trudno mi coś teraz przytoczyć, no ale no, tu można przy tych robotach znaleźć, nie wiem, różne części, po części z rowerów, po jakieś wyposażenie kuchni, łyżki, widelce. Także wszystko, co jest ze złom, co jest z metalu produkowane, trafia kiedyś na złom i no naprawdę, można tu wszystkie części znaleźć. Ogrodowe, samochodowe, z gospodarstwa domowego, różne.
0: A czy jest jakiś metal, przy którym nie da się jednak w ten sposób pracować?
1: Jeżeli są to różnego rodzaju stopy metali, no to nieraz skręcam. Jeżeli nie można ich pospawać, bo trzeba by to zmienić gazy i inne podejście do spawania, no to skręcam. Po prostu robię dziurkę, powiedzmy w aluminium, łapię to śrubą i tą śrubę przyspawuję do czegoś.
0: No i tutaj dochodzi też do tego malowanie.
1: Oczywiście, malowanie też, każda część zanim zostanie zamontowana jest pomalowana i potem na koniec jeszcze jest całkowicie malowany.
0: I każda figura indywidualnie.
1: Każda figura indywidualnie, dokładnie, bo każda figura z reguły ma inny kolor. Także tu zostają też pojedyncze, też nieraz jest tak, że pracuję nad całą figurą i wtedy te elementy przeznaczam sobie, szykuję te elementy, potem ze 3 dni przeznaczam na malowanie. Bo jak są wszystkie pomalowane, no to fajnie, to potem widać, jak przybywa ta figura, bo nagle zaczyna rosnąć i jakieś efekty pokazywać, nie?
0: Ale widzę też, udało się tutaj zdobyć eksponaty chociażby z Predatora, tak?
1: Mam, kolekcjonuję różne takie rzeczy. W związku z tym, co robię, to różne takie ciekawe rzeczy kolekcjonuję. Mam tu parę perełek, jak miecz od Predatora, czaszkę od Predatora, baterię od Terminatora T-800. I jeszcze kilka innych. Nie chciałbym też jakby tych swoich prac przytłaczać tym, no bo tu chodzi o jednego moje prace, a nie o te rekwizyty filmowe, ale jako ciekawostka parę sztuk tu dałem.
0: Z tych wszystkich figur, które tutaj można obejrzeć, która była najbardziej skomplikowana, którą najdłużej pan budował?
1: Te najbardziej skomplikowane oczywiście są to te, które się poruszają, bo to wtedy trzeba zrobić pierw mechanizm, a potem go dopiero obudowywać, tego robota, tak? I za każdym razem sprawdzać, czy te części gdzieś ze sobą nie kolidują, nie obcierają się podczas ruchu. Obecnie taki postać inspirowana Transformersem, tym szefem, czyli Optimus Prime i Terminator, ale takiej mojej wersji zombie.
0: I takie duże figury, to ile czasu trwa budowa mniej więcej?
1: No tego Optimusa buduję, tego Optimusa i tego Terminatora buduję już od 2 lat. Jeszcze pewnie zejdzie z 1,5 roku na te 2 sztuki. No jeden jest duży, ponad 3 metry i dużo elementów ruchomych.
0: Ma pan kogoś do pomocy?
1: Nie chciałbym, żeby mi ktoś pomagał, poza moimi synami ewentualnie, jakby chcieli też ze mną pracować, ale to jest moje hobby, tak jak wspominałem, i nie chciałbym, żeby tu ktoś mi przeszkadzał i grzebał w moich projektach jakby, tak?
0: A synowie mają ten dryk?
1: Nie mają. Może kiedyś, jak troszkę bardziej jeszcze dorosną.
0: Widzę, tutaj przyjeżdżają też ludzie z całej Polski, żeby to muzeum oglądać.
1: Dokładnie, zdarzają się ludzie nawet z drugiego końca świata. Mieliśmy tu już odwiedzających z Chin, z Japonii, także bardzo daleko, którzy specjalnie przyjechali.
0: To musi być dla nich naprawdę niezła ciekawostka. Jedyne takie miejsce w Polsce czy w Europie?
1: Jeżeli chodzi o fakt, że stworzyła to jedna osoba i jest to kolekcja jakby jednej osoby, to myślę, że w Europie nie ma drugiego takiego punktu. Jest duża firma w Tajlandii, która produkuje takie, ale produkują dosłownie. Też jacyś artyści zrzeszeni, ale robią to przemysłowo i sprzedają to. Można sobie u nich kupić takie figurki.
0: Mnóstwo atrakcji dla dorosłych, jak i dla dzieciaków. To są eksponaty, które można dotykać, są eksponaty, których nie można, ale te, które można się nimi również nawet pobawić, tak?
1: Tak, są też takie, które gdzieś tam można samemu powłączać, poruchamiać. Jeżeli nie można dotykać, to raczej ze względu do bezpieczeństwa, żeby gdzieś tam palca nie włożyć, jak coś się rusza.
0: A tutaj dzieciaki czym się aktualnie bawią?
1: Chyba największe wrażenie dla tych dzieciaków robi ten mały Wally, który tu gdzieś sobie tam jeździ po podłodze, i taki pająk, który lubi ich gonić.
0: Bo znają to jednak z animacji, prawda?
1: Tak, dokładnie. Tu jednak to jest no jak z planu filmowego, bo postacie są nierzadko wymiarów autentycznych.
0: Mówił Sebastian Kucharski, właściciel fabryki robotów w Mosznej. Muzeum jest otwarte od środy do piątku między 13 a 17, a w weekendy między 10 a 17. Czemu godziny otwarcia są tak krótkie? A to właśnie po to, żeby pan Sebastian miał także czas na majsterkowanie w swoim warsztacie i tworzenie kolejnych filmowych robotów.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o historii industrialnej naszego regionu.
3: Historia w Opolskiem.
0: Jak mówimy o zakładach produkcyjnych w województwie opolskim, to pierwsze co przychodzi na myśl to cementownie. W samym Opolu w szczytowym momencie było ich aż 9. Jednak nie samym cementem nasz region żył. Tuż pod Opolem w Tułowicach działała jedna z wielu w regionie fabryk porcelany. Jak to wtedy wyglądało? Posłuchajmy.
4: Grzegorz Kowal. Jestem przewodnikiem i specjalistą do spraw zbiorów muzeum.
0: Jesteśmy w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Tutaj można zobaczyć historię tej porcelany, która była wytwarzana regionalnie właśnie w Tułowicach, ale nie tylko, bo tych fabryk tutaj jest.
4: No, na ekspozycji mamy 14 różnych fabryk pokazanych, większych lub mniejszych. Staramy się pokazywać wszystko, o ile uda się nam to po prostu zdobyć, bo też nie jest tak, że ta porcelana jest tak łatwo dostępna, czy da się ją po prostu kupić od ręki, więc 20 lat kolekcji, szukania, sprawdzania informacji w końcu dało efekt w tym muzeum, że możemy minimum 14 fabryk już dzisiaj przedstawić.
0: Ta historia sięga lat zdecydowanie przedwojennych, czyli to wszystko, co tutaj jest, praktycznie jest niemieckie.
4: No historia śląska, myślę, w większości słuchaczy jest raczej znana, tak, to są głównie fabryki niemieckie. Tutaj mogę dodać, że chociażby w naszej fabryce też pojawiają się pracownicy z polskimi nazwiskami, bo taki tutaj mamy region, natomiast to są projekty oczywiście niemieckich prywatnych przedsiębiorców.
0: To jaka jest ta historia tej porcelany tutaj w naszym regionie? Ta tułowicka fabryka w którym roku powstała? Kto ją założył?
4: Jeśli chodzi o początek, to myślę, że tu musimy zahaczyć jeszcze o czas, kiedy Miśnia już w 1708 roku zaczyna powoli, ale już zaczyna produkcję porcelany, to na Śląsku równolegle mamy produkcję fajansu, a nie porcelany. To jest troszkę inny rodzaj ceramiki i tu mieliśmy tak charakterystyczny region, że właściwie te manufaktury fajansowe potem były przerabiane w fabryki porcelany i to się dzieje praktycznie 100 lat po tym, jak Miśnia ruszyła. Także to jest troszkę inny krajobraz, to jest ten sam kraj, natomiast no zupełnie inne podejście do tematu.
0: I kto był odbiorcą?
4: Porcelana raczej była droga, więc myślę, że raczej dla elit, domów hrabiowskich, klasy średniej w miastach co najwyżej. Ja tu w zwiedzającym często mówię, że jak chcecie realia tamtych lat zobaczyć, no to raczej skansen w Opolu wam powie, jak to wyglądało. Natomiast no wiadomo, ci bogatsi tą porcelaną się oczywiście tutaj zaopatrywali.
0: I to ona trafiała tylko na tereny niemieckie, czy ona wędrowała po całej Europie, a może i po świecie?
4: Fabryk było tyle w Niemczech, że nie było opcji, żeby tylko lokalnie potrafili się tutaj rozsprzedać z towarem. To musiało pójść za granicę, głównie na kontynent europejski, do Stanów Zjednoczonych również. Mamy też informację, że nawet na antypody ta porcelana, no może nie bezpośrednio, ale pośrednio też trafiała. Jeśli chodzi o nasze Tułowice, no to właściwie 95% produkcji stąd szła do Stanów Zjednoczonych od razu, bo fabryka pojawiła się na tyle późno w kontraście do konkurencji, że musieli wybrać nowy rynek zbytu. No i to były Stany Zjednoczone.
0: Jak wyglądała praca w tej fabryce?
4: Myślę, że jak każdej fabryce z XIX wieku, czyli od świtu do nocy, większość pracowników, myślę, że praca ciężka, fizyczna. No, mieliśmy na pewno tutaj malarzy i projektantów, którzy mieli powiedzmy trochę lepiej, natomiast myślę, że to i tak jest trudny czas ogólnie dla pracowników w fabrykach. Pierwsze jakieś zapisy BHP, jakieś normy to później, więc na pewno lekko nie było.
0: Czy jest możliwe, że tutaj pracowała młodzież?
4: Zdjęć nie mamy, 100% pewności nie dam, ale myślę, że tak. To musiałbym w źródłach gdzieś pogrzebać, poszukać, ale myślę, że to byłoby normalne jak na tamten okres.
0: Jaką przerobowość ta fabryka miała? Ile tych filiżanek, talerzyków była w stanie wytworzyć?
4: Oficjalnie danych nie mamy, bo tutaj archiwa po prostu zostały albo zniszczone, albo wywiezione, więc nie jestem pewien na 100%. Mamy zdjęcie wzorcowni, to jest takie pomieszczenie, gdzie hurtownik przyjeżdżał, wybierał sobie wzór, dopiero potem fabryka mu to powtarzała. No to tam spokojnie parę tysięcy naczyń nie jesteśmy w stanie wskazać, ale nie wiemy, jaki to jest konkretnie okres produkcyjny, z jakich lat, więc na sztuki absolutnie nie jestem w stanie tak realnie powiedzieć, jakie to były moce przerobowe. Sama fabryka miała do 700 pracowników maksymalnie zatrudnionych. To był ten najlepszy okres działania tego zakładu przed końcem II wojny światowej.
0: Można powiedzieć, że wżyły nią całe Tułowice, tak?
4: Tułowice i okolica. Tu w samej miejscowości powstały zabudowania stricte pod fabrykę, czyli mieszkania zakładowe, jakieś kamienice, willa dyrektora fabryki, potem jego brata też się pojawiła. W związku z podniesioną demografią miejscowości też była wybudowana szkoła, kościół. No, miało to na pewno znaczenie dla miejscowości samej, plus fabryka jest przy linii kolejowej, więc z okolicznych miejscowości też do tej pracy tutaj zjeżdżali ludzie. I rowerem również, i konno też, nie? Bo to jeszcze też ten okres. Nie mamy pewności, ale raczej tania siła robocza przyciągnęła prywatnego przedsiębiorcę z Zul w Turyngii, bo to był już człowiek, który wcześniej miał swoją fabrykę porcelany, natomiast jego dzieci prawdopodobnie miały się zająć nowym biznesem i szukały. Nie? Więc tutaj w Tułowicach przy Pałacu Tułowickim była manufaktura fajansu. Tu znowu z początku naszej rozmowy mówiłem o tej przerabianiu zakładów. No to fajansiarnia przerobiona na zakład porcelany, przy czym to był taki obiekt dzierżawiony przez kolejnych producentów i w to załapał się syn Reinolda Schwegel-Milcha. On się tym zakładem zajął tylko na chwilę, natomiast no, główny cel to było raczej rozbudowanie tej firmy matki i przy linii kolejowej udało się wykupić ziemię i postawić już porządny taki zakład nowoczesny, jak na tamte czasy, no, który pozwolił mu tą produkcję pchnąć. Do tego stopnia, że pierwsza fabryka w okresie I wojny światowej została zamknięta, a ta tułowicka została. Także to było coś na pewno lepszego, bardziej wydajnego.
0: Czyli nasza tutaj tułowicka fabryka miała tutaj konkurencję, tak?
4: Dużą, bardzo dużą. Konkurencja była tak mocna, że my nawet mamy po sąsiedzku, kilometr od nas, na tej samej ulicy malarnię Schneidera, która zajmowała się zdobieniem ceramiki i oni kupowali produkty u Tirsza w Wałbrzychu. Czyli mimo, że mamy fabrykę obok siebie, to i tak próbujemy gdzieś tam te towary taniej u kogoś załatwić i sprzedać po swojemu. Także konkurencja była ogromna, to na pewno.
3: Historia w Opolskiem.
0: Dziś jestem w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Moim gościem jest przewodnik muzealny Grzegorz Kowal. Rozmawiamy o historii fabryki porcelany w Tułowicach. Jak było z malowaniem? To wszystko jest ręczna robota?
4: Jeśli chodzi o Tułowice, no to już mamy końcówkę XIX wieku, więc będzie kalka też, natomiast nie ma raczej naczyń takich stricte tylko kalka. Mamy raczej tak, że są stemple zdobienia pędzlami, stemplami, metoda natryskowa, na szkliwie, pod szkliwem, to wszystko naraz nałożone na jedno naczynie, dlatego też taka dla niektórych zwiedzających pstrokacizna powstaje na tych tułowickich produktach, bo to jest takie mocno kontrastowe, mocno kolorowe, bo ile mogli, to nakładali na te naczynia, a i tak pod koniec produkcji podpisywali hand painted, nie? Żeby było, że ręczna praca, ale to pozornie jest tylko ręka.
0: Bo jeżeli fabryka powstała pod koniec XVIII wieku, a produkowała do końca II wojny światowej, tak mniej więcej, tak? To?
4: Poprawię, od końca XIX wieku do 1945 roku, czyli do momentu właściwie końca II wojny światowej. Natomiast ten taki najlepszy czas dla Tułowic to jest od początku uruchomienia fabryki 1894 do krachu na giełdzie 1929. Tu już mamy epizod, gdzie mamy światowy kryzys, ciężko ze Stanami się handluje. Parę lat później Hitler dochodzi do władzy, więc to sprzedawanie do Stanów raczej jest niemożliwe, więc oni też próbują z powrotem na rynek niemiecki trafić. Pod koniec lat 20. już pojawia się sygnatura EPOS, czyli Edel Porcelany Berschlesien, szlachetna porcelana z Górnego Śląska po niemiecku, czyli na lokalny raczej rynek. Amerykanina już to raczej nie obchodziło. Także do końca wojny próbowali, działali, natomiast to na pewno nie była ta sama fabryka przed krachem i po krachu na giełdzie.
0: Bo podejrzewam, że przez tyle lat działalności tutaj też były wprowadzane różne nowe technologie produkcji.
4: Na pewno, chociaż nie jesteśmy w stanie z naszej fabryki tego tak wprost wywnioskować. Wiem, że fabryka OME to jest taki równolatek do naszej fabryki, też końcówka XIX wieku ruszają. Oni wprowadzili sobie piece gazowe. No to w Tułowicach tu nadal były piece jeszcze tradycyjne, ceglane, gdzie wejście się po prostu zamurowywało. Także na pewno dało się już wtedy szybciej to produkować, ale być może mieli wprawę, potrafili jeszcze masowo tą porcelanę oferować w takiej technologii.
0: Zadałem to pytanie dlatego, że jak się to chodzi po tej ekspozycji, to macie różne, w różnym stylu pomieszczenia, tak?
4: Chcemy to pokazać epokami, bo ta porcelana się zmieniała. To prawda, jak wchodzą piece gazowe, no to cena porcelany spada. To jest normalne, jak dochodzi produkcja już nie ręczna, tylko raczej klejona kalka, to cena również porcelany spada i to widać po wnętrzach pomieszczeń, że najpierw mamy luksus dla bardzo nielicznej grupy odbiorców, potem się to troszkę upowszechnia, demokratyzuje i to tak z czasem staje się na tyle popularne, że po II wojnie światowej ta porcelana nie stanowi majątku domu. Już nikogo za bardzo nie obchodzi, czy ktoś tą porcelanę ma, czy nie. Raczej, czy ktoś ma samochód, no to to decyduje, czy ktoś jest bogaty. Także tak, ta porcelana też przeszła taki epizod, że była ekstremalnie droga, a potem już tak tania, że straciła na wartości.
0: Powiedziałeś, że tak, mamy porcelanę, która była wysyłana na Stany Zjednoczone, a jakieś jeszcze kraje poza naszym kontynentem?
4: Wiemy, że na pewno do Kanady, bo to mamy z adres Buchów, gdzie tam były przedstawicielstwa handlowe, gdzieś te informacje się tam pojawiają. Myślę, że pośrednio do Ameryki Południowej również, no bo to też jest taki towar, który hurtownie amerykańskie same ściągały do siebie. My mamy takie sygnatury jak Willock Company i to też są Tułowice, bo tam u spodu jest jeszcze Prasia dopisana, tak jak nasza sygnatura RS Prasia. Więc jeżeli ktoś zabiegał o towar u siebie już na kontynencie, to pewnie też próbował to pchnąć do w kolejne miejsce gdzieś tam świata i na tym zarabiać. Więc nie bezpośrednio, ale pośrednio myślę, że również te Tułowice sięgały dalej.
0: Kiedy ta fabryka została wygaszona? Czy to było tuż po II wojnie światowej, czy jeszcze przed? Czy to było związane właśnie z kryzysem finansowym, czy z wojną? Jak to wyglądało?
4: Kryzys światowy powoduje, że fabryka z tam blisko 700 pracowników spada do 250, czyli to już jest ciężko. Tam z 7 dni pracy raptem 3 dni im zostały. Także to było naprawdę trudne. Ale do końca II wojny światowej ta produkcja była i to widać po naczyniach, bo ten okres Art Deco, no umówmy się, raczej luksusowy styl, no to był dalej oferowany. Natomiast w okresie II wojny światowej na przykład były takie zabiegi, że nie wolno było stosować złota do zdobień. Więc złoto było zastąpione żółto-brązową farbą. To spadało w jakości, no nie wyglądało tak jak prawdziwy luksus. Firma ratowała się takimi rozwiązaniami jak produkcja dla wojska niemieckiego chociażby. Były zamówienia takie państwowe, łatwe do zrobienia, bo na kilo odlać do kantyny naczynia to była prosta rzecz. Tam straty były niskie, łatwo było to wykonać, więc takich zabiegów też się podejmowali, żeby tylko dotrwać. Nie? Natomiast no 45 myślę, że no tak czy siak położył kres po prostu tej fabryce.
0: To musiały być dzikie czasy, tu bomby latały nad głowami, a ludzie siedzieli w fabryce i produkowali różne talerze i filiżanki.
4: No tu stricte w Tułowicach frontu nie było, także nie najgorzej. Natomiast my mamy informacje niepotwierdzone, że z okolicznego obozu jenieckiego w Łambinowicach jeńcy byli tutaj zatrudniani w zakładzie jako tania siła robocza, bo panowie stąd byli wysłani na front. Więc też trzeba było trochę łatać te dziury produkcyjne. I w okresie I i II wojny światowej dodam też, że kobiety szczególnie angażowano do pracy. To też mało kto pamięta, że to jest ten moment, kiedy kobiety trafiają do fabryk, nie? Szczególnie do tej ciężkiej części, którą wcześniej panowie też wykonywali. Także to jak najbardziej było.
0: No i pytanie poza zamknięciu fabryki, co się stało z Tułowicami?
4: Informacje mamy różne, bo tutaj kolega, który zajmuje się archiwami też w naszym muzeum, znalazł ostatnio informację, że gazeta już z 1946 roku podaje, że tu Tułowice mają wznowioną produkcję porcelitu. Oficjalnie 1947 rok, więc nie wiemy. No ale powiedzmy rok czy dwa lata po wojnie to i tak nieźle, jak na to, co Rosja pozostawiała po sobie, przechodząc przez te tereny niemieckie, że fabryka była w stanie tak szybko stanąć na nogi i tą produkcję wznowić. Także powiedzmy 47, na pewno ta produkcja w Tułowicach jest wznowiona. Nadwyżka magazynowa niemiecka porcelanowa jest jeszcze tutaj zmieniona z sygnaturą, ale jednak wypuszczona na rynek. Ale powiedzmy lata 50. to już jest oficjalnie produkcja porcelitu państwowego. Porcelit stołowy, ja myślę, że część słuchaczy na pewno kojarzy brązowe talerze z PRL-u. To ta klasyka tutaj w Tułowicach była jako państwowa do roku 2001. Ja dodam, że była też rozbudowa tego zakładu w latach 70. 90. To za stacją benzynową, tam od naszego budynku patrząc, powstały takie bardzo duże hale produkcyjne, właśnie piece tunelowe, gazowe, tam wózki widłowe jeździły, także to już naprawdę konkretna produkcja i to rozszerzyło działalność tego zakładu, a nasze stare budynki, te oryginalne, powoli odchodziły w zapomnienie.
0: Mówił Grzegorz Kowal z Muzeum Porcelany w Tułowicach. Wyroby dawnej fabryki porcelany możemy obejrzeć przy ulicy Porcelanowej, bo to właśnie tam mieści się muzeum.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o działalności jednego z muzeów w naszym regionie.
3: Muzea w Opolskiem.
0: Ostatnio poczułem się jak słoń w składzie porcelany. To dlatego, że byłem w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Można tam zobaczyć mnóstwo niesamowitych zestawów, filiżanek i talerzy.

0: Marta Juszkiewicz, kierownik Muzeum Porcelany Śląskiej w Tłowicach.
1: Jesteśmy w Muzeum Porcelany. Tych tutaj eksponatów jest mnóstwo. Podejrzewam, że część z nich trzeba było jakoś wyłowić. Jak się poluje na takie eksponaty porcelanowe?
0: Jest to i trudny, i nietrudny temat tak naprawdę. Jeśli wie, gdzie szukać, to łatwo można naprawdę bardzo fajne eksponaty znaleźć. My kolekcjonowaliśmy 20 lat. To była na początku prywatna kolekcja naszego prezesa, a później się już rozwinęła o eksponaty, które już my jako muzeum zakupywaliśmy. I to są giełdy, targi i tak zwane OLX-y. Więc... Mamy też darowizny, też osoby, które nie wiedzą, co zrobić ze swoją porcelaną, nie chcą tego wyrzucić, nie mają komu tego dać, darują nam to i my to bardzo doceniamy, zawsze każdą osobę opiszemy przy danym eksponacie, więc to jest temat, który jak człowiek się zagłębi, to może naprawdę bardzo fajne rzeczy znaleźć.
1: Tutaj jest porcelana nie tylko z fabryki w Tułowicach, ale również z fabryk z całej Europy, tak?
0: Nie tyle co Europy, a Śląska. Mamy cały górny, dolny i opolski Śląsk, przedwojenny, jest to około 14 fabryk i przedstawione są te wszystkie fabryki na 4 kondygnacjach naszego budynku. Budynek jest autentyczny, z 1904 roku.
1: Porcelana, która tutaj jest dostępna, ona była kupowana przez bogatych mieszkańców dla siebie, czy może jako prezent?
0: Tak naprawdę i to, i to. Jeśli chodzi o tą porcelanę, była to często... tak jak teraz w sumie się korzysta, za gablotkę.
2: Grzegorz Kowal, jestem przewodnikiem i specjalistą do spraw zbiorów muzeum. Porcelana była zamawiana przede wszystkim przez hurtownie i dopiero potem w hurtowniach ktoś w imieniu na przykład hrabiego wybierał, nie? Czy to będzie do wnętrza, czy to będzie do kuchni, bo tu zaznaczę, że zamki i pałace potrafiły mieć różne zestawy stołowe, w zależności od okoliczności, tego, czy to będzie używane częściej, czy rzadziej. Jeśli chodzi o naszą porcelanę tułowiską, to bardzo charakterystyczne jest to, że w domach secesyjnych ta nasza tułowicka jest w salonie, a już ta kuchenna, taka siermiężna, to już inne zakłady, nie? Także też możemy się tym pochwalić, że to jest luksus, bo to miało po prostu zdobić. Wiele naczyń, jeżeli ma więcej zdobień niż mniej, to z zasady nie jest porcelana użytkowa. To od razu widać. I zestawy oczywiście były większe, mniejsze. Zakłada się, że zestaw to jest 6 albo 12 osób, ale jeżeli ktoś miał pieniądze, to były 20, 30, 50-osobowe zestawy i to też jak najbardziej było kupowane. Prezent jak najbardziej, chociaż najczęściej to były naczynia dedykowane, bo takie też mamy. Z okazji srebrnego wesela, z okazji konfirmacji, czy na przykład z okazji ślubu. To takie naczynia częściej były jako prezenty. Zestawy pełne dla młodej pary też. Natomiast jeśli chodzi o takie mniejsze komplety właśnie kawowe, herbaciane, no myślę, że to już raczej każdy indywidualnie sobie kupował.
1: Jak dbacie o to? Wiadomo, porcelana jest krucha. Jak zadbać o to, żeby to tutaj wszystko się utrzymało w dobrej kondycji?
2: No, jedyne, co nam grozi, to trzęsienie ziemi, tak myślę, bo porcelana jest odporna na światło, na temperaturę, na wilgoć, o to się nie musimy martwić, natomiast to, żeby to tylko stało. Czyli jak włożymy to w gablotę, to niech budynek stoi i to tak w nieskończoność. Jeśli kupujemy porcelanę, no to wiadomo, dobrze, żeby była ona zabezpieczona. Nam się zdarza czasami z aukcji internetowych coś ściągać i to nie dochodzi w całości. To też tak jest, ale raczej jeżeli jest dobrze gdzieś tam zaopiekowana w transporcie, to tu problemu nie ma. Prezes naszej fundacji czasem porcelanę ze Stanów Zjednoczonych sam przywozi tutaj do Tułowic i to jest w całości, czyli da się to zrobić. Nie? Tylko trzeba mieć pomysł na to, jak to zapakować i to przywieźć. Ja tutaj z turystami też żartuję czasem, że jak chcą u nas kraść, to najpierw folia bąbelkowa, nie? Dopiero potem można się zająć tematem. No, także tak to wygląda.
1: Jeżeli jest coś ukruszone na przykład, nie da się zrekonstruować?
2: Niektóre naczynia mamy naprawione. Mi zdarzyło się czasem po prostu skleić niektóre elementy, bo to kropelką, jak dobrze złapiemy, tego nie widać. To też nie jest tak, że to trzeba od razu, wiecie, wszystko nowe postawić. Ta porcelana czasem jest cała, czasem jest w kompletach, ale bywa pokruszona, zniszczona, a i tak warto ją dać na ekspozycję, więc ratujemy te rzeczy. Są też osoby, które profesjonalnie robią rekonstrukcję tych zabytków i potrafią to zrobić tak, że tego nie widać. Więc takie metody też są, chociaż my Jak dotąd nie musieliśmy z tego jeszcze korzystać.
1: Spytam, bo tak, każda fabryka miała swój stempel. Poza stemplem też da się chyba rozróżnić, że jakaś porcelana pochodzi stąd, a nie z innego miejsca.
2: Tu poprawię sygnatura, bo stemple to są te wzorki, które mamy na talerzu. Pod spodem to już są sygnatury. One były czasem malowane, czasami klejone, wyciskane nawet. Natomiast jeśli chodzi chociażby o naszą fabrykę, ja naliczyłem ponad 36 sygnatur. Royal Vienna, Royal Brema, Willow Company, to dalej są Tułowice. To są zabiegi marketingowe, tak dodam. Więc tam ten dół to czasami miał mylić, tylko po to, żeby przyciągnąć klienta, żeby chciał wydać te pieniądze. Natomiast no, są katalogi sklepowe, są jakieś archiwa i oczywiście fachowa literatura na ten temat, że jesteśmy w stanie tą grupę już tych sygnatur potem zebrać w całość i wiedzieć, że to jest ta fabryka konkretna. Jeżeli sygnatury nie ma, to można też typologią trochę po stylu wyłapać, czy to jest ta fabryka, czy nie jest, bo bywa, że zestaw ma tylko jedną sygnaturę, na przykład cukiernica. Już więcej z tego nie wyczytamy. Jeżeli cukiernicy nie ma, to tak zwany no name. Już nie jesteśmy w stanie dotrzeć, co to za zakład, więc bywa, że nie wiemy. I takiej porcelany raczej na ekspozycji u nas nie będzie, no bo musimy mieć pewność, że to jest ze Śląska, więc o to też dbamy.
3: Muzea w Opolskiem.
1: W tym programie jestem w Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach, a moimi rozmówcami są Grzegorz Kowal i Marta Juszkiewicz.
2: Tu ukłon w stronę prezesa naszej fundacji, pana Piotra Gerbera. No to jest jego praca. 20 lat poświęcił na to, żeby tą porcelanę zebrać, wyszukać, te tematy tutaj pokazać. Głównie targi staroci, ale my mamy kontakty z osobami, które sprzątają mieszkania po zmarłych na przykład. Czyli zanim to trafi na targi staroci, to my już sobie to przejrzymy. Są aukcje takie w Stanach Zjednoczonych pod młotek. Nie? Taka tradycyjna licytacja, gdzie jest na przykład katalog wydany wcześniej, można sobie przejrzeć, co tam będzie i dopiero potem to licytujemy. Także różne kanały tego, jak można tą porcelanę tutaj pozyskać. Muzeum, jak już w końcu mamy czynne, no to też turyści sami kupują, zwiedzają różne miejsca. Ostatnio nam się udało kupić filiżankę z Pieszyc od pana, który kupił ją w Genewie. No i kogo w Genewie Pieszyce obchodzą, natomiast no my z pocałowaniem ręki wzięliśmy taki eksponat, no bo tego byśmy nie znaleźli po prostu. Więc też dzięki temu, że ludzie mają tą świadomość, że to jest ze Śląska, że to może być z tej fabryki, a nie innej, no to też taką drogą to do nas trafia.
1: A te tutaj sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych egzemplarze?
2: To tu myślę, że 100% tego to jest, jeśli chodzi o ten okres amerykański, no to praca właśnie pana Piotra Gerbera. On sam do tych Stanów latał i to po prostu tutaj do Tułowic przywoził. Ale zdarza się nawet na targach staroci, na przykład w Bytomiu też tą w tym amerykańskim stylu porcelanę znaleźć, ale to już na sztuki. Jeżeli chcemy większe zestawy, pełne komplety, to już naprawdę trzeba się ruszyć za ocean, żeby to zrobić.
1: Jaka jeszcze jest działalność waszej fundacji?
0: Fundacja ogólnie jest największą fundacją pozarządową w Polsce, która ratuje zabytki. Ratujemy właśnie obiekty poprzemysłowe i staramy się je przerobić na muzea, żeby nadal żyły, a nie popadały w ruinę. Tak samo było z naszym budynkiem. W 2015 roku został wykupiony ten budynek. 9 lat zajął nam remont i od kwietnia 2024 roku działamy już jako muzeum. Fundacja działa już 20 lat i właśnie cały czas zajmuje się pozyskiwaniem i rekonstrukcją tych budynków.
1: Czy było coś zaskakującego podczas remontu tego obiektu?
2: W trakcie remontu jedyne, co udało nam się zaskakującego znaleźć, to receptę z krankenkasy zakładowej, czyli z kasy chorych, którą ten zakład prowadził, bo tam mamy imię i nazwisko producenta naszego, Reinolda Schergel-Milcha, i to tyle. Poza tym raczej to taka mozolna praca, żeby jak najwięcej oryginału zachować, żeby ten budynek zaprezentować takim, jakim on był. Na początku oczywiście. Bo tu było dużo zmian architektonicznych, jeśli chodzi o malowanie ścian, to nawet tynki były skute do gołej cegły, więc trzeba było to ratować. No i pozbyliśmy się tego charakteru z okresu PRL, tak? Bo ten budynek był używany, więc tu dużo takich pustaków doszło, jakichś takich ścianek niepotrzebnych. A chcieliśmy starą bryłę odsłonić i pokazać to w tej pierwszej formie.
1: Ile obiektów w naszym regionie albo w kraju macie pod swoją opieką?
0: Na ten moment 7 obiektów na Śląsku Górnym, Dolnym i Opolskim, z czego 4 działają jako muzea. My jesteśmy najmłodszym i najmniejszym obiektem. Nasze najstarsze i największe muzeum to jest Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Obok jest Muzeum Młyn Hilberta w Dzierżoniowie. I idąc dalej, na samym Śląsku mamy Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach.
1: Czyli można powiedzieć przemysłowo.
0: Tak jest, tak. Budynki właśnie poprzemysłowe, które przerabiamy na muzea.
1: W muzeum można sobie pozwiedzać, ale prowadzicie też inną działalność, na przykład edukacyjną, tak?
0: Tak jest. Prowadzimy warsztaty. Mamy na ten moment dwie oferty. Jest to zdobienie porcelany wzorem opolskim. To jest warsztat, który odbywa się pod okiem twórczyni ludowej i jesteśmy w stanie tutaj nauczyć, przynajmniej na początku, jak się zdobi porcelanę właśnie wzorem opolskim, czyli farby ceramiczne i stalówka, i zdobi się takimi drobnymi kwiatkami, czyli właśnie tym naszym wzorem opolskim. A drugi warsztat to jest zdobienie ceramiki metodą stempelkową, czyli zdobienie suchego biskwitu, czyli takiej ceramiki niewypalonej, farbami ceramicznymi, stemplami, czyli takimi właśnie pieczątkami.
1: No, wracając do tego wzoru opolskiego, tak już zwróciłem uwagę na to, że on nie jest obecny na tej ceramice, którą tutaj macie.
0: Nie, wzór opolski to są lata 60., 70., to już jest czas, który nie przedstawiamy jako muzeum, ale jak najbardziej go promujemy nadal, ponieważ współpracujemy z twórczyniami ludowymi, właśnie te warsztaty prowadzimy, także też to jest przedstawienie tego, jak porcelana po wojnie też funkcjonowała, co się z nią działo.
1: A jakie jest zainteresowanie tymi warsztatami?
0: Coraz większe. To jest oferta, która jest tak naprawdę dla każdego. Nie mamy przedziału wiekowego. Każdy, czy dzieci, czy dorośli, czy seniorzy mogą wziąć udział w tych warsztatach i naprawdę bardzo, bardzo dużo można z nich wynieść.
1: No bo w ostatnich latach coraz popularniejsza staje się właśnie taka działalność odtwórcza, historyczna, można powiedzieć. Koła gospodyń wiejskich bardzo mocno zyskują na popularności chociażby.
0: Tak, jak najbardziej. Też to widzimy, też właśnie koła gospodyń wiejskich nas odwiedzają, biorą udział w tych warsztatach. Bardzo właśnie fajnie można sobie połączyć warsztaty ze zwiedzaniem, także to jest czas, który można i edukacyjnie, i przyjemnie sobie połączyć.
1: A wycieczki szkolne tu trafiają?
0: Jak najbardziej. Wycieczki szkolne, czy koło gospodyń wiejskich, właśnie tak jak wcześniej wspominaliśmy, czy uniwersytety trzeciego wieku. Także my jesteśmy otwarci tak naprawdę właśnie dla każdej osoby, czy indywidualnej, czy grupy zorganizowanej, czy dla szkół, czy dla każdej innej instytucji.
1: Skoro tyle jest niemieckiej historii w tej porcelanie, to czy niemieckie wycieczki też tutaj chętnie przyjeżdżają?
0: Raczej rzadko. Właśnie mamy zagraniczne wycieczki jak najbardziej, jednak ta niemiecka część jest taką w sumie mniejszością. Mieliśmy już osoby z Kanady, z Australii, z Holandii, z Austrii, także z prawie że każdego kraju, jednak to nie były jeszcze aż takie ilości.
1: A jest możliwość, żeby kupić jakąś porcelanę?
0: Jak najbardziej. Prowadzimy sklepik z zabytkową porcelaną, z nowoczesną ceramiką. Mamy eksponaty, które po prostu nie wpasowały nam się w ekspozycję, a nie chcemy, żeby nam zalegały na magazynie, a żeby ktoś mógł sobie z nich skorzystać. I to są właśnie te zabytki. I mamy też tą nową ceramikę i porcelanę, tą, którą teraz się wykonuje. Współpracujemy tylko z regionalnymi twórcami, z manufakturkami. Mamy też biżuterię z porcelany, także jak najbardziej można się u nas zaopatrzyć.
1: Co wyparło porcelanę z użycia gdzieś tam w latach 80.? Dlaczego ludzie pili herbatę z tego szkła w koszykach metalowych właśnie zamiast z filiżanki?
2: Na pewno był porcelit tu produkowany w Tułowicach i te zestawy takie do kawy czy do herbaty jak najbardziej były kupowane. Porcelit był na stołach. Natomiast jeśli chodzi o porcelanę, tak stricte o nasz teren, jeżeli byśmy zahaczyli, no to były jednak produkty po niemieckie, a co po niemieckie, to było fe. To było takie trochę podejście, że raczej z tego nie korzystamy. Oczywiście była fabryka Karolina na przykład, czy Krzysztof, natomiast to nie każdy już z tego korzystał w takiej formie, z takim zacięciem.
1: Mówili Grzegorz Kowal i Marta Juszkiewicz z Muzeum Porcelany w Tułowicach. Muzeum można zwiedzać we wszystkie dni tygodnia, oprócz poniedziałków.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Zaraz wracam.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia, Opole.
12: Kamil Kostka, zapraszam. Jest takie miejsce w Opolu, które co prawda nie ma gwiazdki Michelin, nie przeszło żadnych kuchennych rewolucji, a mimo to karmi codziennie setki mieszkańców. I chociaż sam niczego tam nie spróbowałem, to wiem, że jedzenie musi być dobre. W tym programie zajrzyjmy do kuchni opolskiego zoo.
13: Zwierzyniec w Opolu.
12: Żeby wszystkie zwierzęta zostały dobrze nakarmione, kilka osób ciężko pracuje już od bladego świtu.
14: Małgorzata Krum.
12: Siedzimy sobie w opolskim ogrodzie zoologicznym. Zazwyczaj wszyscy tutaj przychodzą, żeby oglądać zwierzęta, może trochę się pobujać na jakimś hamaku, a nie widzą tego, co od zaplecza się dzieje. Wiadomo, zwierzęta muszą jeść, a tych gatunków tutaj do wykarmienia trochę jest. No to jak to wygląda od kuchni strony?
14: To jest dość spore przedsięwzięcie, bo tak jak mówisz, tych gatunków jest bardzo dużo i specjalnie stworzony jest taki dział, który się zajmuje tym żywieniem. To jest taka nasza kuchnia zwierzęca. Pracują tam, no w tej chwili akurat same panie, które już od samego rana, no w tej chwili 6:30, czyli większość ludzi albo śpi, albo się dopiero szykuje do pracy, to panie już stoją na stanowiskach pracy i już przygotowują pożywienie dla tych zwierząt. Część tego jedzenia jest podawana w wersji takiej surowej, jeżeli chodzi o warzywa, owoce, ale w zależności od tego, jakie są potrzeby zwierząt, poddawane są obróbce albo takiej mechanicznej, czyli na różnego rodzaju tarkach, frakcjach, wiórki, talarki, ale też część tych produktów spożywczych jest poddawana obróbce termicznej, czyli gotujemy ziemniaki, gotujemy marchewkę, selery. Wszystko jest uzależnione od tego, jakie zwierzęta, jakie mają potrzeby pokarmowe.
12: A które zwierzęta mają te potrzeby właśnie na te gotowane produkty?
14: Bardzo często zdarza się tak, że dostają to zwierzęta, które z racji wieku na przykład mogą już mieć pewne problemy, jeżeli chodzi o zjadanie takich twardych frakcji, powiedzmy marchewki czy jabłek.
12: A jakieś nietypowe produkty tutaj sprowadzacie dla swoich podopiecznych?
14: Powiem szczerze, że to jest bardzo bogate menu. Naprawdę bardzo bogate menu. Nawet trudno mi sobie teraz skojarzyć, ale oprócz takich podstawowych, czyli jabłka, marchewki, ziemniaki, banany, poprzez naprawdę sezonowe owoce, bo jesteśmy jak w najlepszej restauracji, czyli jeżeli są sezony na truskawki, to mamy truskawki, jeżeli są sezony na arbuzy, to mamy arbuzy, jeżeli zbliżamy się do tych sezonów, miesięcy jesiennych to wprowadzamy cukinie, dynie, także, ale mamy też bardzo egzotyczne, czyli to się zdarza, to są melony, papaje, no przeróżne, naprawdę. Kuchnia serwuje naprawdę bogate menu.
12: No ta różnorodność też tu musi być.
14: Tak, i staramy się mieć tak dobraną dietę, żeby zapewniała tym zwierzętom jak najlepsze możliwości, jeżeli chodzi o ich wzrost, czyli te diety są bardzo zbilansowane i bardzo przemyślane, żeby frakcja zarówno cukrów, jak i białek, tłuszczy była dobrana jak najlepiej pod konkretne gatunki zwierząt.
12: Mówimy tutaj o roślinach, no ale wiadomo, że są też mięsożercy, lew też musi coś zjeść.
14: Jest, tak, no mięsożercy stanowią też spory udział i one też mają bogate menu, czyli oprócz, podstawą jest wołowina, ale oprócz tego mamy też sekcję drobiu, mamy też dziczyznę, daniele, sarninę, jeleninę, mamy też owce w menu, są też króliki.
12: No to spore zwierzęta.
14: Tak, no to są spore zwierzęta, które też jedzą spore ilości mięska, bo każdy z tych złów, każdy z tych tygrysów zjada też określoną dawkę jedzenia, tak żeby wpływało to jak najbardziej korzystnie na jego zdrowie. Więc sam dział, powiedzmy, dużych kotów z paroma mniejszymi zwierzętami zjada no codziennie nierzadko 30 kg mięsa.
12: A które zwierzęta w opolskim zoo zjadają codziennie najwięcej, a które najmniej?
14: Trudno mi powiedzieć, bo faktycznie duże drapieżniki zjadają bardzo dużo tego mięsa, bo mówię, no wszystkie razem zjadają prawie 30 kg mięsa, a to jest sporych rozmiarów naprawdę skrzynka. Ale zwierzęta kopytne także to są ogromne ilości, bo duże zwierzę typu żyrafa zjada naprawdę też parę kilogramów mięsa, parę kilogramów warzyw. Oprócz tego w sezonie letnim dysponujemy trawą, czyli tą frakcją taką zieloną, trawą, gałęziami, liśćmi, tym się też posiłkujemy.
12: Bo podejrzewam, że parzystokopytne i nieparzystokopytne różne, które żywią się trawą i tak potrzebują, żeby coś im tam dołożyć, bo te trawniki to szybko skoszą.
14: Mamy do dyspozycji swoje łąki, o które dbamy, kosimy. Tak jak powiedzmy sekcję warzywno-owocowo przygotowuje kuchnia, tak mamy też dział transport, który zajmuje się właśnie między innymi dbaniem o łąki, koszeniem tych łąk, zbieraniem tej trawy, więc dysponujemy tutaj na Wyspie Bolko tym i pozyskujemy właśnie też gałęzie. To są też specjalnie tutaj wyznaczone miejsca, gdzie możemy sobie pozyskiwać tą frakcję zieloną. Ale oczywiście też w menu mamy warzywa. To wszystko jest w zależności od tego, jaka jest pora roku. Troszkę inaczej wygląda to żywienie tych zwierząt, jeżeli chodzi o porę zimową, kiedy to ta dieta jest taka bardziej wartościowa, gdzie są też właśnie warzywa. W sezonie letnim jest ona bardziej właśnie skierowana na te frakcje zielone, czyli trawę i liście. Ale oprócz tego też, żeby ta dieta była jak najbardziej zbilansowana, mamy też granulaty, które zwierzęta też w odpowiedniej ilości spożywają.
12: A jeżeli jakieś zwierzę wymaga leczenia, czy tutaj te leki miesza się z tą karmą w taki sposób, jak wiadomo, właściciele psów na przykład usiłują gdzieś tam tableteczkę do szynki wpakować, żeby nie wypluł?
14: Ja powiem szczerze, że kombinujemy, to nawet nie chodzi stricte o leczenie, ale zwierzęta też odpowiednią ilość różnego rodzaju, odpowiednich dla nich dostają suplementów, które wpływają na ich zdrowie. I trzeba naprawdę czasami się nagimnastykować, żeby przemycić, bo czasami zdarza się, że czy te leki, czy suplementy mają też jakiś smak, który niekoniecznie zwierzętom pasuje, więc no naprawdę, proszę mi uwierzyć, stajemy czasami na głowie, żeby przemycić właśnie te suplementy, czy to w mięsie, czy to właśnie w warzywach, czy w jakiejś trawie, czy w liściach, w gałęziach.
12: Są wybredne?
14: Są przede wszystkim bardzo czułe i nawet jeżeli my tego nie widzimy, nie czujemy, to one czasami naprawdę są w stanie już wyczuć, że coś tam jest innego niż tylko mięsko czy warzywa i kombinują, a i tak się prześcigamy. To jest taka nieustanna walka. My próbujemy je przechytrzyć, a one z kolei tak wybrzydzają.
12: To w kwestii na przykład tego zażywania leków, a jeśli chodzi o właśnie wybredność taką, jak na przykład każdy, kto ma kota, ten wie, kupi się raz karmę i ona podpasuje, innym razem już totalnie kot nie chce ruszyć. Czy w przypadku zwierząt w zoo też tak bywa?
14: Tak, dokładnie tak. Koty, czy te małe, domowe, czy nasze duże, dzikie, czyli lwy i tygrysy, faktycznie to są takie preferencje już osobnicze. Jedne wolą wołowinę, inne faktycznie drób, inne z kolei drobiu nie lubią, jedne lubią królika, ale to nie zawsze nasz tygrys Diego jest bardzo wybredny. Królik tak, ale niekoniecznie z futerkiem, niekoniecznie w całości, może pokrojony. Tak, wybrzydzają.
13: Zwierzyniec w Opolu.
12: W tym programie jesteśmy w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym i z Małgorzatą Krum rozmawiamy o kuchni opolskiego zoo. No i tak, o 6.30 kuchnia zaczyna pracować, rozdzielać te wszystkie potrawy dla tych waszych podopiecznych, a potem jak to wygląda? Wychodzą i po kolei, które zwierzęta są karmione jako pierwsze?
14: Mamy takie pory, że kuchnia jest... To z biegiem lat wypracowaliśmy, że kuchnia ma określone godziny, czyli mniej więcej gdzieś w okolicach 9.30, 8.30, przepraszam, wychodzi pierwsza tura i to są goryle. I wtedy zwierzęta, które mieszkają, i goryle, i zwierzęta, które mieszkają gdzieś tam po sąsiedzku, to są takie pierwsze. To w zależności od tego po prostu, jak jest zorganizowana praca na poszczególnych działach z poszczególnymi zwierzętami. I wychodzą goryle, panie mają przygotowane jedzonko, a panowie właśnie z tej drugiej sekcji z transportu dowożą to jedzenie w odpowiednich, przystosowanych do tego pojemnikach na dział, na którym pracują opiekunowie, którzy z kolei już konkretnie na konkretne ulubione kuwety, bo to też jest czasami bardzo ważne, że zwierzęta mają swoje kuwety, dostają w swoim jakimś rytmie, w swoim miejscu to jedzenie i za to już odpowiadają opiekunowie, powiedzmy, pracujący z tymi konkretnymi zwierzętami, oni to rozdzielają i oni już bezpośrednio podają. Później około godziny 10 wyjeżdża następna tura jedzenia i to wyjeżdżają. Tak, część zwierząt kopytnych już dostaje, ale dostają też na przykład dział, na którym mieszkają małpy. I analogicznie, dokładnie tak z pozostałymi zwierzętami. Drapieżniki, czyli te duże koty, duże tygrysy, jedzą już po południu. Z tym, że państwo, goście, którzy nas odwiedzają, tego nie widzą, bo taka jest specyfika też zwierząt, że one jedzą na zapleczach, każdy z nich jest rozdzielony. My mamy kontrolę nad tym, ile one zjadają i eliminujemy takie zagrożenie, że te duże drapieżniki, duże koty, tygrysy, lwy, że mogą się pokłócić o taki kawałek jedzenia, więc bezpiecznie będzie z wielu powodów, jeżeli one są rozdzielane na zapleczach i każdy z nich dostaje to mięso i wychodzi już po obiedzie, znowu witać gości.
12: No i też druga kwestia, że wtedy też mają chyba więcej spokoju, prawda?
14: Też, bo ze zjadaniem tego pożywienia jest różnie. Czasami zwierzęta jedzą dość szybko, intensywnie, a czasami trochę pomarudzą, trochę właśnie powybrzydzają, trochę się muszą pozastanawiać. Bardzo często też się bawią tym jedzeniem i to też zajmuje czas.
12: A ptaki?
14: Ptaki, powiem szczerze, też mają taki element. Jest też różnie, bo w zależności od tego, co dostają. Jeżeli mamy ptaki, które dodają oprócz, nie wiem, granulatów i gotowych takich mieszanek dla ptaków, powinny mieć tą frakcję taką białkową w postaci czy owadów, czy powiedzmy gryzoni, to też naturalny instynkt czasami jest ich takich, że oni muszą złapać tą swoją ofiarę, pomimo tego, że ona już nie żyje i powiedzmy ją uśmiercają. One muszą po prostu ten rytuał, muszą to zrobić. Pomimo tego, że ta ofiara już nie żyje, czyli te gryzonie są już podawane jako martwe, to często mają ten odruch takiego zabijania po prostu normalnie w świecie, czyli muszą tym gryzonie na przykład o coś uderzyć.
12: No i tutaj te woliery właśnie z ptakami są jakby porozrzucane po całym terenie ogrodu, nie?
14: W tej chwili ogród jest w ogóle tak skonstruowany, że podzielony jest na krainy geograficzne, czyli na terytorium, powiedzmy, Azja występują zwierzęta z różnych gatunków, ale zamieszkujące naturalnie Azję. I to, czy to są wielbłądy, czy to są sowy, czy to są właśnie jakieś żurawie, to one zajmują ten dany teren, one oczywiście mają podzielone te woliery i dieta ich dostosowana jest też do potrzeb poszczególnych gatunków.
12: A czy zdarza wam się na przykład ściągać pokarm z różnych właśnie stron świata charakterystyczny dla tych rejonów, z których pochodzą te zwierzęta?
14: Bardzo często jest tak, że no z racji bardzo dużej ilości w skali roku kupowanego tego jedzenia, no obowiązują nas, wiadomo, przepisy prawa, więc większość tych rzeczy jest na zasadzie takich przetargów. I wtedy firma, która staje na przetargu, dostaje od nas zapotrzebowanie, jakie potrzebujemy, jaki rodzaj jedzenia od niego potrzebujemy. I no w tej chwili jest tak, że duża odpowiedzialność spoczywa też na dostawcy, skąd on to bierze. I dostawca, powiedzmy, granulatów, część tych granulatów, powiedzmy, tworzy sam, ale część granulatów pozyskuje no, na zasadzie takiego pośrednictwa.
12: Czy zdarzają się takie zwierzęta, do których opiekunowie no, muszą uważać, żeby nie wchodzić z jedzeniem, tylko wejść, zostawić jedzenie i uciekać?
14: Powiem tak, no jeżeli są zwierzęta niebezpieczne, typu właśnie duże drapieżniki, lwy, tygrysy czy inne dzikie duże koty, to no, procedury w ogóle zabraniają nam wchodzić, więc w ogóle nie ma takiej możliwości. Kiedy koty są odizolowane w bezpiecznym miejscu, to pracownicy wykładają powiedzmy mięso, jeżeli sprawdzą i jest wszystko w porządku, jest bezpiecznie, to wtedy dopiero wpuszczamy te zwierzęta. I większość tych zwierząt, które prawnie są w pierwszej kategorii, tak się to odbywa, jest to taka obsługa, powiedzmy, my mówimy na to bezkontaktowa, czyli zwierzęta są w innym miejscu, gdzieś zabezpieczone, wtedy my możemy spokojnie wejść, rozłożyć to jedzenie i wpuścić dopiero zwierzęta. I analogicznie po jedzeniu zwierzęta są wypuszczane, zabezpieczone, wszystko jest sprawdzane i dopiero wtedy wchodzimy, żeby posprzątać ewentualnie niezjedzone resztki jedzenia. Jeżeli chodzi o takie zwierzęta, które nie są niebezpieczne, to nie, no raczej nie uciekamy. Raczej tak ta praca jest nasza skonstruowana, że działamy też na zasadzie takiego wzajemnego zaufania z tymi zwierzętami. Więc tam, gdzie możemy wejść, gdzie jest to bezpieczne i na co pozwalają nam przepisy BHP, to nie, raczej nie ma potrzeby uciekania.
12: No i ostatnie pytanie. Wiadomo, że zwierzęta też przyzwyczajają się do pewnych zachowań. Czy o konkretnej godzinie już siedzą i czekają, że to jest ten moment ich karmienia?
14: Zwierzęta mają bardzo, większość chyba gatunków ma ustawiony ten zegarek. Wiedzą, mają poczucie czasu po prostu, wiedzą. Co widzimy też bardzo często przy zmianie czasu z letniego na zimowy czy z zimowego na letni, one wiedzą.
12: Mówiła Małgorzata Krum z Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Teraz już pewnie wiecie, dlaczego zwierząt w zoo nie możemy dokarmiać. Każdy zwierzak ma swoją zbilansowaną dietę.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia, Opole.
12: Kamil Gostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o atrakcjach turystycznych naszego regionu. W końcu w naszym województwie jest wiele miejsc, w których można znaleźć chwilę wytchnienia. Okazuje się, że nawet te małe miasta naszego regionu mają sporo ciekawostek do zaoferowania.
5: Zwiedzaj z nami Opolskie.
12: Ciekawy weekend na Opolszczyźnie można spędzić nie tylko w Górach Opawskich czy nad Jeziorem Turawskim. Okazuje się, że sporo do zaoferowania ma również Praszka.
1: Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
12: której główna siedziba mieści się w samym centrum Opola, no bo to Opole zazwyczaj jest tym głównym celem turystów w naszym regionie. Całymi autokarami przyjeżdżają, no ale o Opolu można gadać szeroko i bardzo długo, natomiast nie jest jedynym jakby punktem docelowym w naszym województwie, bo tych miejscowości, w których warto coś pozwiedzać, jest znacznie więcej. Chociażby Praszka. Jeżeli przyjedziemy do Praszki, co przede wszystkim na pewno moglibyśmy tutaj zwiedzić?
1: No, Praszka nie kojarzy się oczywiście z turystyką, natomiast tak zaczynając od początku, w województwie opolskim jest wiele miast, miasteczek, niewielkich miejscowości, wsi, wartych uwagi, wartych odwiedzenia, z różnymi ciekawymi legendami, historiami, informacjami, atrakcjami, często szerzej nieznanymi, często nieodkrytymi, często to są miejsca, które nie są jakoś szczególnie promowane nawet, czy udostępnione do ruchu turystycznego. Warto rzeczywiście skierować swój wzrok i zastanowić się nad tym, czy może w weekend nie pojechać właśnie do Praszki. To są północno-wschodnie rubieże województwa opolskiego, trasa z Kluczborka i Olesna w kierunku Sieradza i Łodzi. Miasto wyjątkowe, nie tylko w skali województwa opolskiego, wyjątkowe dlatego, ponieważ przez kilka wieków było to miasto graniczne. Najpierw miasto graniczne pomiędzy cesarstwem pruskim, niemieckim i cesarstwem rosyjskim, czyli zaborem polskim. Granica przebiegała na Prośnie, czyli tak naprawdę praktycznie w środku miasta. Po I wojnie światowej i po plebiscycie śląskim na Prośnie również granica polsko-niemiecka. Z tym wiąże się wiele różnych ciekawych historii, o których opowiadają mieszkańcy, do dzisiaj mieszkańcy Praszki i okolic, o tym, jak szmuglowano różne towary przez granicę, jak przemytnicy przechodzili wpław rzekę z towarami. Więc to są bardzo takie ciekawe historie, niejednokrotnie filmowe. Sam most na Prośnie był świadkiem wydarzeń z 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy atakowali Polskę. Most został wysadzony przez jednego z bohaterskich żołnierzy. W ten sposób opóźniono marsz armii niemieckiej. To miasto graniczne widoczne jest dzisiaj chociażby w architekturze, ponieważ z jednej strony widzimy stare zabudowania dworcowe, wieże ciśnień i to są jeszcze Niemcy i ta architektura jest zupełnie inna. Przejeżdżając Prosnę, nagle nam architektura zupełnie się zmienia właśnie na tą architekturę znaną bardziej z Polski centralnej, z zaboru rosyjskiego. Więc to samo w sobie jest bardzo ciekawe i dla osób, które zatrzymają się, lubią architekturę, lubią historię, te zmiany są widoczne. Stary, przy granicy stary budynek Urzędu Celnego

0: strony w okresie międzywojennym wybudowana trasa w kierunku Wielunia i kolejny dworzec. I pozostałością tej pięknej historii między innymi jest dzisiaj wagon kolei wieluńskiej dojazdowej razem z lokomotywą, które można oglądać na zapleczu muzeum w Praszce. Można wejść do wagonu, można go zwiedzać. To jest bardzo ciekawa atrakcja. No i w końcu same muzeum w Praszce, które pokazuje historię miasta i najbliższych okolic, ale dosyć duże zbiory, chociażby zbiory numizmatyczne, monety, stare widokówki, stare zdjęcia, porcelana, obrazy, sztuka, również elementy związane z przyrodą. To jest kolejna atrakcja. Ja sam niedawno dowiedziałem się, że w Praszce są obecne oryginalne relikwie świętego Walentego, więc coś nie tylko dla zakochanych, ale naprawdę wyjątkowa ciekawostka, którą można zobaczyć w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Idąc tą tematyką, również dawna synagoga. Przed wojną do 1939 roku w Praszce mieszkało bardzo wielu Żydów. Ta społeczność była bardzo liczna, stąd bogata synagoga, która tam funkcjonowała. No oczywiście ludność żydowska została poddana przez Niemców eksterminacji. Jedyna pozostałość właśnie po tej historii, taka znacząca, widoczna, patrząc na architekturę budynku, to dawna synagoga. Dzisiaj mieści się tam Dom Kultury oraz biblioteka. W rynku warto również zajrzeć do sklepu GS Samopomoc Chłopska, gdzie można kupić, warto spróbować, produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa opolskiego. To jest mleczny chleb praszkowski. Różni się tym od zwykłego mleka, że do tego zaczynu, od zwykłego chleba, że do zaczynu dodawane jest mleko i ten chleb jest bardziej delikatny, jest inny w smaku, więc warto spróbować tego produktu tradycyjnego naszego regionu. I taką ciekawostką również są kopytka piernikowe, dostępne tylko wyłącznie w tym sklepie. To jest ciasto piernikowe, ale mające o wiele lżejszą konsystencję i smak niż typowy piernik, więc również taką pamiątkę można ze sobą zabrać, bądź w postaci również prezentu zabrać ze sobą z Praszki.
1: Czyli można powiedzieć, znajdziemy tutaj rzeczy i dla turysty, który chce jakieś historyczne rzeczy zobaczyć, i dla turystów, którzy szanują tą turystykę kulinarną.
0: Również tak, może niekoniecznie w restauracji, ale ten sklepik spożywczy, zwykły sklep spożywczy prowadzony przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, oni wpisali już kilkanaście lat temu mleczny chleb praszkowski na listę produktów tradycyjnych województwa opolskiego i to jest jedyne miejsce, gdzie taki chleb można kupić i później tego chleba spróbować, więc chociażby ze względu na to, przy okazji spacerując po Praszce, odkrywając jej bogatą historię, warto sięgnąć również po te smakołyki.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotr Mielec. Rozmawiamy o historii i atrakcjach turystycznych Praszki. Najstarszy zabytek Praszki to?
0: Szczerze mówiąc nie wiem, nie znam na tyle historii Praszki. Natomiast patrząc na zabytki, myślę, że wśród tych zabytków może być to kościół wspomniany, w którym są relikwie tutaj świętego Walentego. I również sam rynek zachował się w oryginalnym układzie. Nic się tam nie zmieniło od samego początku, tak jak miasto było lokowane, więc to też również jest ciekawostka. Patrząc na również rynki, które przeszły przemianę, rynki miast, które przeszły przemianę Tutaj akurat rynek zachował się w takiej formie zielonej, to jest rynek parkowy. Dookoła są kamieniczki, a plac na środku to jest park ze starodrzewiem, więc można powiedzieć, że to jest również

0: pewnego rodzaju ewenement, patrząc na inne, nowe po rewitalizacji rynki, które często są po prostu betonowe, budowane, rewitalizowane na podobną modłę, gdzie często znajdują się podobne fontanny, wyglądające tak samo, podobne ławeczki. Tutaj ten rynek zachował się w takiej starej formie i dzisiaj dopiero widać, że to również stanowi jakiś walor i wyróżnik.
1: No to faktycznie, bo tak jak tutaj wspomniałeś, dużo tych rynków w Polsce zostało zniszczonych przez beton. Tu można sobie odpocząć i na przykład złapać przerwę podczas wycieczki rowerowej. Są tam trasy rowerowe?
0: Są trasy rowerowe, każdego roku powstają nowe ścieżki. Taką chyba najbardziej znaną trasą rowerową jest trasa rowerowa po starej linii kolejowej z Praszki przez Gorzów w kierunku Olesna. Przebiega dokładnie w miejscu, gdzie kiedyś jeździła Ciuchcia, Paulinka, więc to jest bardzo ciekawa trasa. W kilku punktach również tej trasy są zamontowane liczniki, które zliczają liczbę rowerzystów, którzy z tej trasy korzystają, więc myślę, że to jest taka najbardziej znana trasa, natomiast są też inne i tak jak na innych obszarach województwa polskiego, każdego roku przybywają nowe odcinki tras rowerowych, ale faktycznie można połączyć wypad do Praszki również chociażby z odwiedzeniem czy Gorzowa Śląskiego, czy Olesna, poruszając się chociażby rowerem.
1: Wspomniałeś tutaj o linii kolejowej, wspomniałeś o wagonie, który gdzieś tam można zobaczyć. No i ta kolejowa przeszłość Praszki jest widoczna również w formie zabytkowego parowozu.
0: Tak, zabytkowy parowóz z wagonem, do którego można wejść, można sobie zrobić zdjęcie, można zwiedzić. Jest to również pewnego rodzaju ewenement, ponieważ tego typu obiekty znajdują się raczej w skansenach kolejowych. Jeżeli poza skansenami, to są niedostępne. Tutaj wszystko jest dostępne, można zobaczyć, wejść, dotknąć. Ten tabor zabytkowy jest utrzymany naprawdę w znakomitej formie, w znakomitym stanie. Jest to bardzo duża ciekawostka, bo nawet kiedy gościmy tutaj blogerów, dziennikarzy turystycznych, influencerów, części z nich mieliśmy okazję pokazać właśnie tą słynną praszkowską Ciuchcię z wagonikiem i to zawsze robi naprawdę, naprawdę na gościach bardzo duże wrażenie.
1: Wiele miejscowości opolszczyzny może się szczycić tym, że mają zachowane mury miejskie. Praszka ma taki element, czy nie? Czy to jest już zbyt świeża miejscowość, żeby mury miejskie się tu pojawiły?
0: Nie, mury miejskie to są inne miejscowości. W sumie nieopodal, tak, bo z Praszki możemy dojechać do Byczyny. Tam zachowany cały średniowieczny układ miasta z murami średniowiecznymi, ale jadąc dalej, to może być Namysłów, takie elementy starych średniowiecznych murów, to również Brzeg, Opole, to jest Paczków, kolejne miasto, gdzie zachował się idealnie cały średniowieczny układ, Nysa, Krapkowice, Strzelce Opolskie, wszędzie Biała, wszędzie w tych miastach znajdziemy pozostałości, fragmenty murów miejskich. One są często odnowione, więc jeżeli chcemy zobaczyć mury miejskie, to z Praszki możemy przez Byczynę, zwiedzając Byczynę, a potem przenieść się chociażby do Namysłowa, bo tam rzeczywiście bardzo duże fragmenty murów, starych murów miejskich zostały poddane rewitalizacji. Jeżeli dodamy do tego inne pozostałości po dawnym Namysłowie, czyli zamek, w którym do niedawna funkcjonował browar, również Bramę Krakowską, Basztę Prochową, które można zwiedzać. To jest to również ciekawa atrakcja.
1: Mówił Piotr Mielec z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jest jeszcze kilka miejsc, które warto odwiedzić, a o których nie powiedzieliśmy. Rzut beretem od Praszki w Ożarowie znajduje się Muzeum Wnętrz Dworskich, a w Kocilewie zabytkowy wiatrak Koźlak. Te atrakcje jednak są już na terenie sąsiedniego województwa łódzkiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, jak pewna grupa pasjonatów od kilku lat przyozdabia Opole.
2: Opolanie z pasją.
1: W latach 90. były plagą dużych miast, a teraz stały się sztuką. Bazgroły graficiarzy coraz częściej są wypierane przez murale, tworzone przez prawdziwych artystów. Opole od kilku lat staje się coraz bardziej kolorowe właśnie dzięki tej sztuce ulicznej. Murale tworzy m.in. grupa artystyczna Murki.
3: Patrycja Kostyra. Grupa Murki albo Wydział Sztuki, zależy kto i jak pyta.
1: Odpowiadasz za powstanie kilku murali w naszym mieście. Właściwie nie kilku, bo tych murali całkiem sporo jest. No i gdzie możemy tych murali poszukać?
3: To jest właśnie takie najgorsze pytanie, jakie może dostać osoba, która maluje dużo różnych prac, bo to jest jak gra w państwa miasta i tak na szybko zawsze człowiek ma problem, żeby sobie coś przypomnieć. Tym bardziej, że część naszych prac, bo przypomnę, murki istnieją od 9 lat, ja jestem w murkach 8, teraz żeby nie było, szybko liczę. Tak, zgadza się, więc ja od 8 lat i trochę się tego narobiło, ale w międzyczasie część prac zniknęła, albo na przykład część prac zawsze była trochę ukryta przed widokiem takim publicznym. Na pewno myślę, że ludzie najczęściej rozpoznają albo widzą te takie większe prace, więc tak jak sięgam teraz myślami gdzieś w okolice, no to mamy tak Szpital na Wodociągowej, tam jest taka bardzo duża praca, którą malowaliśmy właśnie wspólnie na podstawie projektu przekazanego nam przez szpital i to była praca jednego z pacjentów. Był projekt na przykład w muralu dla Odry Opole w momencie, kiedy klub świętował 80-lecie. I to też był projekt, który malowaliśmy zleceniowo dla miasta. Bodajże Maciej Święty był autorem tego projektu, ale to trzeba sprawdzić. Z takich naszych rzeczy, trzeba też o tym pamiętać, że my zwykle mamy te projekty raczej mniejsze, kiedy robimy je takie murkowe, bo to też warto jakby zaznaczyć, że my pracujemy na dwa fronty. Jedno to jest taki zleceniowy front, gdzie robimy, co nam klient ładnie podsunie. Oczywiście często też robimy sami projekty dla tego klienta, ale to się właśnie różnie jakby kończy, że czasem to jest z zewnątrz projekt, czasami nasz. No i są te takie, taka działalność typowo murkowa, taka, w której jesteśmy zupełnie sobą i każdy z nas przychodzi z jakąś swoją postacią i aranżujemy coś. I największy tego typu mural, taki nasz, on się znajduje na ulicy Hubala, na domu dziennego pobytu Złota Jesień. To jest też efekt fajnej współpracy, który mamy ze spółdzielnią mieszkaniową w Opolu. Oni nas tam bardzo lubią, my lubimy ich bardzo też, także nie wykluczam, że w przyszłości jeszcze właśnie na, jak to mówią, Opolanie ZWM-ie, pojawimy się gdzieś na tych większych budynkach, coś zrobimy, ale właśnie tam z takim zaufaniem ofiarowano nam ścianę pod taką naszą typową murkową pracę i tam powstało śniadanie przy stole, gdzie 5 postaci właśnie w towarzystwie jeżyków popija sobie herbatkę. Pomniejsze rzeczy, czy nie wiem, na ile Opola nie będą kojarzyć, ale raczej tak, słynną bazę, która już nie istnieje, ale to był sklepik, który był otwarty o każdej porze dnia i nocy. To tam do tej pory utrzymuje się taka fajna ścianka. Na Kolejowej też zrobiliśmy piknik. No i bym się zaczęła tak zastanawiać, to kolejne będą wychodzić, no a pomijam już nawet te, które po prostu zniknęły gdzieś po czasie.
1: Tych projektów trochę jest, chociażby też nad Odrą, z tego co pamiętam, kiedyś cię przydybałem, jak malowałaś coś na zlecenie miasta w parku. No i teraz pytanie jest takie, co jest łatwiejsze? Tworzenie własnych projektów, czy odtwarzanie czyichś, jak w przypadku tej Odry Opole?
3: Z tym łatwiejsze, trudniejsze, bo to zależy bardzo od samego projektu, natomiast powiem, że przyjemniejsze jest robienie swoich rzeczy i to 1000 razy przyjemniejsze, ale artysta musi też jeść, także zlecenia raczej odpowiadają za tę część taką bardzo funkcyjną w moim życiu. Samo malowanie, no mówię, jeżeli projekt jest taki bardzo szczegółowy i realistyczny, no to ono pochłania na pewno więcej czasu, ale zauważam, że paradoksalnie te rzeczy, które czasami na projekcie mnie przerażają i myślę sobie, że będzie to długie malowanie i ciężkie, okazuje się bardzo przyjemne i idzie bardzo sprawnie. Tak było w Kadłubie Wolnym albo ostatnio w Księżym Polu, gdzie projekty wydawały mi się na tyle skomplikowane i trochę takie, zwłaszcza ten Księży Pol, sobie taki malarski był i tak, kurczę, jak my będziemy to oddawać, te chmury, te przecierki wszystkie. I zrobiliśmy jeden i drugi projekt w 3 dni tak naprawdę, a nie są to małe ściany, więc czasami naprawdę to nas tak przeraża, a okazuje się spoko. Po czym takie na przykład projekty, ja dużo takie określenia wektorowe, takie po prostu z dociętymi konturami, z prostymi syntetycznymi formami. One na przykład potrafią zajmować bardzo dużo czasu, bo trzeba zrobić bardzo gładką aplę koloru, bardzo dociąć krawędzie. Jakby nie ma tam w ogóle możliwości zrobienia czegoś takiego trochę na czuja. Tam trzeba po prostu wszystko zgodnie z liniami, nie?
1: A jakie farby wybieracie najczęściej?
3: No nie będę robić lokowania produktu na pewno, ale do tych naszych mniejszych produkcji, które sobie tak tworzymy murkowo, no to najczęściej pracujemy jednak sprayami, jak kto woli, nie? Ogólnie w sklepie graficiarskim, jeżeli się takim, gdzie zaopatrują się graficiarze i malarze, artyści, streetartowcy, kupicie farby, to nie traficie tam żadnej lipy, ale na pewno nikomu nie polecam kupować sprayów w żadnych sklepach budowlanych, bo jednak można się bardzo szybko zrazić, biorąc po prostu złe narzędzie, a spray i tak jest dość skomplikowanym narzędziem. W sensie tak się ludziom wydaje, że farba wylatuje przez dyszę, to normalnie, co tu może być skomplikowane, ale jaka to jest farba, jaka to jest końcówka do tej farby, w jakich warunkach się maluje, to wszystko ma znaczenie, też jaką ma się precyzję, jak daleko się trzyma puszka od ściany, jak szybko porusza się ręką. Jest to dość skomplikowane i mówię, można dobrać sobie złe narzędzie i potem się zrazić na całe życie. Natomiast farby takie z wiader, które malujemy, no to one się technologicznie może nie różnią jakoś specjalnie od tego, czym, nie wiem, na przykład adepci Wydziału Sztuki pracują. Na pewno skala zawsze jest większa, ale tak jakieś farby takie fasadowe, no jeżeli malujemy na zewnątrz, no to malujemy dokładnie takimi samymi farbami, jakimi spółdzielnie malują budynki swoje od góry do dołu, tylko my tych kolorów dobieramy więcej. Zwykle korzystamy z jakichś farb z mieszalnika, bo też paleta tych farb fasadowych jest zwykle tak podstawowo ograniczona, więc trzeba mieszalniki po prostu wszystkie przeglądać tam i korzystać. No a do wnętrz, no to też bardzo różnie. No my też tak trochę zbieramy te farby, że po każdym malowaniu coś nam zostaje i potem mamy takie miksy, więc to nigdy nie jest tak, że jakaś jedna praca powstaje konkretną firmą.
1: A powiedz mi taką rzecz. Największy wasz mural to ten na Hubala, tak?
3: Taki z naszych, powiedzmy, autorskich projektów, takich takich, w których pracujemy tak, jak zwykle pracujemy jako murki, czyli że każdy robi swoją postać i troszeczkę tam improwizujemy sobie założenia, to tak, ale no takich, w których na przykład my jesteśmy autorami projektu i realizujemy go, no to nie wiem, tak na szybko to przychodzi mi do głowy, na przykład też na Fildorfa bodajże, dla spółdzielni mieszkaniowej robiliśmy na 40-lecie taki widoczek tam ze WM-u z Górką Śmierci. Nie wiem, w Nysie na przykład mamy taki duży projekt, który mamy fatalnie obfotografowany. Myślę, że nigdy nie widział na zdjęciach dobrze, ale to chyba się przyjadę do Nysy i zrobię zdjęcie, bo to jakieś 2 czy 3 lata temu malowaliśmy. I on wcale nie jest mały, to jest 3 albo 4 piętra budynek i tam są takie baloniki ze zwierzakami i na przykład właśnie też ta praca to jest nasz projekt i nasze wykonanie w 100%. No i gdybym się zastanawiała, pewnie jakieś jeszcze rzeczy by mi przyszły do głowy, ale ogólnie no to takich do powiedzmy 3, 4 piętra projektów, w których też jesteśmy autorami jakby i projektu i realizacji, no to wydaje mi się, że takie jeszcze są, nie? Tylko no nie umiem tego z głowy rzucać.
2: Opolanie z pasją.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji rozmawiam z Patrycją Kostyrą z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, współtwórczynią murali w grupie Murki. Ile farby schodzi na takie największe projekty?
3: No to jest trudne pytanie, bo tego faktycznie nie da się tak łatwo obliczyć. Tak jak sobie myślę, no to my kupujemy najczęściej 5- i 10-litrowe wiadra. No tak zawsze mamy taki żart, że jak kupujemy białą, to zawsze trzeba kupić na zapas, bo z jakiegoś powodu ta biała zawsze schodzi tak bardziej niż przewidujemy. No naprawdę nie ma tu takiej gotowej odpowiedzi, bo zależy też od tego projektu właśnie, bo są takie sytuacje, gdzie położymy jakąś podmalówkę, czyli jak już jest pierwsza warstwa farby, to już możemy być spokojni o to, że to się fajnie trzyma. I potem na przykład pracujemy już trochę bardziej laserunkowo, czyli rozcieńczamy na przykład większą ilością jakiejś wody. To też nie są takie ilości jak przy malowaniu sztalugowym, ale no na przykład pozwalamy sobie na rozwodnienie trochę farby albo właśnie jest jakiś taki gest, że ona się ze sobą miksuje. A jak malujemy że takie, powiedzmy, wektorowe projekty, gdzie wszystko na docinkę i tam po prostu jak jest baranek na budynku, to tam każdą dziurę na tym baranku musi wejść farba, no to często jest tak, że po prostu kładzie się 2, 3, 4 warstwy, żeby to tak było na gładziutko. I wtedy na przykład tej farby schodzi też więcej, nie? Ale jakie to są ilości, to nie wiem, to będzie taki strzał, więc nie będę chyba nawet próbować.
1: Ale tak powiedzmy mniej więcej, 20-30 wiader albo 200-300.
3: Nie, no to bardziej 20 wiader. Czy zależy też bardzo dużo od ściany, ale no, wyobraźmy sobie, że próbuję teraz sobie przywołać jakiś taki mural, który malowaliśmy, powiedzmy tą wodociągową, nie? No to załóżmy, że mamy tam 10-15 10-litrowych wiader. No czy tam jest miks, bo niektóre są 5-litrowe, ale coś takiego można jako wyobrażenie.
1: I ile osób was jest łącznie w tych murkach?
3: Na standardzie jakby w tej chwili jest nas 5, to też jest tak, że zespół w ciągu tych paru lat istnienia się troszeczkę zmieniał. Ja na przykład właśnie doszłam po roku istnienia dopiero do murków. Gdzieś tam po drodze dołączyła Karolina, gdzieś tam ktoś odpadł. No też jakby to na początku zwłaszcza nie była taka sprawa, jakby, nawet my nadal nie jest to taka sprawa czysto zawodowa, bo dla nas murki to przede wszystkim jest zajawka, a faktem jest, że my każdy z nas w zasadzie ma jakiś inny zawód, nie? Ja pracuję na uczelni, ktoś pracuje gdzieś tam jako psycholog, ktoś tam pracuje jako osoba przygotowująca materiały pod wydruk, no i jakby każdy z nas po prostu zawodowo gdzieś tam zajmuje się czymś innym i tak z doskoku jest to malowanie, więc nie dla każdego jakby jest to też wygodne, nie? Żeby prowadzić jakby takie dwa życia, a być może jeszcze jakieś 3 czy 4, bo no nie wiem, ktoś tam tańczy u nas z ogniem, sprzedaje rękodzieło i to jest jedna i ta sama osoba, nie? Więc no, staramy się łączyć bardzo dużo różnych pasji, chyba nas akurat to łączy, że jesteśmy wszyscy bardzo aktywni. No i efekt jest taki, że na starcie powiedzmy mamy tych 5 osób, które się zadeklarowały, że są, robią i działamy, ale no często jest tak, że bierzemy kogoś gdzieś tam do pomocy albo przy jakimś projekcie, albo po prostu sobie bierzemy ludzi, żeby pomalowali z nami, bo to fajne. No i czasami jest tak, że ktoś z tego zostaje na dłużej, nie? Tak właśnie było ze mną czy z Karoliną.
1: A czy są jakieś takie miejsca w Opolu, gdzie ten jeden mural murków został zastąpiony przez kolejny i tak co chwilę coś się zmienia?
3: Tak, no nawet na Kolejowej. Tam wcześniej była taka pracka, która nie, powstała w 2019-2020 i teraz ją przemalowaliśmy. Jest taka ukryta ścianka trochę kortów tenisowych, po kortach tenisowych na Bolko. To tam też, no to nie tylko my, ale tam jakieś aktualizacje wprowadzaliśmy. Więc tak, to się zdarza. Staramy się jakby, no nie wiem, chciałam powiedzieć, nie malować dwa razy po tym samym miejscu, ale czasami nie ma po prostu innych opcji, nie? Bo my to malujemy po prostu dla fanu i dla frajdy. No a po prostu w Opolu nie ma tak dużo tych miejsc, nie ma tych miejsc tak legalnie. Więc no, czasami po prostu wraca się na tę starą miejscówkę. Czasami jest tak, że praca po prostu już nie wygląda dobrze i warto ją wtedy przemalować, bo też taka w zasadzie była idea murków, żeby te nasze mury i ściany w Opolu wyglądały jakoś ładnie i sensownie. No przecież zanim tak naprawdę murki zaczęły działać, to tutaj były tak na dobrą sprawę co? No, jakieś takie różne dziwne napisy, plus może właśnie trochę takiej kibicowskiej sztuki ulicznej. No i trochę powiedzmy graffiti, ale też nie jest taka super bogata scena jak gdzieś w innych miastach większych. Więc tak naprawdę u nas w Opolu niewiele się działo, nie? Pod tym względem. I no, ta idea, żeby zrobić kolorowo, optymistycznie, żeby trochę ta przestrzeń się oswajała, żeby coś się działo w niej wyjątkowego, no to taka idea przyświecała, więc staramy się raczej robić tak, że jak nasze rzeczy nie wyglądają już dobrze, no to żeby tam wrócić i coś z tym podziałać.
1: Bo są i zwierzęta, są i widoki Opola, powiedzmy interpretacja tych widoków, a są jakieś takie nietypowe projekty, jakieś potworki, coś takiego?
3: Dla niektórych ludzi wszystko, co robimy, to potworki. Pamiętam kiedyś taką sytuację, jak to jeszcze zanim ja byłam częścią murków, oni robili wystawę w aneksie w GSW i takie panie wyszły z teatru bardzo odświętnie ubrane i tak przychodziły koło tej, tam aneks był pomalowany cały, podłoga, sufit, wszystko i one tak zajrzały na to i a cóż to za projekt? Ach, coś dla dzieci. I tak pytam, no tak, bo dla ludzi albo te rzeczy są czasami straszne, takie, że nie wiem, coś ma ostre zęby i jakieś takie puste oczy, albo na przykład coś jest dla dzieci, no bo jest kreskówkowe, nierealistyczne. No i spotykamy się czasami z tym, że ludzie reagują pytaniami typu a to nie mogło być coś uniwersalnego? Na pytanie, co jest uniwersalne, odpowiadają właśnie pejzaż, martwa natura, czyli na przykład z mojej perspektywy wykładowcy uczelni, no to szkolne tematy trochę. Też takie oczywiście klasyczne, ale jakby zadziwia mnie to, że czasami dla ludzi te horyzonty są takie naprawdę wąziutkie, co by można było. Ale no też nie jest tak, że ludzie są jacyś na nie, bo jednak spotykamy się raczej z tym, że ludzie się cieszą, że coś się dzieje i nawet jak już jest kolorowe, to już mają frajdę, nie? Nawet bym użyła takiego określenia, że jak brakuje koloru, to czują, że coś jest nie tak i pamiętam, jak robiliśmy jakiś taki czarno-biały mural, no bo akurat czas nam na wioskach nam się zdarzyło ostatnio takie historyczne produkcje trochę robić i one były często czarno-białe i pani podeszła, chociaż to wszystko jest bardzo ładne, ale kiedy kolor? Kiedy będziemy to kolorować? I to wiesz, skończona praktycznie praca, a tam są wszystkie rzeczy wycieniowane w tej skali szarości i pani podchodzi i pyta, czy będziemy to kolorować. Ale ja ją rozumiem, ja też wolę te prace, które są w kolorze.
1: Mówiła Patrycja Kostyra z grupy Murki. W ostatnich latach Opole zasłynęło choćby dzięki trasie muzycznych murali. Kolorowe malunki na ścianach prezentują wizerunki Anny Jantar, Andrzeja Nowaka czy Zbigniewa Wodeckiego. A ten mural z wizerunkiem Krzysztofa Krawczyka trafił choćby na okładkę jednego z wydań Męskiego Grania. Autorzy tych murali pochodzą z całej Polski, więc Murki, no, zaczynają mieć konkurencję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu usłyszycie, gdzie warto wybrać się na weekendową wycieczkę w naszym województwie. To zaledwie 20 minut autem od Opola.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Tysiące turystów przyjeżdża co roku do Opola. Tymczasem zaledwie 25 km obok znajdziemy perełkę, która jest równie ciekawym miejscem do zwiedzenia. Nie ma co dłużej czekać. Wybieramy się do Krapkowic.
4: Michał Wieczorek, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.
1: Jednym z miejsc takich nietypowych, jeśli chodzi o zwiedzanie naszego regionu, są Krapkowice. Nietypowych dlatego, że no właśnie, jest to miejsce bardzo, z bardzo bogatą historią, z wieloma zabytkami, a mimo to jakoś turyści chyba rzadko tam jeżdżą. Może warto to zmienić?
4: Zdecydowanie tak. Krapkowice to miasto o mocno średniowiecznym rodowodzie. Przez wieki tworzyły je dwie osady tak naprawdę. Krapkowice i Otmend. Otmend był po prawym stronie brzegu, natomiast Krapkowice po lewym. Dziś tak naprawdę Krapkowice to często 14-wiecznym murem, który kryje wiele atrakcji. Mamy też największą i najstarszą w mieście wieżę Bramy Górnej, czyli tak zwaną krapkowicką basztę, która jest również dostępna dla turystów. Mieści się tam punkt informacji turystycznej, taras widokowy i miejsce realizacji wielu wystaw autorskich, plastyków i różnych artystów. Warto również oczywiście odwiedzić Krapkowicki Zamek, który jest taką chlubą miasta, ale jak wszyscy zapewne wiemy, Krapkowice słyną od wielu lat już z szlaku obuwniczego, w zasadzie z obuwia. Dzięki temu powstał Krapkowicki Szlak Obuwniczy, który można zwiedzać.
1: No właśnie, krapkowicki czy otmęcki? Bo obuwie właśnie stamtąd można kupić w jednym sklepie w centrum Opola. No i bardziej to się kojarzy jednak z Otmentem.
4: Sama historia obuwnicza w Krapkowicach sięga początków XX wieku, dokładnie roku 1930, kiedy Tomasz Bata zakupił tereny pod inwestycje swojej fabryki i od 1931 roku, można powiedzieć, w Krapkowicach została uruchomiona produkcja słynnych butów Tomasza Baty, który później zakład po wojnie został przekształcony, jak wszyscy znamy, to są śląskie zakłady przemysłu skórzanego Otmend. Otmend jest częścią, z dzielnicą Krapkowic, więc można spokojnie powiedzieć, że Krapkowice butami stoją, ale faktycznie marka Otmend jest znana, była znana przez dziesięciolecia, a taką ciekawostką jest to, że w samych Krapkowicach nadal ta produkcja obuwia trwa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale przez wiele lat, ostatnimi czasy, skoczkowie narciarscy mieli buty właśnie z Krapkowic, z jednej z lokalnych firm Nagaba. Jak skakali właśnie, czy to w Wiśle, czy w różnych częściach świata, to właśnie z krapkowickimi butami.
1: Moje pierwsze glany były z Otmentu.
4: No i pewnie były solidne.
1: Nie narzekałem.
4: Jak wszyscy zresztą.
1: Obuwie to jest jedna taka mała kwestia, no i też wiąże się z tym właśnie, tak jak wspomniałeś, szlak, czyli...
4: Szlak obuwniczy to są miejsca związane z Krapkowicami, z historią Krapkowic, w których umieszczane są różnego rodzaju buciki. Mamy na przykład Templariusza, mamy Peporza, mamy Rogatka, mamy Księżniczkę i przy tych miejscach te buciki można znaleźć. Jest też strona internetowa poświęcona temu szlakowi obuwniczemu i przy każdym z bucików jest kod QR, który jakby przekazuje informacje, legendy o danym miejscu i wtedy można z jednego punktu do drugiego odwiedzać miejsca historyczne w Krapkowicach i poznawać historię miasta.
1: A ta historia jest, mówisz, 14-wieczna, tak?
4: No miasto Krapkowice, tak, to jest 14 wiek. Zresztą mamy w niedalekiej odległości od Krapkowic zamek w Rokowie Opolskim, jeden z najstarszych zamków w województwie opolskim. Historia templariuszy, ale przez setki lat tak naprawdę przechodził z pokolenia na pokolenie w różnych rodzinach. Ostatnia rodzina to była rodzina von Haugwitz, która również spoczywa w pobliskim Rogowskim Parku. Po wojnie wiadomo różne losy tego obiektu, ale od lat 60. w zamku w Rogowie Opolskim miejsce, siedzibę ma Wojewódzka Biblioteka Publiczna, a sam zamek w Rogowie Opolskim, oprócz przepięknego parku w stylu angielskim, mieści zbiory starodruków z XV, XVI, XVII wieku, więc naprawdę warto odwiedzić to miejsce.
1: No i średniowieczne mury, które otaczają ścisłe centrum, to są oryginalne, czy to są rekonstruowane?
4: Zdecydowanie są to oryginalne mury miejskie z basztą, wieżą Bramy Górnej, o której wspominałem, ze specjalnym przejściem. Co prawda nie zachowały się w całe obwarowanie miejskie, część została murów rozebranych ze względu na to, że nie były tak naprawdę potrzebne. Nie było czego bronić, ale są oryginalne mury miejskie, mamy też pozostałości po wieżach, po bramach, także to wszystko w Krapkowicach się znajduje, a Krapkowice to także oczywiście strona kulinarna. Mamy w mieście dwa podmioty, które są członkiem szlaku kulinarnego Polski Bify. Jest to jedna restauracja i cukiernia, które należą do szlaku kulinarnego Polski Bify.
1: I jakie potrawy tam można zjeść?
4: Zdecydowanie regionalne. Jeżeli chodzi o słodkości, to króluje koło trząski, krajanka, anyszki, ale mamy też dania restauracyjne z regionalnych ryb. No, królową stołu niedzielnego jest rolada śląska wołowa z kluskami śląskimi, modrą kapustą. No i kluski oczywiście muszą być z dziurką, żeby można było zmieścić zołzę.
1: Krapkowice są, można powiedzieć, takim miastem trochę na trasie tranzytowej, bo i autostrada A4 i Krajowa 45, no ale jednak warto z tej drogi zjechać, żeby pozwiedzać. No i właśnie o tych wszystkich basztach, o których mówiłeś. Czy te baszty też można właśnie pozwiedzać?
4: Warto odwiedzić Krapkowice, warto zjechać z Krajowej 45, warto zjechać z autostrady A4, żeby poznać malownicze Krapkowice. Baszta krapkowicka jest do zwiedzania. Przy samej baszcie można również zobaczyć taki pomnik, można powiedzieć, przedstawiający dawne Krapkowice z pełnym obwarowaniem miejskim, z ratuszem, a sama baszta jest punktem informacji turystycznej i tarasem widokowym, więc warto ją odwiedzić.
1: Czy z Krapkowicami wiążą się jakieś legendy?
4: No, legenda Krapkowic to wiąże się z templariuszami tak naprawdę. Podobno między Krapkowickim zamkiem a zamkiem w Rogowie Opolskim, czy też zamkiem w Otmencie, w zasadzie tak naprawdę zamkiem między Krapkowicami a Rogowem jest zbyt duża odległość, żeby zrobić tunel, ale między zamkiem w Rogowie Opolskim a zamkiem w Krapkowicach Otmencie podobno pod Odrą miał być tunel templariuszy, żeby można było się ewakuować z jednego zamku do drugiego i podobno taki sam tunel jest między zamkiem w Rogowie a rogowskim kościołem. Także czy to prawda, nie wiemy, ale też jeśli chodzi o templariuszy, to przy zamku w Rogowie Opolskim jest tablica po francusku i właśnie wielu mówi o tym, że jest związana z templariuszami, a tak naprawdę najprawdopodobniej ma to związek z kampanią napoleońską i żołnierzem francuskim, który poległ pod zamkiem w Rogowie Opolskim.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest Michał Wieczorek z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Rozmawiamy o atrakcjach turystycznych i legendach Krapkowic. Legendy o tunelach pomiędzy zamkiem a jakimś obiektem to jest standard, bo w Raciborzu taka legenda też krąży, że taki tunel pod Odrą był wydrążony między zamkiem piastowskim a klasztorem.
4: To chyba taka stała praktyka, że tworzono tunele ewakuacyjne, ale my w Krapkowicach pewnie podobno jak w różnych innych miastach mamy legendę o Białej Damie, która się przechadza po zamku, o duchach, które nawiedzają mieszczańskie kamienice, także jest tego sporo.
1: Czyli można powiedzieć, że te wszystkie historie takie zostały adaptowane na lokalne potrzeby.
4: No tak, lokalna historia, historia Meluzyny, która też w Krapkowicach jest mocno jakby przekazywana z pokolenia na pokolenie, jest praktykowana i no nie można o tym zapominać, to jest lokalna tożsamość, lokalna historia, warto o tym wspominać.
1: A jaka to historia? Ja jej nie znam.
4: Meluzyna? Więc legenda o Meluzynie mówi, że była piękną kobietą, która rozkochała w sobie i poślubiła księcia Bolesława mniej więcej około XIII wieku, wtedy kiedy dokonało lokacji miasta Krapkowice. Miłość pary kwitła, jednak na szczęśliwej drodze młodych stanęła teściowa Meluzyny, czyli matka naszego księcia. Namówiła swojego syna, by sprawdził, dlaczego jego żona w piątkowe wieczory sama bez asysty bierze kąpiel. Bolesław bowiem ożenił się z Meluzyną pod warunkiem zachowania szczególnego tabu poglądowego. Mąż oczywiście nie chciał początkowo tego zrobić, obiecał jej bowiem, że uszanuje jej prywatność. Niestety ta prywatność została naruszona, zobaczył ją wtedy z tułowiem gada i z kopytami, czyli to była pół kobieta, pół smoczyca. Meluzyna z rozpaczy rozminęła swoje skrzydła i leciała w dal i nigdy już nie wróciła. Książę bardzo za nią tęsknił i z tej tęsknoty tak naprawdę dzieci księcia i Meluzny zmarły, a potem zdruzgana matka Bolesława i sam książę również zmarli.
1: Te takie legendy lokalne krążą wokół historii, ale historia ma się również dobrze wokół faktów, a nie tylko legend. Mianowicie takim faktem jest przeszłość wapiennicza, która gdzieś tam jest w naszym regionie dosyć popularna.
4: No, województwo polskie słynie z białego złota, można tak powiedzieć, czyli z wapienia. Również w Krapkowicach takie piece wapiennicze mocno były rozbudowywane. Obecnie niestety zachowało się ich tylko kilka. Wymagają one mocne, tak naprawdę, renowacji, ale warto przy tej okazji też podjechać do pobliskiego Gogolina, gdzie te piece wapiennicze Dąbrowskiego są odrestaurowane, a jak Gogolin to również jedyna w Polsce, tak naprawdę jedyny w Polsce pomnik poświęcony piosence, czyli Poszła Karolinka do Gogolina, a także obok pomnika Karolinki i Karlika znajduje się piękna filiżanka malowana wzorem opolskim, kwiatowym. Również cały ten plac przy filiżance jest jakby ozdobiony kwiatami opolskimi.
1: No właśnie, bo pobliski Gogolin również jest takim miejscem, które warto sobie wybrać na, że tak powiem, cel wycieczki weekendowej.
4: Zdecydowanie jak będziecie Państwo w Krapkowicach, to również czy to wypożyczając rower, czy też posiadając własny rower, można udać się ścieżką pieszo-rowerową, czy też rowerową do Gogolina, a także w kierunku Góry Świętej Anny. Z Krapkowic również można bez problemu trasami i drogami rowerowymi, czy to specjalnymi asfaltowymi, czy też drogami leśnymi dotrzeć do największej atrakcji, czyli Zamku w Mosznej, Fabryki Robotów w Mosznej, czy to do Rogowa Polskiego, również do Kamienia Śląskiego, który jest piękną miejscowością, piękną wsią w powiecie krapkowickim i zawsze warto odwiedzać takie miejsca.
1: A chciałem spytać o jedną rzecz, już taką może lokalną. Znam parę osób, które są z Krapkowic, znam parę osób, które są z Otmentu. I jak się mówi, że wszyscy są z Krapkowic, to nie są zbyt zadowoleni. Podkreślają to bardzo mocno. Ja jestem z Otmentu, nie z Krapkowic. Jakieś tutaj lokalne niesnaski?
4: To chyba tak przez lata gdzieś taka tożsamość mikromiejska, mikroregionalna. Były dwie miejsca, jak mówiliśmy na początku, były dwie osobne miejscowości, Otment i Krapkowice. Później po połączeniu w jedną całość powstały Krapkowice z dzielnicą Otment i faktycznie ludzie mieszkający w Otmencie mówią, że są z Otmentu, a natomiast ludzie mieszkający w Krapkowicach mówią, że są z Krapkowic, ale to nie ma znaczenia. Wszyscy jesteśmy tak naprawdę mieszkańcami tego samego województwa polskiego.
1: Krapkowice leżą nad Odrą, ale to nie tylko rzeka Odra jest tym miejscem, gdzie można sobie popływać na przykład na jakichś łódkach czy rowerkach wodnych, bo jest tam też sporo ciekawych innych takich miejsc, prawda?
4: Mamy port jachtowy w Krapkowicach, który leży tak naprawdę u ujścia z rzeki Osobłogi do rzeki Odry. Sporo atrakcji dla dzieci, są żaglówki, są rowerki wodne, są kajaki, jest też beach bar z widokiem na zamek. Jest mnóstwo tras rowerowych, pieszych, do Nordic Walkingu. Także tak naprawdę każdy rodzaj turystyki u nas można uprawiać. Może poza zimowymi, bo jednak tego śniegu mamy bardzo niewiele. Jesteśmy regionem dosyć ciepłym pod względem temperaturowym. Także nic, tylko do nas przyjeżdżać i spędzać miło czas w każdych warunkach i z każdym rodzajem turystyki.
1: Mówił Michał Wieczorek z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Od siebie dodam, że wspomniany w rozmowie zamek w Rogowie Opolskim jest około 10 minut jazdy autem od Krapkowic, więc warto wpaść przy okazji również tam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2, Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
3: Kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
5: Polecam. Cezary Pazura.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.

Everything's Fine, Elok i Jennifer Lopez w Meloradiu. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach w kancik teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla Was. O północy, Verso, róbcie głośniej.

0: Wordaway i Gryfin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.
1: To jest Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
3: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Melo Radio.
1: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
19: Zawsze.
18: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
19: Bo szczęście jest za duże.
18: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
19: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Zerptaj do nas numerem location. Gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Narracyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello! Tam chodzenie po murach kosztuje 40 eurasów od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstara, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shouse, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy, w tym to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym Melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Po reklamie. To jest Melo Radio.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
11: Dzień dobry, siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, melduje się o 11, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money, karnawał, na początek, hej.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Ellie Oaks, Slavinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić no, na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów nad ziemią. Dokładnie to stadion klubu FK Woźdowac. Jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Proszę na wasze głosówki. Cały czas czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Tam przekierowania. Teraz New Vibe, Who This?

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Meloradiu. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Autopromocja. Pana deszczek popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczek, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
0: O reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Ej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla Was.

0: Somebody's Watching Me, Beat Freaks. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery, w to już popołudnie niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
5: Paryż?
6: Znamy na pamięć.
5: Skandynawia?
6: Trochę daleko na weekend.
5: Drezno i Kraina Łaby.
6: O, brzmi interesująco.
5: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
6: I blisko?
5: 100 kilometrów od polskiej granicy.
6: Idealne miejsce na jesienny city break.
5: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
6: Świąteczne klimaty.
5: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Po reklamie.

Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Opoka razem z wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. Ale Farben gra teraz.

Silva Bumpa On Tonight. Trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś. Pozdrawiamy. Razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko. Przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę. Czyżby zabrakło paliwa? Tak. Bach, trzeba stary tankować. Ha, no wiem. Ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyny, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami. Poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce w zestawieniu jeszcze muszą chwilę poczekać. Juliana za kilka minut.

0: Autopromocja. Pana deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczek, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
3: i Klemens prawy.
2: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
4: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
2: Codziennie.
4: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
1: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gang zaradniaków.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

A fortuna niech się kręci. Filip Egnell i Sermich w Melo Radio w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie puściuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How does it feel? Da.

0: Wish You Were Mine, Philip George w Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to wbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

0: Widzieć detale, widzieć ostro. Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z wami, weekendowe melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

Fly High w Melo Radio, to dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life w Melo.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Meloradiu. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie, mam paru kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę. Uff.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Paryż?
6: Znamy na pamięć.
5: Skandynawia?
6: Trochę daleko na weekend.
5: Drezno i Kraina Łaby.
6: O, brzmi interesująco.
5: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
6: I blisko?
5: 100 kilometrów od polskiej granicy.
6: Idealne miejsce na jesienny city break.
5: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
6: Świąteczne klimaty.
5: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Meloradiu po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy, jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Meloradia. Shinza, Fire, teraz trochę

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Meloradiu przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Golden

0: Reklama. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter Xa.

Martin Schulz, Better Times w Melo Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne uderzenie, muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodzius z numerem Tsunami w weekendowym

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro, łap główne danie nie przegnę.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Z nimi to i pogwarzyć można. Sokół, Clear Mind, Enklawa w weekendowym Melo. Za chwilę absolutny taneczny klasyk sprzed no parunastu ładnych lat. Danny Saucedo z numerem If Only You w weekendowym Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: autopromocja. Pana deszczek popaduje.
1: Odsłał Poleszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Duże jasna maksa.
5: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
20: O Boże, co wyście tu zrobili?
21: Czy możemy zwolnić go?
22: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
21: Michel, ty jesteś już mój asystent.
19: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
23: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
24: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
24: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
26: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Love to You, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki. Można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs PZ4Money dla was.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Bob Sinclair i tym klasykiem Maham do was, World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla was więcej. Po 15:00 zmiana za sterami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15:00 zagramy.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Na ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
14: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
15: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
16: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: Ci panowie z Media Expert.
16: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
17: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
20: Zabrali nam lato, proszę pana.
19: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego melo dobrze nie skończył, a tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Hello.

to Kygo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę? Na jakiś city break? A może na przykład na jakieś obchodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam wbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

0: to Eli Oaks i Lavinia i Reasons w Meloradio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16:00. A za chwilę co nieco o wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim Timber. Sick Romance to już za chwilę, zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazna maksa.
3: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa.

0: Michel Café 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
0: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
10: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
12: Zaraz wracam.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara na mediaexpert.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

Sobel i Francis i całe lato. No, w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No, kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: Gabry Ponte, Easy on my heart. Jeszcze przed 16 w Eloradio tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę po 16.
1: A już o 16 zagramy!
0: Chcę więcej.
2: Jeśli chwałoby to wiecie, wiecie, czy miałoby...
0: Fukaj, Liwka i Enklawa to punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.
1: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
10: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Paryż?
17: Znamy na pamięć.
16: Skandynawia?
17: Trochę daleko na weekend.
16: Drezno i Kraina Łaby.
17: O, brzmi interesująco.
16: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
17: I blisko?
16: 100 kilometrów od polskiej granicy.
17: Idealne miejsce na jesienny city break.
16: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
17: Świąteczne klimaty.
16: Więcej na www.visitmyślnik.com. Dresden-elbland.de.
18: Pan Rębiszewski?
19: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
24: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
25: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
26: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
25: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
27: Skoda.
28: Po reklamie.

0: Ależ to będzie potężne uderzenie na otwarcie 16. Chcę więcej? Fukaj, Lifka i Enklawa. To przed nami już teraz, za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Alan Walker, Ava Max i Fate w Meloradiu. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No niech tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, GG też już raczej nikt nie używa, no to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na Melo do rana wciąż nie brakuje.

To World Away w Meloradiu jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was dobre info, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Warto, żeby wasi szefowie też to usłyszeli, a zagra nam m.in. Dua Lipa i Houdini. To już za moment.

Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mleko Łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

Podkręcamy tempo w Meloradio Trip z Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. No a jutro znowu do roboty. No chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie. No wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna. A tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy. No i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheeran, no, jego można słuchać i słuchać godzinami, no a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręciły tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire Fire. No jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Poluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
14: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.

17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem. Powiedziałbym nawet ogniście. Fire Fire otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Lost Frequencies. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają na bezludną wyspę. No i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na WF-ie.

0: To David Guetta, Alohi Run Run River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.
1: To jest Melo Radio.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra.

0: Jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski. Bank Pekao.

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Marlon Hofstadt, Self Star, to już teraz Melo.

0: Cześć, tu Wletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też się to nie wydarzy. A nawet jeżeli, no to wiem, coś świetnie skleja wszystkie serca i łączy ludzi. Oczywiście najlepsza muza i podkręcanie tempa.
1: A już o 18 zagramy
0: Lubię Cię jak lato.
2: A ja lubię Cię jak lato.
0: Modelki i włodarski punktualnie o 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
24: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
25: O,
0: Boże, co wyście tu zrobili?
1: Czy możemy zwolnić go?
2: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
1: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
24: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
25: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
26: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
25: Mhm, dokładkę rabatu.
24: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
27: Po reklamie.
28: To jest Melo Radio.
29: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
30: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię cię jak lato, to na dobry początek 18. Modelki i Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker. Oj, jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lumix i Self-Aware w Melo. Nie zwalniamy tempa na kilkanaście minut po 18. A ja mam dla was patent na lepszą pamięć. Najprawdopodobniej, uwaga, macie to w swojej kuchni, a jest to podobno totalnym game changerem. Co? A? Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: to Lipka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę powiem Wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziu.
4: Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2. Dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
15: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
16: Zawsze.
17: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
16: Bo szczęście jest za duże.
17: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
18: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
19: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
20: Tutaj się to! Mamy go!
21: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
22: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
23: Drodzy

0: Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową. Otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach lotu.

Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Szałsy Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała imba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradiu jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem z nami.

0: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole. Bank Polska S.A.
19: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Po reklamie.

Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchacie Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topic i Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Papi, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal, a jeżeli wy macie inne pomysły albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: Reklama. Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Media Expert.
4: Po reklamie.

Fast I Hold You w Melo jeszcze przed 20 i jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował 2-tygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce. Wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Primadonna. To już teraz przed nami.

Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Verso i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Znów podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie. Feeling blue without you.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
8: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w naszym regionie.
9: Zwiedzaj z nami Opolskie.
8: Województwo opolskie ma bardzo bogatą przeszłość związaną z Piastami. To widać choćby w Opolu czy Krapkowicach. Największym jednak obiektem przypominającym tą przeszłość jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Brzeg ma jednak wiele innych atrakcji, z których możemy skorzystać przy okazji. Posłuchajmy.
10: Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
8: Kierunek, o którym będziemy rozmawiać, jest bardzo prosty do osiągnięcia. Wystarczy wsiąść w pierwszy lepszy pociąg w kierunku Wrocławia i na pewno w Brzegu się zatrzymamy, bo tam zarówno regionalne, jak i Intercity mają swój postój. Generalnie Brzeg bardzo często kojarzył mi się jako właśnie takie miasto przesiadkowe, bo również autokary zagraniczne też tam zbierają pasażerów z innych regionów. No ale nie będziemy mówić o przesiadkach, bo jeżeli się zatrzymujemy w Brzegu, to jest opcja, żeby się zatrzymać na trochę dłużej. Przede wszystkim ta główna atrakcja, no to Zamek Piastowski.
10: Brzeg faktycznie jest bardzo dobrze skomunikowany z Opolem, z Wrocławiem, z Nysą. Pociągiem można bardzo łatwo dojechać. Pod Brzegiem biegnie autostrada, więc jadąc samochodem, tranzytem tak naprawdę przez województwo opolskie, można zrobić sobie przerwę, zjechać na 2 godzinki do Brzegu i będzie co robić z całą pewnością. Oczywiście tym takim punktem wywoławczym, główną atrakcją turystyczną, najbardziej znaną i w kraju, i poza granicami Polski, jest Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Bardzo bogata historia, obiekt nazywany potocznie Śląskim Wawelem ze względu na podobieństwa architektoniczne, te krużganki słynne, faktycznie to podobieństwo jest bardzo duże. No i taki kolejny wyróżnik to jest miejsce, gdzie Piastowie z tej linii śląskiej najdłużej rządzili, ponieważ ostatni z Piastów linii śląskiej odszedł z tego świata w XVII wieku i to właśnie urzędował na zamku w Brzegu. Tych historii jest bardzo dużo. Dzisiaj Zamek Piastów Śląskich w Brzegu jest muzeum. Jest jednostką muzealną z bardzo szerokimi zbiorami. Oczywiście w pierwszej kolejności odnosi się do tej historii piastowskiej Śląska i wpływu rodu Piastów na w ogóle historię nie tylko Polski, Czech, Niemiec, ale i Europy. Są sarkofagi, są pomniki przedstawiające Piastów z linii brzeskiej. Wiele tematów, pamiątek związanych z tą historią, ale to nie wszystko. Bardzo duża, bogata kolekcja malarstwa. Również całkiem nowa wystawa poświęcona kresowiakom, którzy przybyli przybyli na tę ziemię po 1945 roku. Tutaj ta wystawa i kolekcja zbiorów jest bardzo mocno rozwijana. Widziałem nawet teraz świeże doniesienia medialne, że kolejne obiekty zostały przekazane do tego muzeum. Na miejscu również bardzo bogato zaopatrzony sklepik. Można kupić wydawnictwa, pamiątki. Oczywiście trzeba kupić bilet, żeby do samego muzeum wejść. Na Zamku Piastów Śląskich organizowanych jest wiele cyklicznych imprez kulturalnych. To przede wszystkim również takich o charakterze turystycznym. Jest wiele historii i legend towarzyszących właśnie temu obiektowi. Jedną z ciekawych legend, historii jest legenda o duchu psa na Brzeskim Zamku i tutaj zgodnie z tą legendą książę Jerzy II miał swojego pupila, pieska, którego bardzo kochał. Pewnego dnia książę wyjechał na dłuższy czas, a no pies był bardzo smutny z tego powodu. Przestał jeść, przestał pić, popadł w taką melancholię i kiedy książę wracał, a pies usłyszał znajomy głos swojego pana, tak się ucieszył, że wybiegł z jednej z izb, no ale skoczył do swojego pana z jednego z krużganków i ten skok zakończył się śmiertelnie dla psa. Pies zginął tragicznie. Książę przez długi czas popadał też w smutek, ogromny żal, no i myślał, w jaki sposób uczcić pamięć o swoim ukochanym psie, więc kazał wyrzeźbić wiernie jego podobiznę i dzisiaj tą podobiznę psa można również zobaczyć w zamku, a kolejna legenda głosi również, że szczególnie wieczorami można zobaczyć gdzieś na ścianach cień tego psa i można czasami w murach tego zamku usłyszeć takie ciche wycie i to jest właśnie wycie tego słynnego psa, o którym mówimy. Takich historii różnych i podań, legend związanych zarówno z zamkiem w Brzegu, jak i z Brzegiem i okolicami miasta jest całkiem sporo. Co do takiej psiej historii jest jeszcze bardzo ciekawa, taka wdzięczna historia. Pies na fresku tutaj w barokowym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu. Na jednym z malowideł jest widoczny czarny pies, który trzyma w pysku pędzel. Okazuje się, że był to pies autora fresków Jana Kubena. Jan Kuben tworzył piękne freski, które można dzisiaj podziwiać w tym kościele. I to był jego wierny pies, towarzysz. I tutaj taka legenda głosi, że ten pies zawsze był obecny przy Kubenie, kiedy te freski tworzył. Kiedy spadł mu pędzel, pies zawsze biegł po ten pędzel i w pysku pędzel przynosił, oddawał malarzowi. Stąd również tak byli mocno związani ze sobą, że Kuben postanowił namalować swojego psa wiernego towarzysza również. I to jest taka również ciekawa psia historia związana z Brzegiem.
9: Zwiedzaj z nami Opolskie.
3: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotr Mielec. Rozmawiamy o tym, co warto zobaczyć w Brzegu.
10: Z takich ciekawostek również możemy powiedzieć o moście piastowskim w Brzegu. Most pierwotny został zniszczony w czasie działań wojennych na początku 1945 roku, więc po już zakończeniu działań wojennych Brzeg nie miał mostu. Były problemy z przemieszczaniem się z jednego krańca miasta na drugi krańc miasta, a Brzeg leży na ważnym szlaku komunikacyjnym. Podjęto decyzję o tym, aby z Fordonu, dzisiaj to jest dzielnica Bydgoszczy, przenieść dwa przęsła starego zabytkowego mostu właśnie do Brzegu. Ten most w Fordonie uległ też Został uszkodzony w czasie działań wojennych w 1945 roku, ale był on na tyle długi, że inżynierowie postanowili zachować jego część, a część przenieść między innymi do brzegu. I tutaj dwa przęsła mostu zostały właśnie przeniesione, oryginalne, jeszcze przedwojenne, do brzegu. No i w ten sposób wybudowano, odbudowano most brzeski. Most posiada bardzo bogate zdobienia. Warto również wybrać się w to miejsce, zobaczyć, jak on wygląda. Na uwagę na pewno w brzegu bardzo mocno zasługują kościoły, szczególnie trzy kościoły: Świętego Mikołaja, Podwyższenia Krzyża oraz Świętych Piotra i Pawła. Na uwagę zasługuje na pewno Ratusz Brzeski, który jako jeden z nielicznych zabytków został również umieszczony na monecie 5-złotowej okazjonalnej wydanej w ubiegłym roku przez Narodowy Bank Polski. Takie monety można jeszcze próbować kupić w oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Ratusz renesansowy zachował się praktycznie w oryginalnej formie. Można ten ratusz nieodpłatnie zwiedzać, można wejść chociażby do sali stropowej, a na dole w ratuszu znajduje się doskonały, certyfikowany punkt informacji turystycznej. Warto dodać, że w ubiegłym roku ten punkt informacji turystycznej otrzymał trzecie miejsce w Polsce w kategorii punktów jednogwiazdkowych, czyli tych, które oferują podstawowe usługi dla turysty, gościa, który je odwiedza, więc na miejscu możemy dowiedzieć się wszystkiego o brzegu, możemy profesjonalnie zostać pokierowani do zwiedzania, możemy otrzymać wszystkie informacje, kupić pamiątki również, więc warto również z takich powodów zajrzeć do ratusza, ale również odbyć spacer rynkiem, bocznymi uliczkami, żeby zobaczyć część. Brzeg był dosyć bardzo zniszczony w czasie II wojny światowej, natomiast są kamieniczki, które przetrwały pożogę wojenną. Niektóre prezentują się naprawdę, naprawdę cudownie. Również jeżeli szukamy smaków, chcemy sobie odpocząć, zjeść coś dobrego, w samym brzegu znajduje się jedna z restauracji działających na szlaku kulinarnym opolski, Bify, restauracja Wozownia. I mówię o tej restauracji dlatego, że w samej restauracji również ogromny zbiór, tak naprawdę muzealny, starych powozów, zabytkowych powozów. Te powozy można dotknąć, zobaczyć. Właściciel, który często jest obecny na miejscu, chętnie, bardzo chętnie gościom opowiada o tych powozach. Można sobie zrobić na miejscu zdjęcie, więc nie tylko smakołyki tradycyjne województwa opolskiego, ale również piękna historia, taka unikatowa, bo niewiele jest w Polsce również miejsc takich, gdzie możemy oglądać, zwiedzać właśnie zabytkowe bryczki, zabytkowe powozy.
8: Tutaj dojedziemy sobie na przykład pociągiem, samochodem, można chyba też rowerem, prawda?
10: Rowerem też można, to coraz popularniejszy środek nie tylko rekreacji, ale i lokomocji. Też okazjonalnie w brzegu można wynajmować riksze odpłatnie, więc tutaj w restauracji również Wozownia można takie informacje otrzymać. Można wypożyczyć również rowery, więc nie zawsze trzeba przyjeżdżać ze swoim rowerem i można zwiedzać brzegi, najbliższe okolice rowerem. To są też dwa piękne parki, jeden znajdujący się w centrum miasta, obejmujący starą fosę miejską, ale również piękny park nadodrzański. Możemy myśleć również o tym, aby wyjechać poza brzeg. Jeżeli przejedziemy przez Odrę na północ, już nieopodal zaraz zaczyna się teren Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, czyli najbardziej dzikiego obszaru województwa opolskiego. Wiele również tras rowerowych, ścieżek dydaktycznych. Wjedziemy tutaj na teren gminy Lubrza i tutaj zaczyna się już Stobrawski Park Krajobrazowy, również wiele rezerwatów przyrody, więc to są tereny bardzo ciekawe. Jeżeli zdecydujemy się pojechać w drugą stronę, no to tutaj koneserzy wina mogą zainteresować się ofertą winnicy Jania w Krzyżowicach, ale ci, którzy mają więcej czasu, można spojrzeć również w kierunku Grodkowa czy ruin pałacu w Kopicach, pałacu, który jest dzisiaj odbudowywany. No i dalej pałac słynny w Sulisławiu, gdzie również są oprócz hotelu, restauracji, ośrodka Ajurwedy, możemy ten obiekt zwiedzać. Na miejscu również muzeum z potężnymi zbiorami porcelany tułowickiej, porcelany miśnieńskiej oraz chińskiej. Więc te okolice brzegu coraz bardziej są dostępne dla turysty, dla ruchu turystycznego i tych atrakcji takich dostępnych jest naprawdę coraz więcej. Więc jeżeli nasycimy się samym brzegiem, warto zobaczyć, co jest dookoła, a również szybkie, bezpieczne połączenia kolejowe sprzyjają temu, aby wybrać się chociażby do pobliskiego Lewina Brzeskiego czy do stolicy regionu, do miasta Opola.
11: Mówił Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W przyszłości brzeg ma zostać także włączony do rozbudowywanej właśnie trasy Blue Velo, czyli odrzańskiej trasy rowerowej, która połączy Sudety ze Świnoujściem.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
11: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o opolskiej sztuce ulicznej.
9: Poznaj miasto.
11: Bulwary nadodrzańskie, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, a także liczne kamienice w centrum Opola. Wszędzie tam możemy odnaleźć murale, które od 2017 roku tworzy w mieście Grupa Murki.
12: Patrycja Kostyra, Grupa Murki.
11: W Opolu murale są, można powiedzieć, już powoli wszechobecne, ale to nie zawsze tak było. Na początku gdzieś tam, no właśnie ta sztuka taka, że tak się wyrażę, kibicowska, czyli graffiti niekoniecznie do końca legalnie tworzone były, no i w pewnym momencie właśnie wyszła naprzeciw temu wszystkiemu Grupa Murki. Jaka jest historia tego wszystkiego? Jak to się zakładało?
12: Oj, to jest dla mnie dość trudne pytanie, ze względu na to, że ja dołączyłam po roku. No, mogę powiedzieć na pewno, że wyglądało to tak, że Michał, który trochę przyjmuje rolę takiego lidera, chociaż my oficjalnie nie grupujemy się tam na stanowiska, ale trochę taka to była jego inicjatywa, skrzyknął ludzi, czy ktoś nie chciałby pomalować. I tak wiem, że popytał, ja to wiem z opowieści, prawda, że tak do tych wielu osób to pytanie padło i tylko nieliczni zdecydowali się, że chcą spróbować coś robić. I pierwsze prace tak naprawdę powstały z jakichś farb, które zostały im dane po jakichś innych malowaniach i nie wiem nawet, czy nie po malowaniu na Krakowskiej, tego słynnego muralu, który potem został zgruzowany przy renowacji ulicy Krakowskiej. Więc powiedzmy, że gdzieś jest to kontynuacja, bo to użyłeś takiego określenia naprzeciw i to jest trochę naprzeciw, a trochę kontynuacja tego wszystkiego, co się dzieje w Opolu, nie? Bo street art jest taką specyficzną formą sztuki, w której jakby rzeczy się mieszają, legalne i nielegalne. Graficiarze robią piękne murale, społeczeństwo ich kocha i nienawidzi równocześnie i może tylko kibice gdzieś zawsze solidnie stoją jedną i drugą nogą na swoim stanowisku, ale ogólnie między graffiti a takimi muralistami to jakaś ta granica jest płynna. No i faktycznie jakby ci ludzie tutaj w Opolu wzięli się, chciałabym powiedzieć, że znikąd, ale tak naprawdę wzięli się po prostu środowiska takiego, które tutaj było, a które po prostu Michał złapał i przekonał, że słuchajcie, zostawcie też talugi i chodźcie na ściany, nie? I takich 5-6 osób, już nawet nie pamiętam, chyba piątka chyba wtedy ich była, wyklarowało się i oni zaczęli robić takie drobne prace w przeróżnych miejscach i wszystkie w takim bardzo murkowym klimacie, czyli każdy robi swoją i na miejscu jakoś swobodnie dobierają to do projektu. Jak ja dołączyłam właśnie po tym roku, to byłam trochę zszokowana systemem pracy, gdzie ja byłam trochę nauczona pracy w instytucjach, czy może przez współpracę z instytucjami, o tak, bo ja współpracowałam wcześniej z Opolskimi Lamami, gdzieś tam z chłopakami z Nokty, właśnie z Wydziału Sztuki robiłam dużo różnych takich projektów i byłam świeżutko po studiach i miałam takie poczucie, że rzeczy muszą być bardzo usystematyzowane, bardzo takie jasne, że jeżeli podchodzimy do czyjejś ściany, ona musi mieć konkretny projekt, najlepiej jakby w ogóle wszyscy zaakceptowali, wszyscy klepnęli, że architekt miejski poklepał po głowie, żeby prezydent powiedział, że jest okej, okay, żeby po prostu całe miasto w ankiecie kliknęło okej, okay, dopiero możemy malować. I to była dla mnie pierwsza taka szokująca zmiana, że faktycznie o zgodę można zapytać po prostu właściciela ściany i nie przejmować się tym, co pomyśli reszta, bo reszta, każdy będzie miał swoje zdanie i nie uszczęśliwimy wszystkich. A okazuje się, że koniec końców i tak wszyscy są w miarę wszyscy są zadowoleni, nie?
8: No to właśnie jest ta różnica między tymi murkami, a właśnie graffiti tworzonym przez różne osoby, że tak powiem, niepowiązane, że wy to robicie tak, żeby to było legalnie.
12: Tak. I tutaj nie było żadnej wątpliwości na końcu. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest takie dla mnie naprawdę przedziwne zjawisko, że to jest takie... że naprawdę doświadczam tego też, nie? Że widzę na własne oczy, jak ludzie bardzo, ale to bardzo nie cierpią graficiarzy, nienawidzą im, źle im życzą. Widzę dużo takich komentarzy w internecie, nawet pokroją niech im po prostu ktoś połamie ręce i w ogóle. I to jest jakby już trochę taki straszny dla mnie poziom złości na tych graficiarzy. Chociaż ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że spora część tego, w zasadzie większość, a może nawet i podstawa graffiti to wandalizm, ale z drugiej strony, kurczę, to jest niesamowite, że naprawdę byłam świadkiem takich sytuacji, gdzie ci sami ludzie, którzy robią takie graffiti, no nie wiem, przykład teraz w Głogowie byliśmy i oni też robili dalej graffiti, tylko robili zamiast takich tagów szybkich na mieście, tylko robili takie pełne, takie po prostu wrzuty z ładnymi literami, z charakterami poprzepatanymi i ludzie byli zachwyceni, nie? I wszyscy podchodzili i mówili, jak pięknie jest teraz w tym przejściu, ale fantastyczna robota, brawo wy. Gdzieś nawet jakaś gazeta napisała, że najlepsi w całej Polsce się zebrali i też wszyscy się trochę z tego śmiali, no bo to nie byli wcale najlepsi, w sensie byli ludzie bardzo fajni, zdolni i robiący super rzeczy, ale no jakby tutaj nie było takiego elementu, żeby wyznaczać, kto jest najlepszy, kto nie. I bardzo nas to jakby za każdym trochę tak rozczula, że z jednej strony jest takie na nie, ale kiedy już się dzieje coś takiego w tym temacie, to jest na tak. Więc mi się wydaje, że to jest jakiś taki, jakaś część tego zjawiska, która dla ludzi jest nieakceptowalna, typu właśnie kiedy pojawia się to w miejscach odnowionych, takich, które muszą jakoś funkcjonować, tu jakieś tablice informacyjne i że wtedy to faktycznie powoduje taką frustrację, ale że jest bardzo dużo nawet w samym graffiti, nawet nie w street arcie, a graffiti, takiego uroku, który ludziom się podoba, nie? Nawet to, że w tej chwili te subkultury takie hip-hopowe jakby przesunęły się trochę do mainstreamu i ludzie się ubierają, słuchają takiej muzyki, nie? No to wszystko jest tak naprawdę powiązane, więc no, czasami mam takie wrażenie, jestem legalny, nielegalny, no to też jest taka ściana w miejscu publicznym, ona jest wszystkich, czy ona jest czyjaś, no bo jakby ściana, rozumiem, że należy do jakiegoś budynku, czy do kogoś, ale w sumie ten widok, czy należy do tego kogoś, czy do nas wszystkich, nie? Więc ja wiem, że są takie trochę rozważania na ten temat, co można, czego nie można, a też przestrzeń publiczna, kiedy ona jest taka totalnie oswojona i przytulona przez zarządców różnego rodzaju, czy to są spółdzielnie miasta, czy właśnie urzędy miasta. Jakby, no my też jako mieszkańcy mamy prawo w tym istnieć, nie? I jako artyści też mamy prawo w tym istnieć, więc czasami jest tak, że powstaną rzeczy nielegalnie, ale nie na przekór komuś.
8: Czyli najważniejsze nie robić krzywdy.
12: Tak, oczywiście, bo chodzi o to, żebyśmy wszyscy z tego korzystali, nie? Bo jakby taki wandalizm skierowany na to, żeby faktycznie rzeczy niszczyć i rzeczom szkodzić, no to ja też tego nie popieram, nie? Ale w momencie, kiedy to jest taki twórczy wandalizm, to no, też mam takie wrażenie, że dla ludzi to jest takie zero-jedynkowe, ale kiedy się z tym spotkają, to już mogą mieć trochę inne wrażenie, nie? Bo nam też się gdzieś zdarzyło na przykład spotkać z jakimiś służbami w trakcie robienia czegoś i te służby stwierdzały, a nie, w sumie tu wcześniej były, nie wiem, jakieś nazistowskie znaczki i w ogóle to było straszne, więc fajnie, że to zrobiliście, słuchajcie, to macie jeszcze godzinę, potem tu wrócimy, już ma was nie być, nie? I to jest jakby okej. Znaczy nie wiem, czy by nam mówić o tym oficjalnie i głośno, ale mam wrażenie, że nawet każdy z ludzi, którzy widzą, jak malujemy, mógłby spokojnie wzywać służbę, a ludzie tego nie robią, nie? Bo stwierdzają, że fajnie, że coś się dzieje i fajnie, że coś się zmienia. Także, no jakby mam takie wrażenie, że trochę gdzieś tam z tyłu głowy mamy takie poczucie, że to jest nie okej, ale kiedy już jesteśmy bezpośrednio tego i doświadczamy, to może zaczynamy dostrzegać w tym jakąś wartość. Może to znowu jest kwestia po prostu jakichś takich horyzontów, nie? Rozszerzania ich sobie. Że ta sztuka nie jest tylko w galeriach, że street art jest nie tylko ładny, taki w sensie ładniutki na zasadzie właśnie, tak jak wcześniej się śmiałam, uniwersalne tematy, martwa natura i pejzaż, tylko właśnie, że to może być coś innego i to też jest fajne, nie? I to też ożywia trochę ulicę, to też ożywia trochę miasto, daje nam jakąś taką szansę poczucia, że my też mamy jakąś sprawczość w tym mieście.
9: Poznaj miasto.
8: Przy mikrofonie Kamil Kost. Rozmawiam z Patrycją Kostyrą z grupy Murki. Tematem rozmowy są niuanse opolskiej sztuki ulicznej. Taki przykład, jeden chyba z największych, to mural wzdłuż bulwarów nadodrzańskich, tak? Jedno z najdłuższych dzieł Murków.
12: Tak, dokładnie. No właśnie to było takie marzenie na etapie jeszcze właśnie no, wstępnych Murków tak naprawdę, bo to była taka pierwsza połowa naszego istnienia, gdzie chcieliśmy po prostu mieć dużo przestrzeni do malowania, tak żeby nie szukać się rozpaczliwie przez całe wakacje ścian, tylko mieć jakąś nawet jedną dużą. Ona była jednak chyba trochę za duża, w sensie ona nas trochę dojechała, że koniec wakacji był i już po prostu ciągnęliśmy patyczki, kto idzie teraz malować, żeby nie zostawiać tam pustych przestrzeni. Gdzieś w moim marzeniu to byłaby taka ściana, na której można po prostu przyjść i sobie pomalować w każdym dowolnym momencie i żeby każdy mógł to zrobić, ale to też jest kwestia jeszcze jakby porozmawiania i dogadania tego ostatecznie. Bo też jeżeli się gada z jakimś zarządcą i on w danym momencie wyrazi taką zgodę, tak powiedzmy na słowo, no a potem ten zarządca się zmieni, no to już też trochę dyskwalifikuje ścianę. Więc jakiś taki status tej ściany, jakby on pewnego dnia się zmienił na taki właśnie wolna ściana, malujcie, to myślę, że to byłoby fajne, nie? Że dużo osób mogłoby skorzystać. Jasne, że pojawiłyby się też takie straszne rzeczy. W sensie mówię straszne, na zasadzie, że albo bardzo, bardzo szpetne, albo niektóre bardzo głupie. Ludzie mają taką tendencję, że jak pojawia się kawałek wolnej przestrzeni, to zawsze się pojawi ktoś, kto namaluje takie motywy faliczne na przykład. Ale jakby, no umówmy się, no to jest jakiś rytm miasta, to jest coś takiego, co można za każdej chwili zamalować, ale dajmy sobie trochę swobody, nie? Dajmy sobie prawo do jakiegoś życia, istnienia i tworzenia tak swobodnie. A to jest fajna ściana do tego, bo ona jest ładnie wyeksponowana, w bardzo przyjemnym miejscu też do malowania, chociaż może nie w południe, kiedy słońce świeci w plecy, ale no wydaje mi się, że to mogłaby być taka przestrzeń, nie? My wtedy się bawiliśmy bardzo dobrze i tam tematy są bardzo różne, nazwaliśmy sobie nawet wtedy ten projekt Od wody po kosmos i malowaliśmy tam takie tematy, wszystko co nam przyjdzie do głowy, splatając to jedno po drugim, jedno po drugim. To było zabawne nawet jak na początku miasto pytało nas o projekt i my powiedzieliśmy, no tutaj będzie coś takiego, to coś takiego, już 800 metrów ściany i tak zaimprowizowane, no potem będzie dżungla, potem wchodzimy ten, na końcu jest kosmos. Okej, dobra, róbcie.
8: Taka kwestia jest bardzo mocna, była kultura hip-hopowa i ona się dosyć mocno z graffiti jakby kojarzyła, a teraz jakoś te subkultury trochę zanikają, czy może nie zanikają, ale raczej się mieszają. I czy w związku z tym widzicie, że na mieście powiedzmy tych graffiti powstaje mniej?
12: Znaczy mogę powiedzieć tak, że graffiti i hip-hop są związane, są nadal związane bardzo mocno i jakby są różne pokolenia też graficiarzy. Jak znam tych takich właśnie powiedzmy 30-40 plus, no to oni też słuchają pewnych oldschoolowych jakichś kawałków i mają do tego wszystkiego bardzo też duży sentyment. No ale to nie zmienia faktu jakby, że w młodszych pokoleniach to też jest nadal silne. Jakie playlisty grają na graffiti jamach, to jakby jest dla mnie jasne. Natomiast jakby wszystko trochę łagodnieje, nie? W sensie, bo cały ten ruch, no ja to mówię z perspektywy kogoś, kto urodził się w 93 roku, więc jakby no nie mogę tutaj szpanować jakąś wiedzą z doświadczenia. Mogę tylko powiedzieć, że w tamtym czasie to wydaje mi się, że było bardzo żywe, nie? Że ta kultura hip-hopowa i graffiti, jak to wszystko się rozrastało i tworzyło, no to był no, taki naprawdę potężny, żywy organizm, który łączył tych ludzi na takim poziomie po prostu komórkowym. Teraz jest to takie trochę wyblakłe, wydaje mi się, nie? Że już nie ma tego potrzeby, tego takiego buntu, nie ma takiej biedy, wiesz, no jak ktoś udaje rapera z bloków, a tak naprawdę jest kimś po prostu z osiedla, no to też jakby widać, że jest tam jakaś nieszczerość i znaczy mam świadomość tego, że tam w środowisku na pewno ludzie też to komentują i powstają różnego rodzaju jakieś takie kawałki, które też jakby uderzają w kontrę tego mainstreamu hip-hopowego. Ja się na muzyce tak nie znam i jakby tej subkultury też tak nie śledzę, bo ja nie jestem hip-hopowcem, nie? Ja też nie będę udawać, że jestem graficiarą.

0: i tak naprawdę co potrafią chłopaki, którzy no, robią to wiele lat, jeżeli chodzi o graffiti i hip-hop. I wydaje mi się, że to też jakby właśnie trochę szkoda, że to jest takie w tej chwili jakby w mainstreamie, bo właśnie przez to to trochę traci tej autentyczności często, ale z drugiej strony fajnie, bo no, ludzie może bardziej się z tym oswajają. Właśnie może też potem z tego się bierze to, że nie patrzą już na to graffiti tak strasznie krzywo, nie? Że albo że widzą w tym taką wartość nawet w świecie sztuki, nie? No przecież w Warszawie otworzyła się taka duża wystawa street artu, nie? I tam przecież 90% tych ludzi to są żywcem wzięci z ulicy graficiarze, którzy już mają w tej chwili swoje osiągnięcia, którzy robią też te projekty bardziej artystyczne, ale większość z nich tak naprawdę zaczyna przecież właśnie na ulicach, nie?
1: A czy przez murki przewinęli się graficiarze, którzy chcieli się pod kątem artystycznym rozwinąć?
0: Nie mogę odpowiadać na takie pytanie. Znaczy na pewno murki gdzieś tam się przeplatają z graffiti, ale no nie będę tutaj jakby personalnie mówić co, kto, gdzie i jak, nie? Ale no tak, no to się jakby ocieramy się o te środowiska, wzajem się, czy my jesteśmy jakby związani jako murki z graffiti, czy nie. Raczej zwykle mówimy, że nie, że bardziej nie, ale no dla wielu ludzi to jest graffiti. Jak robimy warsztaty, to ludzie mówią, że to są warsztaty graffiti. Jak jedziemy na graffiti jam, no to nikt nam nie robi osobnej kategorii, że my nie robimy wrzutów, to na przykład nie jesteśmy graficiarzami. Więc powiedzmy, że gdzieś tam się to przeplata, ktoś tam ma jakieś doświadczenia, ale ogólnie no, w murki to nie jest stricte graficiarska sytuacja, bardziej street artowa.
1: A w waszej twórczości ile jest projektowania, a ile jest improwizacji?
0: Ile jest projektowania i improwizacji? No to bym znowu odbiła to na dwie kategorie, że pierwszą jest na pewno kwestia zleceniowa, no to tam jesteśmy absolutnie zaprojektowani do maksa, wiesz, jak na przykład trzeba przenieść duży projekt, no to tutaj nie ma jakiegoś takiego kombinowania. Mogę na przykład powiedzieć, że kiedyś na przykład robiliśmy szablon na taki duży budynek, no to jest 140 metrów kwadratowych żywego szablonu do wycięcia i to wszystko musi być przeniesione we właściwy sposób, musi, wiesz, się zgadzać, latasz z poziomnicą, no i nie ma tam miejsca na improwizację jako taką. No też na przykład musisz zrobić wycenę wszystkich produktów wcześniej, więc musisz zrobić porządne zakupy. Nie ma tak, że a tutaj w trakcie zmienisz sobie kolor, nie? Klient chce, żeby to była zimna czerwień, to ma być zimna czerwień, a nie jakaś wpadająca w cegłówkę, nie? I w tym momencie po prostu nie ma takiej przestrzeni. Natomiast jeżeli chodzi o nasze projekty, to tam powiedziałabym, że 80% to improwizacja. Często jest tak, że idąc na malowanie, no nie wiem, każdy sobie ustali, jaki charakter robi i sobie wyślemy nawet czasami wcześniej. To już wtedy jest naprawdę dużo, jeśli wyślemy sobie wcześniej, kto co będzie robił. Ale na przykład, nie wiem, bierzemy po prostu kolory, jakich mamy dużo, a dzisiaj możemy robić coś w błękitach, bo się uzbierało puszek, no i tak malujemy, nie?
1: Mówiła Patrycja Kostyra z grupy Murki. Jeśli chcecie zobaczyć jedno z dzieł mojej rozmówczyni, możecie się wybrać do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. W tunelu łączącym parking z wejściem do sali kameralnej jest kolorowy mural podpisany Patty Kostka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia, Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. Ta część audycji będzie poświęcona jednej z najważniejszych opolskich tradycji, jaką jest kroszonkarstwo.
3: Historia w Opolskiem.
1: Ozdabianie jajek, które wszystkim kojarzy się jedynie z Wielkanocą, w województwie opolskim rozwinęło się do tego stopnia, że takie ozdoby są obecne przez cały rok. Tworzenie kroszonek jest najważniejszym symbolem naszego regionu. Zwyczaj ten został nawet wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Bardzo drobne i szczegółowe wizerunki kwiatków, wydrapywane na jajkach, z czasem nabrały licznych kolorów i trafiły na porcelanę. Jaka jest historia tego zwyczaju? Tego dowiemy się w Muzeum Wsi Opolskiej.
4: Ewa Olbryt, kierownik działu udostępniania edukacji. Twórczyni ludowa realizuje opolską kroszonkę.
1: Opolska kroszonka. Właściwie w naszym regionie ona jest kojarzona nie tylko z Wielkanocą, bo de facto te wszystkie wzory można zauważyć przez cały rok w różnych miejscach. Skąd się to wzięło? Jaka jest historia akurat tego konkretnego opolskiego wzoru? Bo sięga on pewnie wielu, wielu lat wstecz.
4: Tak, oczywiście my nie wiemy dokładnie, kiedy zapoczątkowano w ogóle wykonywanie tej opolskiej kroszonki tutaj w naszym regionie. Takie pisemne potwierdzenie tak sięga XIX wieku i to możemy znaleźć w dokumentach, że wtedy właśnie rozpoczęto, że wtedy właśnie tą kroszonkę w domach wykonywano i była to taka tradycja oczywiście świąteczna i rodzinna.
1: I to ona obejmuje tylko ozdabianie jajek?
4: Wtedy tak, wtedy rzeczywiście ten wzór też na samym początku nie do końca roślinny i kwiatowy, bo to były bardziej wzory geometryczne, potem właśnie przekształciły się te wzory w takie motywy kwiatowe i roślinne elementy. I rzeczywiście wtedy tylko kroszonka była w ten sposób zdobiona. Natomiast w latach

0: 70. Tak naprawdę stworzono nowy rodzaj naszej tradycji, czyli opolską porcelanę, i wtedy ten wzór przeniósł się właśnie na porcelanę, która do tej pory jest identyfikowana z naszym regionem jako porcelana opolska i wzór opolski.
1: Bo skoro mówimy o sztuce ludowej, to można by było przypuszczać, że może ma nawet trochę głębsze te korzenie.
0: Być może. Ogólnie motyw roślinny jest w naszej kulturze jakby nie tylko nawet w naszym regionie, ale ogólnie w naszej kulturze głęboko zakorzeniony, prawda? Bo to też możemy odnaleźć i w hafcie, i w skrzyniach wiannych, które były częścią wyposażenia każdego domu. One również były malowane właśnie w te kwiaty i takie motywy roślinne. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o nasz region, to przede wszystkim jesteśmy rozpoznawani właśnie z kroszonki i porcelany.
1: A czy ta nasza opolska kroszonka wyróżnia się bardziej czymś od tego typu ozdób tworzonych w innych regionach Polski?
0: To znaczy ogólnie w całej Polsce zdobi się jajka wielkanocne tradycyjnymi metodami i tutaj na Opolszczyźnie oprócz kroszonki jest również pisanka. Kiedyś była mniej popularna, w ostatnich latach bardzo teraz zaczyna wyprzedzać wręcz tą kroszonkę opolską, czyli jest to jajko pisane gorącym woskiem i barwione w różnych kolorach. Natomiast jeśli chodzi o kroszonkę opolską, to na pewno nasze regionalne kroszonki wyróżniają się precyzją, ponieważ nawet jeśli w innych regionach również się drapie jajka, prawda, bo ta technika jest jakby też znana w innych miejscach, to jednak nasza kroszonka jest znana z tego, że te motywy są bardzo precyzyjne, bardzo starannie wykonane i rzeczywiście tak dopracowane w każdym szczególe.
1: To ile czasu może zająć przyozdobienie jednego jajka?
0: To zależy. To zależy od tego, jaki twórca prezentuje wzór, jaką ma technikę. Natomiast te starsze twórczynie, czyli takie, które zajmują się tym zdobieniem kroszonek, robią to na przykład 40-30 lat, no to one są w stanie takie jajko wydrapać w 4 godziny. Natomiast takie młode twórczynie, które dopiero zaczynają swoją pracę nad kroszonkami, no to nawet do 8-10 godzin.
1: To musi być kawał ciężkiej pracy. No i tak kojarzy się, że to jajko wielkanocne, takie ozdobione, już później gdzieś tam zostanie rozebrane i zjedzone. Czy chciało się to wszystko tym gospodyniom tak długo robić, żeby to później wszystko zostało w pewien sposób zniweczone?
0: Nie, oczywiście to się zmieniło, ponieważ dawniej ta kroszonka brała udział, że tak powiem, w tych naszych obrzędach i zwyczajach tradycyjnych. Czyli dziewczyny młode szykowały jajka na dynkusa, rozdawały chłopakom te jajka w ramach prezentu, gdy zostały oblane wodą. No więc one nie mogły takich starannych tych jajek wykonywać i były to rzeczywiście najczęściej jajka ugotowane na twardo, na których było tam parę kwiatków wydrapanych. Jak dziewczyna miała duże powodzenie, to jeszcze jakaś ciotka i babcia musiała pomóc w wydrapaniu większej ilości tych jajek. Natomiast właśnie w tych latach 70., może trochę później, ta kroszonka stała się takim towarem bardziej dekoracyjnym, bardziej pamiątkarskim. No i teraz już rzeczywiście te twórczynie te jajka zupełnie inaczej robią na sprzedaż i na pokazy niż wtedy do użytku własnego.
1: Czyli można powiedzieć, że na te pokazy jako ozdoby to trafiają już wydmuszki, tak?
0: Tak, my teraz pracujemy jako twórcy na wydmuszkach. Po pierwsze z tego powodu, że wbrew pozorom wydmuszka jest o wiele twardsza niż ugotowane jajko, na twardo nawet. A po drugie wiadomo, że wydmuszka może, póki się nie stłucze, być z nami długie lata, natomiast no, jajko ugotowane prędzej czy później jednak może ulec zniszczeniu, no i wtedy wiadomo, że zapach to jest taki średnio przyjemny.
1: Powiem szczerze, nie spodziewałem się, myślałem właśnie, że wydmuszka to jest tam bardziej delikatna.
0: No nie, tutaj właśnie taka dobrze wykonana wydmuszka dobrze karmionych kur, wysuszona i umyta, rzeczywiście jest bardzo twardym tworzywem i dlatego też sama technika jest taka, że gdyby była cieniutka skorupka, to byśmy za wiele tam nie wydrapali na tym jajku.
1: No to w takim razie, jak to przygotować, żeby udało się tą kroszonkę na tej wydmuszce zrobić?
0: Można kupić bezpośrednio od hodowców białe jajka, ponieważ do kroszonki, właściwie do każdej techniki, najlepsze są jajka z śnieżno-białą skorupką. Najlepiej, gdy nie mają numerów, ponieważ jeśli się nawet wymyje taki numer, to on może pozostać na skorupce widoczny. No i wtedy jajko, jeśli mamy właśnie takie w regularnym kształcie, gładkie, ponieważ nie może być chropowate, bo inaczej też jakby ta metoda byłaby niewykonalna na tym jajku, to wtedy takie jajko oczyszczone, wysuszone, taką wydmuszkę możemy zacząć zdobić. Czyli barwimy w jakimś ciemnym barwniku. Twórcy ludowi w tej chwili już nie korzystają z naturalnych materiałów, czyli nie farbują raczej w buraku tam trawie czy w cebuli, tylko w barwnikach takich chemicznych i najlepiej do tego się nadają barwniki do tkanin, które jeszcze można zamówić przez internet czy kupić gdzieś w określonych sklepach. No i następnie po jakby wyschnięciu tego barwnika zaczynamy drapać ostrym narzędziem właśnie te wzory, motywy kwiatowe.
1: Podejrzewam, że to nie może być jakiś duży nóż.
0: Nie, tutaj akurat przysłużył się nam nieżyjący już twórca ludowy Jerzy Lipka, który wymyślił specjalny nożek do tego, ponieważ dawniej gospodynie, to tak jak pan mówi, zdobiły te jajka bardzo topornymi narzędziami, bo były to i nożyczki jakieś krawieckie, czy jakieś brzytwy. No, były to niewygodne narzędzia. Także teraz twórcy raczej kupują między sobą, bo też to nie są jakby narzędzia, które można zdobyć w markecie. Specjalne nożyki z takiej bardzo twardej stali, wyprofilowane i tymi nożykami właśnie wydrapujemy ten wzór. I dzięki tym nożykom ten wzór właśnie się zmieniał i stał się taki bardzo precyzyjny, staranny i tak można wydobyć z tego jajka naprawdę bardzo wiele.
2: Moim i państwa gościem jest twórczyni ludowa Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej. Rozmawiamy o historii wzoru opolskiego.
3: Historia w Opolskiem.
1: Te kolory, o których tutaj wspomniałaś, te barwniki używane chemicznie, czy jest jakiś kolor, którego się unika?
0: To znaczy, no, w tradycji, w tych obrzędach, czyli to, co mówiłam, że dziewczyny dawały chłopakom, to było bardzo istotne, ponieważ jeśli dziewczyna była zakochana w chłopaku, który ją oblał wodą, no to dawała mu czerwoną kroszonkę. Jeśli nie była zainteresowana, to dawała żółtą i to jeszcze najczęściej surową w środku. Natomiast obecnie tak naprawdę twórcy używają tych kolorów, które ładnie się prezentują po prostu po wydrapaniu tego wzoru, czyli to muszą być ciemne, nasycone barwy i nie ukrywam, że chyba najczęściej wybierane są właśnie kolory czerni, fioletu, czerwieni i takiej ciemnej zieleni.
1: Czyli w dawnych czasach faktycznie ten kolor miał znaczenie.
0: Dokładnie tak. Był to przekaz, no nie było internetu, prawda, nie można było jakoś inaczej określić stosunku do absztyfikanta, więc dziewczyny się posługiwały kolorowymi jajkami.
1: No i w pewnym momencie ten wzór opolski trafił też na porcelanę. Skąd się wzięła taka potrzeba?
0: To nie ukrywam, że to nie był pomysł twórców ludowych, tylko ludzi kultury, czyli tutaj jakby wkład w to mieli muzealnicy i właśnie dyrektorzy instytucji kultury, którzy po prostu stwierdzili, że ten wzór nakroszący jest tak piękny, że szkoda, żeby po prostu był tak jedynie prezentowany na takim kruchym tworzywie. I stąd oni właściwie wymyślili to, że zaczęto nanosić ten wzór na porcelanę, aczkolwiek rzeczywiście te pierwsze naczynia porcelanowe, które były zdobione w ten wzór, wykonywali twórcy. Były to twórczynie, które wcześniej zdobiły kroszonki. Pierwsza to była pani Stefania Topola, wieloletni prezes Stowarzyszenia Twórców naszego oddziału opolskiego. I ona dostała takie zadanie, że po prostu naczynie właśnie pomalowane w ciemną farbą musiała wydrapać ostrym narzędziem w taki wzór kwiatowy. No nie było to bardzo proste, wręcz przeciwnie, można się domyśleć, że drapanie po dzbanku, prawda, porcelanowym nie było zbyt przyjemne i dość czasochłonne, więc z czasem po prostu ci twórcy zaczęli eksperymentować i nanosili już ten wzór na porcelanę piórkiem i normalnie farbami takimi do malowania porcelany.
1: Ale można powiedzieć, że w pewnym sensie wzięło się to z zapotrzebowania komercyjnego.
0: No dokładnie tak i tutaj są spory wśród muzealników, czy to jest tradycja, czy to nie jest tradycja, bo wiadomo, że tradycją nazywamy to, co powstało z ręki ludzkiej i na potrzeby ludzi w danej społeczności, a niekoniecznie właśnie tych muzealników, etnografów i ludzi kultury, prawda?
1: A te kroszonki, o których mówiliśmy, w muzeum znajdują się jakieś wyjątkowo stare egzemplarze?
0: No tak mniej więcej od samego początku, kiedy muzeum jakby jest organizatorem tego konkursu, bo w początkach to pierwszy chyba konkurs był organizowany u naszej lubianej przez nas konkurencji, czyli w Muzeum Śląska Opolskiego, ale my też już kilkadziesiąt lat ten konkurs organizujemy, więc rzeczywiście znajdują się tam takie pierwsze egzemplarze twórców, którzy już do w chwili obecnej nie żyją, a my je w swojej kolekcji posiadamy, co zresztą można zobaczyć na naszej wystawie stałej.
1: A czy któreś miejscowości z naszej waszego województwa szczególnie wyróżniają się tą tradycją?
0: Tutaj prawie wszystkie miejscowości zdobią te kroszonki. Zresztą teraz już od kilku lat działamy w ten sposób, że oznaczamy je takimi dużymi malowanymi kroszonkami. Jedna z nich stoi pod naszym muzeum. I rzeczywiście tych twórców jest coraz więcej. Ta technika jest coraz bardziej popularna. I tak naprawdę, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Oddział Opolski, no to tam 80% twórców właśnie zajmuje się wykonywaniem właśnie kroszonek i malowaniem porcelany. To jest bardzo dużo.
1: I rozumiem, tam osoby, które jeszcze nigdy się tym nie parały, mogą się tego nauczyć.
0: Tak, tutaj akurat jeśli chodzi o stowarzyszenie, to tam już trafiają twórcy, którzy już to potrafią i zajmują się tym wiele lat. Natomiast zarówno muzeum, jak i inne instytucje organizujemy warsztaty wykonywania właśnie tych kroszonek, ale nie tylko, bo również pisanek i malowania porcelany. I na tych warsztatach rzeczywiście pod okiem twórcy ludowego można się nauczyć tych technik.
1: A jest zainteresowanie wśród młodzieży, żeby właśnie się tego nauczyć?
0: Bardzo duże, chociaż chyba większe jest jednak tym malowaniem wzoru opolskiego niż samej kroszonki, bo wiadomo, że to jest dla nich bardziej ciekawe niż zdobienie jajek, aczkolwiek chyba w ogóle rękodzieło w tej chwili przeżywa jakiś rozkwit i przeżywa drugą młodość, bo takie zainteresowanie rzeczywiście widzimy.
1: No i malowanie chyba jest łatwiejsze niż wydrapywanie wzoru.
0: No dokładnie tak, to jest rzeczywiście, jajko jest dla cierpliwych, natomiast malowanie wzoru i na porcelanie i na innych przedmiotach jest nieco łatwiejsze, jeśli chodzi o samą technikę.
1: Tak na koniec spytam, to gdzie przykłady takich opolskich wzorów można zobaczyć, poza oczywiście Muzeum Wsi Opolskiej?
0: No najwięcej oczywiście my prezentujemy ze względu na to, że taki mamy charakter naszego muzeum, także mamy tutaj właśnie i wystawę stałą opolskiej kroszonki, mamy wystawy pokonkursowe i właśnie zdobionych jaj oraz porcelany opolskiej, natomiast też na pewno można zobaczyć w sklepach z pamiątkami regionalnymi, ponieważ tam jesteśmy jakby, przodują one w tej promocji naszego regionu tymi wzorami opolskimi.
1: Czyli Cepelio.
0: Dokładnie.
2: Mówiła Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej. Prawie 3-metrowa kroszonka od kilku lat wita również podróżnych, którzy przyjechali do Opola pociągiem. Rzeźba kroszonki stoi w holu głównym dworca kolejowego Opole Główne.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: Kamil Kostka, zapraszam. W tym programie często mówię o ciekawych miejscach i wydarzeniach w Opolu, ale w naszym regionie jest wiele miejsc poza stolicą polskiej piosenki, o których warto poopowiadać. Zwłaszcza jeżeli są one tworzone nie przez urzędników, lecz przez ludzi z pasją. Żeby ta część audycji była ciekawa, wybrałem się z mikrofonem do Moszny.
3: Opolanie z pasją.
2: Moszna słynie w całym kraju przede wszystkim dzięki malowniczemu zamkowi oraz otaczającemu go zespołowi parkowemu. Przy drodze dojazdowej do zamku możemy jednak się zatrzymać w bardzo nietypowym muzeum, mianowicie w fabryce robotów, gdzie kawałki metalu nabierają mnóstwo filmowych form.
4: Nazywam się Sebastian Kucharski. Jestem właścicielem fabryki robotów w Mosznej.
2: Fabryka robotów w Mosznej, miejsce, które uzyskało certyfikat Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z tego co każe chyba nawet Polskiej Organizacji Turystycznej, tak?
4: Zgadza się, tak, że Polskiej Organizacji Turystycznej nawet w dwóch kategoriach, certyfikat internautów i certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.
2: Miejsce, które pan tworzył od podstaw i jak pan zaczynał?
4: Jak zaczynałem? To jest moja pasja, także gdzieś to realizowałem od zawsze, z tym, że nigdy nie było na to planu, że coś z tego będzie. Po prostu robiłem, a nagle się okazało, że jednak można z tego żyć. I tak to zostało. Po 14 lat już teraz zawodowo się tym zajmuję.
2: Od czego się zaczęło?
1: od wyspawania jednej figury? Jak to wyglądało?
4: Tak, na początku były to raczej takie małe rzeczy, coś co można na biurku postawić i wyspawałem kiedyś w szkole średniej jedną, potem ktoś mnie poprosił, żeby coś mu zrobić i tak to się zaczęło. Troszkę komuś, troszkę dla siebie. Potem moje dzieci, jak już miałem warsztat, bo to też było zależne od tego miejsca, nie? Bo nie miałem, kiedy wcześniej mieszkałem w bloku, także trudno było to spawać gdzieś tam w bloku w piwnicy, takie duże rzeczy, ale jeszcze raz warsztat, no to wielkościowo różne wielkości. Ponad 3 metry, jak widać.
1: I z jakich elementów składała się pierwsza figurka i co to było?
4: Pierwsza to była taka mała maszyna z Gwiezdnych Wojen AT-ST i to były takie metalowe odpady gdzieś, co tam znalazłem w szkole, bo to było na praktykach, sobie ją uspawałem, nie? Czyli w tym zakładzie, gdzie miałem praktyki, tam z tych elementów.
1: Tak można powiedzieć, w ramach zabawy. A na stworzenie drugiej figurki ile czasu trzeba było czekać na inspirację?
4: Też w miarę szybko. To tak naprawdę gdzieś tam jedną po drugiej zaraz robię, bo to były na początku te małe rzeczy, coś co można było tam, no nie wiem, zrobić w ciągu tygodnia, tak? Taką figureczkę gdzieś tam.
1: A która z figur, które tutaj są na wystawie, była najbardziej skomplikowana?
4: Ogólnie żadna. Wszystko się robi łatwo, dla mnie bynajmniej, to ja się przy tym bawię, także tu nie ma nic skomplikowanego.
1: A jeśli chodzi o pozyskanie części?
4: No to już jest troszkę gorszy problem, bo to troszkę, to są wszystko części, które pochodzą z recyklingu, tak? Czyli jeżdżę po sumowiskach, w jakichś szrotach samochodowych, kupuję te części, wyszukuję odpowiednie, ale jest to trochę jednak deficyt, bo żeby na takiego dużego, który waży 800 kg, nazbierać części, no to jest ze 100 wypadów na sumowisko.
1: Czy warsztat, w którym pan pracuje, to jest cały czas ten sam, w którym pan zaczynał, czy w międzyczasie to miejsce się zmieniło? Bo podejrzewam, że właśnie stworzenie takich dużych figur wymaga dosyć sporo miejsca.
4: Nie, warsztat to już jest inny. Ja w ogóle kiedyś mieszkałem gdzie indziej, bo ja pochodzę z Zawadzkiego, a mieszkam tu w Łączniku tak, od 25 lat, także warsztat od 25 lat jest ten sam. A wcześniej to w bloku, w garażu troszkę ten, w takich miejscach gdzieś tam. No i to nie były duże rzeczy, tak? Bo tu mnie gabarytowo ograniczała właśnie powierzchnia wtedy. Teraz już mam spory warsztat, także 140 metrów mogę budować wielkie. Maksymalnie do 4 metrów.
1: A one cały czas powstają nowe?
4: Tak, to jest moje hobby, pasja, także dopóki będę miał sił, dopóki zdrowie dopiszę, będę działał.
1: Czy założenie było takie, że każda figura kolejna będzie większa od poprzedniej?
4: Nie. To ja wracam do tych małych, też bardzo często robię takie małe figurki. Wiadomo, duża figura, dużo czasu, to żeby troszkę... Dlatego zawsze mam zaczęte z 3 projekty, żeby odejść troszkę od jednego projektu, pójść do drugiego, który inne części wykorzystuje, albo takiego małego zrobić. Także nie, to... Znaczenie wielkości nie ma tu jakby kolejki.
1: Figury są zespawane, ale widzę tak. Niektóre są zespawane na sztywno, ale są tu takie eksponaty, które się ruszają.
4: Tak, też jeżeli można wprawić w ruch, to chętnie to robię, ale to też ogranicza mnie też ten materiał, skąd go pozyskuję, tak? Bo to wszystko pochodzi ze złomu, no to nikt nie wyrzuci na złomowisko. Nie wiem, siłownika, który jest wart kilka tysięcy, bo ma ich za dużo i no, że jest zepsuty, ale jak trafia jakaś maszyna, która ma więcej jakichś takich mechanizmów, to jest wtedy warto ją kupić, rozebrać, bo ryzyko, że wszystko się naraz zepsuło, jest bardzo małe, nie?
1: I ile jest takich, które faktycznie gdzieś tam się ruszają, jeżdżą, chodzą?
4: Musiałbym policzyć, że tak, no nie wiem, coś tam się zawsze przy jakimś rusza. Tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem... Dziewięć na tą chwilę.
1: Ale większość tych figur jest inspirowana filmami.
4: Tak, ja w ogóle się inspiruję szeroko pojętą fantastyką. Dlatego no można tu spotkać takie postacie inspirowane filmami głównie, w głównej mierze, ale są też jakieś moje projekty takie, ale na przykład inspirowane sagą, powiedzmy, Transformers, ale robot, który nie występował w filmie. Moja taka typowa inwencja, bo zresztą tu wszystko jest. To nie są kopie, to są tylko inspiracje, także różnią się od tych oryginalnych z filmu.
1: A jakie te filmowe inspiracje są?
4: Transformers, Gwiezdne Wojny, Predator, Terminator, Wall-E, Minionki nawet się pojawiają. Te roboty, które gdzieś można spotkać w tych kultowych filmach.
1: A taki mały Wally, widzę, tutaj nam nawet towarzyszy.
4: Tak, ten Molly to w ogóle jest taka troszkę, jest niezwiązana pewna historia, bo nie powstałby, jakby nie moje dzieci i to, że zostawiły taki zdalnie sterowany czołg na podwórku, jak go rozjechałem autem. I te dawca, te gąsienice, silniki poszły do tego Olego właśnie, który tu jest.
1: A dzieciaki miały jakiś większy wpływ na to, jakie tutaj będą eksponaty?
4: Może nie, ale miały duży wpływ na to, że w ogóle gdzieś poszłem bardziej w tym. Bo ja to z reguły robiłem na zamówienia, ale moje dzieci też chciały mieć jakieś swoje roboty. Może nie zabawki, bo to nie są zabawki. Dlatego też robiłem dla nich. Potem w pewnym momencie okazało się, że mam tego na tyle dużo, że mogę zrobić jakąś wystawę. I taki był pierwszy jakby kierunek, żeby zrobić wystawę. No i potem się okazało, że wystawa przyciągnęła dość dużo chętnych do oglądania i media, także poszłem w tym kierunku.
1: Bo sama wystawa powstała kiedy?
4: Musiałbym to wszystko gdzieś podliczyć. No z 15 lat zawodowo, czyli no około 18 lat już gdzieś tam jeździłem po tych wystawach.
1: Bo w pewnym momencie na te wszystkie eksponaty miejsca zabrakło i faktycznie musiał się pan przenieść i powstało to muzeum, które jest większe.
4: Może nie zabrakło, bo to też na początku można było przyjechać do mnie do warsztatu. Ten warsztat jest taki dość spory, ale jak na ekspozycję, na które jest za mały i na miejsce, gdzie jeszcze tam pracuję. Jak widziałem, że są efekty, że ludzie, coraz więcej ludzi przyjeżdża, to drapają się po głowie i mówią, nie no, trzeba coś większego, bo się nie mieszczą. No i tak powstało muzeum tu w Mosznej.
3: Muzea w Opolskiem.
1: W tym programie jestem z mikrofonem w fabryce robotów w Mosznej, a moim rozmówcą jest właściciel tego niezwykłego muzeum, Sebastian Kucharski. Najbardziej niezwykłe tutaj z naleziska?
4: Trudno mi coś teraz przytoczyć, no ale no, tu można przy tych robotach znaleźć, nie wiem, różne części, po części z rowerów, po jakieś wyposażenie kuchni, łyżki, widelce. Także wszystko, co jest ze złom, co z metalu produkowane, trafia kiedyś na złom i no naprawdę, można tu wszystkie części znaleźć. Ogrodowe, samochodowe, z gospodarstwa domowego, różne.
1: A czy jest jakiś metal, przy którym nie da się jednak w ten sposób pracować?
4: Jeżeli są to różnego rodzaju stopy metali, no to nieraz skręcam. Jeżeli nie można ich pospawać, bo trzeba by to zmienić gazy i inne podejście do spawania, no to skręcam. Po prostu robię dziurkę, powiedzmy w aluminium, łapię to śrubą i tą śrubę przyspawuję do czegoś.
1: No i tutaj dochodzi też do tego malowanie.
4: Oczywiście, malowanie też, każda część zanim zostanie zamontowana jest pomalowana i potem na koniec jeszcze jest całkowicie malowany.
1: I każda figura indywidualnie.
4: Każda figura indywidualnie, dokładnie, bo każda figura z reguły ma inny kolor. Także tu powstają też pojedyncze, a też nieraz jest tak, że pracuję nad całą figurą i wtedy te elementy przeznaczam sobie, szykuję te elementy, potem ze 3 dni przeznaczam na malowanie. Bo jak są wszystkie pomalowane, no to fajnie, to potem widać, jak przybywa ta figura, bo nagle zaczyna tu rosnąć i jakieś efekty pokazywać, nie?
1: Ale widzę też, udało się tutaj zdobyć eksponaty chociażby z Predatora, tak?
4: Mam, kolekcjonuję różne takie rzeczy. W związku z tym, co robię, to różne takie ciekawe rzeczy kolekcjonuję. Mam tu parę perełek, jak miecz od Predatora, czaszkę od Predatora, bateria od Terminatora T-800 i jeszcze kilka innych. Nie chciałbym też jakby tych swoich prac przytłaczać tym, no bo tu chodzi o jednego moje prace, a nie o te rekwizyty filmowe, ale jako ciekawostka parę sztuk tu dałem.
1: Z tych wszystkich figur, które tutaj można obejrzeć, która była najbardziej skomplikowana, którą najdłużej pan budował?
4: Te najbardziej skomplikowane oczywiście są to te, które się poruszają, bo to wtedy trzeba zrobić pierw mechanizm, a potem go dopiero obudowywać, tego robota, tak? I za każdym razem sprawdzać, czy te części gdzieś ze sobą nie kolidują, nie obcierają się podczas ruchu. Obecnie taki postać inspirowana Transformersem, tym szefem, czyli Optimus Prime i Terminator, ale takiej mojej wersji zombie.
1: I takie duże figury, to ile czasu trwa budowa mniej więcej?
4: No tego Optimusa buduję, tego Optimusa i tego Terminatora buduję już od 2 lat. Jeszcze pewnie zejdzie z 1,5 roku na te 2 sztuki. No jeden jest duży, ponad 3 metry i dużo elementów ruchomych.
1: Ma pan kogoś do pomocy?
4: Nie, nie chciałbym, żeby mi ktoś pomagał, poza moimi synami ewentualnie, jakby chcieli też ze mną pracować, ale to jest moje hobby, tak jak wspominałem, i nie chciałbym, żeby tu ktoś mi przeszkadzał i grzebał w moich projektach jakby, tak?
1: A synowie mają ten dryk?
4: Nie, nie mają. Może kiedyś, jak troszkę bardziej jeszcze dorosną.
1: Widzę, tutaj przyjeżdżają też ludzie z całej Polski, żeby to muzeum oglądać.
4: Dokładnie, zdarzają się ludzie nawet z drugiego końca świata. Mieliśmy tu już odwiedzających z Chin, z Japonii, także bardzo daleko, którzy specjalnie przyjechali.
1: To musi być dla nich naprawdę niezła ciekawostka. Jedyne takie miejsce w Polsce czy w Europie?
4: Jeżeli chodzi o fakt, że stworzyła to jedna osoba i jest to kolekcja jakby jednej osoby, to myślę, że w Europie nie ma drugiego takiego punktu. Jest duża firma w Tajlandii, która produkuje takie, ale produkują dosłownie też jacyś artyści zrzeszeni, ale robią to przemysłowo i sprzedają to. Można sobie u nich kupić takie figurki.
1: Mnóstwo atrakcji dla dorosłych, jak i dla dzieciaków. To są eksponaty, które można dotykać, są eksponaty, których nie można, ale te, które można się nimi również nawet pobawić, tak?
4: Tak, są też takie, które gdzieś tam można samemu powłączać, poruchamiać. Jeżeli nie można dotykać, to raczej ze względu bezpieczeństwa, żeby gdzieś tam palca nie włożyć, jak coś się rusza.
1: A tutaj dzieciaki czym się aktualnie bawią?
4: Chyba największe wrażenie dla tych dzieciaków robi ten mały Wally, który tu gdzieś sobie tam jeździ po podłodze, i taki pająk, który lubi ich gonić.
1: Bo znają to jednak z animacji, prawda?
4: Tak, dokładnie. Tu jednak to jest jak z planu filmowego, bo postacie są nierzadko wymiarów autentycznych.
2: Mówił Sebastian Kucharski, właściciel fabryki robotów w Mosznej. Muzeum jest otwarte od środy do piątku między 13 a 17, a w weekendy między 10 a 17. Czemu godziny otwarcia są tak krótkie? A to właśnie po to, żeby pan Sebastian miał także czas na majsterkowanie w swoim warsztacie i tworzenie kolejnych filmowych robotów.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o historii industrialnej naszego regionu.
1: Historia w Opolskiem.
0: Jak mówimy o zakładach produkcyjnych w województwie opolskim, to pierwsze co przychodzi na myśl to cementownie. W samym Opolu w szczytowym momencie było ich aż 9. Jednak nie samym cementem nasz region żył. Tuż pod Opolem, w Tułowicach, działała jedna z wielu w regionie fabryk porcelany. Jak to wtedy wyglądało? Posłuchajmy.
2: Grzegorz Kowal. Jestem przewodnikiem i specjalistą do spraw zbiorów w muzeum.
0: Jesteśmy w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Tutaj można zobaczyć historię tej porcelany, która była wytwarzana regionalnie właśnie w Tułowicach, ale nie tylko, bo tych fabryk tutaj jest.
2: No, na ekspozycji mamy 14 różnych fabryk pokazanych, większych lub mniejszych. Staramy się pokazywać wszystko, o ile uda się nam to po prostu zdobyć, bo też nie jest tak, że ta porcelana jest tak łatwo dostępna, czy da się po prostu kupić od ręki, więc 20 lat kolekcji, szukania, sprawdzania informacji w końcu dało efekt w tym muzeum, że możemy minimum 14 fabryk już dzisiaj przedstawić.
0: Ta historia sięga lat zdecydowanie przedwojennych, czyli to wszystko, co tutaj jest, praktycznie jest niemieckie.
2: No, historia śląska, myślę, w większości słuchaczy jest raczej znana. Tak, to są głównie fabryki niemieckie. Tutaj mogę dodać, że chociażby w naszej fabryce też pojawiają się pracownicy z polskimi nazwiskami, bo taki tutaj mamy region. Natomiast to są projekty oczywiście niemieckich prywatnych przedsiębiorców.
0: To jaka jest ta historia tej porcelany tutaj w naszym regionie? Ta tułowicka fabryka w którym roku powstała? Kto ją założył?
2: Jeśli chodzi o początek, to myślę, że tu musimy zahaczyć jeszcze o czas, kiedy Miśnia już w 1708 roku zaczyna powoli, ale już zaczyna produkcję porcelany, to na Śląsku równolegle mamy produkcję fajansu, a nie porcelany. To jest troszkę inny rodzaj ceramiki i tu mieliśmy tak charakterystyczny region, że właściwie te manufaktury fajansowe potem były przerabiane w fabryki porcelany i to się dzieje praktycznie 100 lat po tym, jak Miśnia ruszyła. Także to jest troszkę inny krajobraz, to jest ten sam kraj, natomiast no zupełnie inne podejście do tematu.
0: I kto był odbiorcą?
2: Porcelana raczej była droga, więc myślę, że raczej dla elit, domów hrabiowskich, klasy średniej w miastach co najwyżej. Ja tu w zwiedzającym często mówię, że jak chcecie realia tamtych lat zobaczyć, no to raczej skansen w Opolu wam powie, jak to wyglądało. Natomiast no wiadomo, ci bogatsi tą porcelaną się oczywiście tutaj zaopatrywali.
0: I to ona trafiała tylko na tereny niemieckie, czy ona wędrowała po całej Europie, a może i po świecie?
2: Fabryk było tyle w Niemczech, że nie było opcji, żeby tylko lokalnie potrafili się tutaj rozsprzedać z towarem. To musiało pójść za granicę, głównie na kontynent europejski, do Stanów Zjednoczonych również. Mamy też informację, że nawet na antypody ta porcelana, no może nie bezpośrednio, ale pośrednio też trafiała. Jeśli chodzi o nasze Tułowice, no to właściwie 95% produkcji stąd szła do Stanów Zjednoczonych od razu, bo fabryka pojawiła się na tyle późno w kontraście do konkurencji, że musieli wybrać nowy rynek zbytu. No i to były Stany Zjednoczone.
0: Jak wyglądała praca w tej fabryce?
2: Myślę, że jak każdej fabryce z XIX wieku, czyli od świtu do nocy, większość pracowników, myślę, że praca ciężka, fizyczna. No, mieliśmy na pewno tutaj malarzy i projektantów, którzy mieli powiedzmy trochę lepiej, natomiast myślę, że to i tak jest trudny czas ogólnie dla pracowników w fabrykach. Pierwsze jakieś zapisy BHP, jakieś normy to później, więc na pewno lekko nie było.
0: Czy jest możliwe, że tutaj pracowała młodzież?
2: Zdjęć nie mamy, 100% pewności nie dam, ale myślę, że tak. To musiałbym w źródłach gdzieś pogrzebać, poszukać, ale myślę, że to byłoby normalne jak na tamten okres.
0: Jaką przerobowość ta fabryka miała? Ile tych filiżanek, talerzyków była w stanie wytworzyć?
2: Oficjalnie danych nie mamy, bo tutaj archiwa po prostu zostały albo zniszczone, albo wywiezione, więc nie jestem pewien na 100%. Mamy zdjęcie wzorcowni, to jest takie pomieszczenie, gdzie hurtownik przyjeżdżał, wybierał sobie wzór, dopiero potem fabryka mu to powtarzała. No to nam spokojnie parę tysięcy naczyń nie jesteśmy w stanie wskazać, ale nie wiemy, jaki to jest konkretnie okres produkcyjny, z jakich lat, więc na sztuki absolutnie nie jestem w stanie tak grać. realnie powiedzieć, jakie to były moce przerobowe. Sama fabryka miała do 700 pracowników maksymalnie zatrudnionych. To był ten najlepszy okres działania tego zakładu przed końcem II wojny światowej.
0: Można powiedzieć, że wżyły nią całe Tułowice, tak?
2: Tułowice i okolica. Tu w samej miejscowości powstały zabudowania stricte pod fabrykę, czyli mieszkania zakładowe, jakieś kamienice, willa dyrektora fabryki, potem jego brata też się pojawiła. W związku z podniesioną demografią miejscowości też była wybudowana szkoła, kościół. No, miało to na pewno znaczenie dla miejscowości samej, plus fabryka jest przy linii kolejowej, więc okolicznych miejscowości też do tej pracy tutaj zjeżdżali ludzie. I rowerem również, i konno też, nie? Bo to jeszcze też ten okres. Nie mamy pewności, ale raczej tania siła robocza przyciągnęła prywatnego przedsiębiorcę z Zul w Turyngii, bo to był już człowiek, który wcześniej miał swoją fabrykę porcelany, natomiast jego dzieci prawdopodobnie miały się zająć nowym biznesem i szukały, nie? Więc tutaj w Tułowicach przy Pałacu Tułowickim była manufaktura fajansu. Tu znowu z początku naszej rozmowy mówiłem o tej przerabianiu zakładów, no to fajansiarnia przerobiona na zakład porcelany, przy czym to był taki obiekt dzierżawiony przez kolejnych producentów i w to załapał się syn Reinolda Schregel-Milcha. On się tym zakładem zajął tylko na chwilę, natomiast no, główny cel to było raczej rozbudowanie tej firmy matki i przy linii kolejowej udało się wykupić ziemię i postawić już porządny taki zakład nowoczesny, jak na tamte czasy, no, który pozwolił mu tą produkcję pchnąć. Do tego stopnia, że pierwsza fabryka w okresie I wojny światowej została zamknięta, a ta tułowicka została. Także to było coś na pewno lepszego, bardziej wydajnego.
0: Czyli nasza tutaj tułowicka fabryka miała tutaj konkurencję, tak?
2: Dużą, bardzo dużą. Konkurencja była tak mocna, że my nawet mamy po sąsiedzku, kilometr od nas, na tej samej ulicy malarnię Schneidera, która zajmowała się zdobieniem ceramiki, i oni kupowali produkty u Tilsza w Wałbrzychu. Czyli mimo, że mamy fabrykę obok siebie, to i tak próbujemy gdzieś tam te towary taniej u kogoś załatwić i sprzedać po swojemu. Także konkurencja była ogromna, to na pewno.
1: Historia w Opolskiem.
0: Dziś jestem w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Moim gościem jest przewodnik muzealny Grzegorz Kowal. Rozmawiamy o historii fabryki porcelany w Tułowicach. Jak było z malowaniem? To wszystko jest ręczna robota?
2: Jeśli chodzi o Tułowice, no to już mamy końcówkę XIX wieku, więc będzie kalka też, natomiast nie ma raczej naczyń takich stricte tylko kalka. Mamy raczej tak, że są stemple zdobienia pędzlami, stemplami, metoda natryskowa na szkliwie, pod szkliwem, to wszystko naraz nałożone na jedno naczynie, dlatego też taka dla niektórych zwiedzających pstrokacizna powstaje na tych tułowickich produktach, bo to jest takie mocno kontrastowe, mocno kolorowe, bo ile mogli, to nakładali na te naczynia, a i tak pod koniec produkcji podpisywali hand painted, nie? Żeby było, że ręczna praca, ale to pozornie jest tylko ręka.
0: Bo jeżeli fabryka powstała pod koniec XVIII wieku, a produkowała do końca II wojny światowej, tak mniej więcej, tak? To?
2: Poprawię, od końca XIX wieku do 1945 roku, czyli do momentu właściwie końca II wojny światowej. Natomiast ten taki najlepszy czas dla Tułowic to jest od początku uruchomienia fabryki 1894 do krachu na giełdzie 1929. Tu już mamy epizod, gdzie mamy światowy kryzys, ciężko ze Stanami się handluje. Parę lat później Hitler dochodzi do władzy, więc to sprzedawanie do Stanów raczej jest niemożliwe. Więc oni też próbują z powrotem na rynek niemiecki trafić. Pod koniec lat 20. już pojawia się sygnatura EPOS, czyli Edel Porcelany Berschlesien, szlachetna porcelana z Górnego Śląska po niemiecku, czyli na lokalny raczej rynek. Amerykanina już to raczej nie obchodziło. Także do końca wojny próbowali, działali, natomiast to na pewno nie była ta sama fabryka przed krachem i po krachu na giełdzie.
0: Bo podejrzewam, że przez tyle lat działalności tutaj też były wprowadzane różne nowe technologie produkcji.
2: Na pewno, chociaż nie jesteśmy w stanie z naszej fabryki tego tak wprost wywnioskować. Wiem, że fabryka OME, to jest taki równolatek do naszej fabryki, też końcówka XIX wieku ruszają. Oni wprowadzili sobie piece gazowe. No to w Tułowicach tu nadal były piece jeszcze tradycyjne, ceglane, gdzie wejście się po prostu zamurowywało. Także na pewno dało się już wtedy szybciej to produkować, ale być może mieli wprawę, potrafili jeszcze masowo tą porcelanę oferować w takiej technologii.
0: Zadałem to pytanie dlatego, że jak się to chodzi po tej ekspozycji, to macie różne, w różnym stylu pomieszczenia, tak?
2: Chcemy to pokazać epokami, bo ta porcelana się zmieniała. To prawda, jak wchodzą piece gazowe, no to cena porcelany spada. To jest normalne, jak dochodzi produkcja już nie ręczna, tylko raczej klejona kalka, to cena również porcelany spada i to widać po wnętrzach pomieszczeń, że najpierw mamy luksus dla bardzo nielicznej grupy odbiorców, potem się to troszkę upowszechnia, demokratyzuje i to tak z czasem staje się na tyle popularne, że po II wojnie światowej ta porcelana nie stanowi majątku domu. Już nikogo za bardzo nie obchodzi, czy ktoś tą porcelanę ma, czy nie. Raczej, czy ktoś ma samochód, no to to decyduje, czy ktoś jest bogaty. Także tak, ta porcelana też przeszła taki epizod, że była ekstremalnie droga, a potem już tak tania, że straciła na wartości.
0: Powiedziałeś, że tak, mamy porcelanę, która była wysyłana na Stany Zjednoczone, a jakieś jeszcze kraje poza naszym kontynentem?
2: Wiemy, że na pewno do Kanady, bo to mamy z adres Buchów, gdzie tam były przedstawicielstwa handlowe, gdzieś te informacje się tam pojawiają. Myślę, że pośrednio do Ameryki Południowej również, no bo to też jest taki towar, który hurtownie amerykańskie same ściągały do siebie. My mamy takie sygnatury jak Willock Company i to też są tułowice, bo tam u spodu jest jeszcze Prasia dopisana, tak jak nasza sygnatura RS Prasia. Więc jeżeli ktoś zabiegał o towar u siebie już na kontynencie, to pewnie też próbował to pchnąć do kolejne miejsce gdzieś tam świata i na tym zarabiać. Więc nie bezpośrednio, ale pośrednio myślę, że również te tułowice sięgały dalej.
0: Kiedy ta fabryka została wygaszona? Czy to było tuż po II wojnie światowej, czy jeszcze przed? Czy to było związane właśnie z kryzysem finansowym, czy z wojną? Jak to wyglądało?
2: Kryzys światowy powoduje, że fabryka z tam blisko 700 pracowników spada do 250, czyli to już jest ciężko. Tam z 7 dni pracy raptem 3 dni im zostały. Także to było naprawdę trudne. Ale do końca II wojny światowej ta produkcja była i to widać po naczyniach, bo ten okres Art Deco, no umówmy się, raczej luksusowy styl, no to był dalej oferowany. Natomiast w okresie II wojny światowej na przykład były takie zabiegi, że nie wolno było stosować złota do zdobień, więc złoto było zastąpione żółto-brązową farbą. To spadało w jakości, no nie wyglądało tak jak prawdziwy luksus. Firma ratowała się takimi rozwiązaniami jak produkcja dla wojska niemieckiego chociażby. Były zamówienia takie państwowe, łatwe do zrobienia, bo na kilo odlać do kantyny naczynia to była prosta rzecz. Tam straty były niskie, łatwo było to wykonać, więc takich zabiegów też się podejmowali, żeby tylko dotrwać. Nie? Natomiast no 45 myślę, że no tak czy siak położył kres po prostu tej fabryce.
0: To musiały być dzikie czasy, tu bomby latały nad głowami, a ludzie siedzieli w fabryce i produkowali różne talerze i filiżanki.
2: No tu stricte w tułowicach frontu nie było, także nie najgorzej. Natomiast my mamy informacje niepotwierdzone, że z okolicznego obozu jenieckiego w Łambinowicach jeńcy byli tutaj zatrudniani w zakładzie jako tania siła robocza, bo panowie stąd byli wysłani na front. Więc też trzeba było trochę łatać te dziury produkcyjne. I w okresie I i II wojny światowej dodam też, że kobiety szczególnie angażowano do pracy. To też mało kto pamięta, że to jest ten moment, kiedy kobiety trafiają do fabryk, nie? Szczególnie do tej ciężkiej części, którą wcześniej panowie też wykonywali. Także to jak najbardziej było.
0: No i pytanie po zamknięciu fabryki, co się stało z tułowicami?
2: Informacje mamy różne, bo tutaj kolega, który zajmuje się archiwami też w naszym muzeum, znalazł ostatnią informację, że gazeta już z 46 roku podaje, że tu tułowice mają wznowioną produkcję porcelitu. Oficjalnie 47 rok, więc nie wiemy. No ale powiedzmy rok czy dwa lata po wojnie to i tak nieźle, jak na to, co Rosja pozostawiała po sobie, przechodząc przez te tereny niemieckie, że fabryka była w stanie tak szybko stanąć na nogi i tą produkcję wznowić. Także powiedzmy 47, na pewno ta produkcja w tułowicach jest wznowiona. Nadwyżka magazynowa niemiecka porcelanowa jest jeszcze tutaj zmieniona z sygnaturą, ale jednak wypuszczona na rynek. Ale powiedzmy lata 50. to już jest oficjalnie produkcja porcelitu państwowego. Porcelit stołowy, ja myślę, że część słuchaczy na pewno kojarzy brązowe talerze z PRL-u. To ta klasyka tutaj w tułowicach była jako państwowa do roku 2001. Ja dodam, że była też rozbudowa tego zakładu w latach 70. To za stacją benzynową tam od naszego budynku patrząc powstały takie bardzo duże hale produkcyjne, właśnie piece tunelowe, gazowe, tam wózki widłowe jeździły, także to już naprawdę konkretna produkcja i to rozszerzyło działalność tego zakładu. a nasze stare budynki, te oryginalne, powoli odchodziły w zapomnienie.
0: Mówił Grzegorz Kowal z Muzeum Porcelany w Tułowicach. Wyroby dawnej fabryki porcelany możemy obejrzeć przy ulicy Porcelanowej, bo to właśnie tam mieści się muzeum.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o działalności jednego z muzeów w naszym regionie.
1: Muzea w Opolskiem.
0: Ostatnio poczułem się jak słoń w składzie porcelany. To dlatego, że byłem w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Można tam zobaczyć mnóstwo niesamowitych zestawów, filiżanek i talerzy.

0: Marta Juszkiewicz, kierownik Muzeum Porcelany Śląskiej w Tłowicach.
1: Jesteśmy w Muzeum Porcelany. Tych tutaj eksponatów jest mnóstwo. Podejrzewam, że część z nich trzeba było jakoś wyłowić. Jak się poluje na takie eksponaty porcelanowe?
0: Jest to i trudny, i nietrudny temat tak naprawdę. Jeśli wie, gdzie szukać, to łatwo można naprawdę bardzo fajne eksponaty znaleźć. My kolekcjonowaliśmy 20 lat. To była na początku prywatna kolekcja naszego prezesa, a później się już rozwinęła o eksponaty, które już my jako muzeum zakupywaliśmy. I to są giełdy, targi i tak zwane OLX-y. Więc... Mamy też darowizny, też osoby, które nie wiedzą, co zrobić ze swoją porcelaną, nie chcą tego wyrzucić, nie mają komu tego dać, darują nam to i my to bardzo doceniamy, zawsze każdą osobę opiszemy przy danym eksponacie, więc to jest temat, który jak człowiek się zagłębi, to może naprawdę bardzo fajne rzeczy znaleźć.
1: Tutaj jest porcelana nie tylko z fabryki w Tułowicach, ale również z fabryk z całej Europy, tak?

0: to mają te potrzeby właśnie na te gotowane produkty.
1: Bardzo często zdarza się tak, że dostają to zwierzęta, które z racji wieku na przykład mogą już mieć pewne problemy, jeżeli chodzi o zjadanie takich twardych frakcji, powiedzmy marchewki czy jabłek.
0: A jakieś nietypowe produkty tutaj sprowadzacie dla swoich podopiecznych?
1: Powiem szczerze, że to jest bardzo bogate menu. Naprawdę bardzo bogate menu. Nawet trudno mi sobie teraz skojarzyć, ale oprócz takich podstawowych, czyli jabłka, marchewki, ziemniaki, banany, poprzez naprawdę sezonowe owoce, bo jesteśmy jak w najlepszej restauracji, czyli jeżeli są sezony na truskawki, to mamy truskawki, jeżeli są sezony na arbuzy, to mamy arbuzy. Jeżeli zbliżamy się do tych miesięcy jesiennych, to wprowadzamy cukinie, dynie, także, ale mamy też bardzo egzotyczne, czyli to się zdarza, to są melony, papaje, no przeróżne, naprawdę. Kuchnia serwuje naprawdę bogate menu.
0: No ta różnorodność też tu musi być.
1: Tak, i staramy się mieć tak dobraną dietę, żeby zapewniała tym zwierzętom jak najlepsze możliwości, jeżeli chodzi o ich wzrost, czyli te diety są bardzo zbilansowane i bardzo przemyślane, żeby frakcja zarówno cukrów, jak i białek, tłuszczy była dobrana jak najlepiej pod konkretne gatunki zwierząt.
0: Mówimy tutaj o roślinach, no ale wiadomo, że są też mięsożercy, lew też musi coś zjeść.
1: Jest, tak, no mięsożercy stanowią też spory udział i one też mają bogate menu, czyli oprócz, podstawą jest wołowina, ale oprócz tego mamy też sekcję drobiu, mamy też dziczyznę, daniele, sarninę, jeleninę, mamy też owce w menu, są też króliki. Mhm.
0: No to spore zwierzęta.
1: Tak, no to są spore zwierzęta, które też jedzą spore ilości mięska, bo każdy z tych złów, każdy z tych tygrysów zjada też określoną dawkę jedzenia, tak żeby wpływało to jak najbardziej korzystnie na jego zdrowie. Więc sam dział, powiedzmy, dużych kotów z paroma mniejszymi zwierzętami zjada no codziennie nierzadko 30 kg mięsa.
0: A które zwierzęta w opolskim zoo zjadają codziennie najwięcej, a które najmniej?
1: Trudno mi powiedzieć, bo faktycznie duże drapieżniki zjadają bardzo dużo tego mięsa, bo mówię, no wszystkie razem zjadają prawie 30 kg mięsa, to jest sporych rozmiarów naprawdę skrzynka. Ale zwierzęta kopytne także to są ogromne ilości, bo duże zwierzę typu żyrafa zjada naprawdę też parę kilogramów mięsa, parę kilogramów warzyw. Oprócz tego w sezonie letnim dysponujemy trawą, czyli tą frakcją taką zieloną, trawą, gałęziami, liśćmi, tym się też posiłkujemy.
0: Mhm. Bo podejrzewam, że parzystokopytne i nieparzystokopytne różne, które żywią się trawą i tak potrzebują, żeby coś im tam dołożyć, bo te trawniki to szybko skoszą.
1: Mamy do dyspozycji swoje łąki, o które dbamy, kosimy. Tak jak powiedzmy sekcję warzywno-owocowo przygotowuje kuchnia, tak mamy też dział transport, który zajmuje się właśnie między innymi dbaniem o łąki, koszeniem tych łąk, zbieraniem tej trawy, więc dysponujemy tutaj na Wyspie Bolko tym i pozyskujemy właśnie też gałęzie. To są też specjalnie tutaj wyznaczone miejsca, gdzie możemy sobie pozyskiwać tą frakcję zieloną. Ale oczywiście też w menu mamy warzywa. To wszystko jest w zależności od tego, jaka jest pora roku. Troszkę inaczej wygląda to żywienie tych zwierząt, jeżeli chodzi o porę zimową, kiedy to ta dieta jest taka bardziej wartościowa, gdzie są też właśnie warzywa. W sezonie letnim jest ona bardziej właśnie skierowana na te frakcje zielone, czyli trawę i liście. Ale oprócz tego też, żeby ta dieta była jak najbardziej zbilansowana, mamy też granulaty, które zwierzęta też w odpowiedniej ilości spożywają.
0: A jeżeli jakieś zwierzę wymaga leczenia, czy tutaj te leki miesza się z tą karmą w taki sposób, jak wiadomo, właściciele psów na przykład usiłują gdzieś tam tableteczkę do szynki wpakować, żeby nie wypluł?
1: Ja powiem szczerze, że kombinujemy, to nawet nie chodzi stricte o leczenie, ale zwierzęta też odpowiednią ilość różnego rodzaju odpowiednich dla nich dostają suplementów, które wpływają na ich zdrowie. I trzeba naprawdę czasami się nagimnastykować, żeby przemycić, bo czasami zdarza się, że czy te leki, czy suplementy mają też jakiś smak, który niekoniecznie zwierzętom pasuje, więc no naprawdę, proszę mi uwierzyć, stajemy czasami na głowie, żeby przemycić właśnie te suplementy, czy to w mięsie, czy to właśnie w warzywach, czy w jakiejś trawie, czy w liściach, w gałęziach.
0: Są wybredne?
1: Są przede wszystkim bardzo czułe i nawet jeżeli my tego nie widzimy,

0: z karmy i ona podpasuje, innym razem już totalnie kot nie chce ruszyć. Czy w przypadku zwierząt w zoo też tak bywa?
1: Tak, dokładnie tak. Koty, czy te małe, domowe, czy nasze duże, dzikie, czyli lwy i tygrysy, faktycznie to są takie preferencje już osobnicze. Jedne wolą wołowinę, inne faktycznie drób, inne z kolei drobiu nie lubią, jedne lubią królika, ale to nie zawsze nasz tygrys Diego jest bardzo wybredny. Królik tak, ale niekoniecznie z futerkiem, niekoniecznie w całości, może pokrojony. Tak, wybrzydzają.
2: Zwierzyniec w Opolu.
0: W tym programie jesteśmy w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym i z Małgorzatą Krum rozmawiamy o kuchni opolskiego zoo. No i tak, o 6.30 kuchnia zaczyna pracować, rozdzielać te wszystkie potrawy dla tych waszych podopiecznych, a potem jak to wygląda? Wychodzą i po kolei, które zwierzęta są karmione jako pierwsze?
1: Mamy takie pory, że kuchnia jest... To z biegiem lat wypracowaliśmy, że kuchnia ma określone godziny, czyli mniej więcej gdzieś w okolicach 9.30, 8.30, przepraszam, wychodzi pierwsza tura i to są goryle. I wtedy zwierzęta, które mieszkają, i goryle, i zwierzęta, które mieszkają gdzieś tam po sąsiedzku, to są takie pierwsze. To w zależności od tego po prostu, jak jest zorganizowana praca na poszczególnych działach z poszczególnymi zwierzętami. I wychodzą goryle, panie mają przygotowane jedzonko, a panowie właśnie z tej drugiej sekcji z transportu dowożą to jedzenie w odpowiednich, przystosowanych do tego pojemnikach na dział, na którym pracują opiekunowie, którzy z kolei już konkretnie na konkretne ulubione kuwety, bo to też jest czasami bardzo ważne, że zwierzęta mają swoje kuwety, dostają w swoim jakimś rytmie, w swoim miejscu to jedzenie i za to już odpowiadają opiekunowie, powiedzmy, pracujący z tymi konkretnymi zwierzętami, oni to rozdzielają i oni już bezpośrednio podają. Później koło godziny 10 wyjeżdża następna tura jedzenia i to wyjeżdżają. Tak, część zwierząt kopytnych już dostaje, ale dostają też na przykład dział, na którym mieszkają małpy. I analogicznie dokładnie tak z pozostałymi zwierzętami. Drapieżniki, czyli te duże koty, duże tygrysy, jedzą już po południu. Z tym, że państwo, goście, którzy nas odwiedzają, tego nie widzą, bo taka jest specyfika też zwierząt, że one jedzą na zapleczach, każdy z nich jest rozdzielony. My mamy kontrolę nad tym, ile one zjadają i eliminujemy takie zagrożenie, że te duże drapieżniki, duże koty, tygrysy, lwy, że mogą się pokłócić o taki kawałek jedzenia, więc bezpiecznie będzie z wielu powodów, jeżeli one są rozdzielane na zapleczach i każdy z nich dostaje to mięso i wychodzi już po obiedzie, znowu widać gości.
0: No i też druga kwestia, że wtedy też mają chyba więcej spokoju, prawda?
1: Też, bo ze zjadaniem tego pożywienia jest różnie. Czasami zwierzęta jedzą dość szybko, intensywnie, a czasami trochę pomarudzą, trochę właśnie powybrzydzają, trochę się muszą pozastanawiać. Bardzo często też się bawią tym jedzeniem i to też zajmuje czas.
0: A ptaki?
1: Ptaki, powiem szczerze, też mają taki element. Jest też różnie, bo w zależności od tego, co dostają. Jeżeli mamy ptaki, które dodają, oprócz, nie wiem, granulatów i gotowych takich mieszanek dla ptaków, powinny mieć tą frakcję taką białkową w postaci czy owadów, czy powiedzmy gryzoni, to też naturalny instynkt czasami jest ich taki, że oni muszą złapać tą swoją ofiarę, pomimo tego, że ona już nie żyje i powiedzmy ją uśmiercają. One muszą po prostu ten rytuał, muszą to zrobić, pomimo tego, że ta ofiara już nie żyje, czyli te gryzonie są już podawane jako martwe, to często mają ten odruch takiego zabijania po prostu normalnie w świecie, czyli muszą tym gryzonie na przykład o coś uderzyć.
0: No i tutaj te woliery właśnie z ptakami są jakby porozrzucane po całym terenie ogrodu, nie?
1: W tej chwili ogród jest w ogóle tak skonstruowany, że podzielony jest na krainy geograficzne, czyli na terytorium, powiedzmy, Azja występują zwierzęta z różnych gatunków, ale zamieszkujące naturalnie Azję. I to, czy to są wielbłądy, czy to są sowy, czy to są właśnie jakieś żurawie, to one zajmują ten dany teren, one oczywiście mają podzielone te woliery i dieta ich dostosowana jest też do potrzeb poszczególnych gatunków.
0: A czy zdarza wam się na przykład ściągać pokarm z różnych właśnie stron świata charakterystyczny dla tych rejonów, z których pochodzą te zwierzęta?
1: Bardzo często jest tak, że no z racji bardzo dużej ilości w skali roku kupowanego tego jedzenia, no obowiązują nas, wiadomo, przepisy prawa, więc większość tych rzeczy jest na zasadzie takich przetargów. I wtedy firma, która staje na przetargu, dostaje od nas zapotrzebowanie, jaki rodzaj jedzenia od niego potrzebujemy. I no w tej chwili jest tak, że duża odpowiedzialność spoczywa też na dostawcy, skąd on to bierze. I dostawca, powiedzmy, granulatów, część tych granulatów, powiedzmy, tworzy

0: ale część granulatów pozyskuje no, na zasadzie takiego pośrednictwa.
1: Czy zdarzają się takie zwierzęta, do których opiekunowie no, muszą uważać, żeby nie wchodzić z jedzeniem, tylko wejść, zostawić jedzenie i uciekać?
0: Powiem tak, no jeżeli są zwierzęta niebezpieczne, typu właśnie duże drapieżniki, lwy, tygrysy czy inne dzikie duże koty, to no, procedury w ogóle zabraniają nam wchodzić, więc w ogóle nie ma takiej możliwości. Kiedy koty są odizolowane w bezpiecznym miejscu, to pracownicy wykładają powiedzmy mięso, jeżeli sprawdzą i jest wszystko w porządku, jest bezpiecznie, to wtedy dopiero wpuszczamy te zwierzęta. I większość tych zwierząt, które prawnie są w pierwszej kategorii, tak się to odbywa, jest to taka obsługa, powiedzmy, my mówimy na to bezkontaktowa, czyli zwierzęta są w innym miejscu, gdzieś zabezpieczone, wtedy my możemy spokojnie wejść, rozłożyć to jedzenie i wpuścić dopiero zwierzęta. I analogicznie po jedzeniu zwierzęta są wypuszczane, zabezpieczone, wszystko jest sprawdzane i dopiero wtedy wchodzimy, żeby posprzątać ewentualnie niezjedzone resztki jedzenia. Jeżeli chodzi o takie zwierzęta, które nie są niebezpieczne, to nie, no raczej nie uciekamy. Raczej tak ta praca jest nasza skonstruowana, że działamy też na zasadzie takiego wzajemnego zaufania z tymi zwierzętami, więc tam, gdzie możemy wejść, gdzie jest to bezpieczne i na co pozwalają nam przepisy BHP, to nie, raczej nie ma potrzeby uciekania.
1: No i ostatnie pytanie. Wiadomo, że zwierzęta też przyzwyczajają się do pewnych zachowań. Czy o konkretnej godzinie już siedzą i czekają, że to jest ten moment ich karmienia?
0: Zwierzęta mają bardzo, większość chyba gatunków ma ustawiony ten zegarek. Wiedzą, mają poczucie czasu po prostu, wiedzą. Co widzimy też bardzo często przy zmianie czasu z letniego na zimowy czy z zimowego na letnie, one wiedzą.
1: Mówiła Małgorzata Krum z Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Teraz już pewnie wiecie, dlaczego zwierząt w zoo nie możemy dokarmiać. Każdy zwierzak ma swoją zbilansowaną dietę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Gostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o atrakcjach turystycznych naszego regionu. W końcu w naszym województwie jest wiele miejsc, w których można znaleźć chwilę wytchnienia. Okazuje się, że nawet te małe miasta naszego regionu mają sporo ciekawostek do zaoferowania.
3: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Ciekawy weekend na Opolszczyźnie można spędzić nie tylko w Górach Opawskich czy nad Jeziorem Turawskim. Okazuje się, że sporo do zaoferowania ma również Praszka.
4: Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
1: której główna siedziba mieści się w samym centrum Opola, no bo to Opole zazwyczaj jest tym głównym celem turystów w naszym regionie. Całymi autokarami przyjeżdżają, no ale o Opolu można gadać szeroko i bardzo długo, natomiast nie jest jedynym jakby punktem docelowym w naszym województwie, bo tych miejscowości, w których warto coś pozwiedzać, jest znacznie więcej. Chociażby Praszka. Jeżeli przyjedziemy do Praszki, co przede wszystkim na pewno moglibyśmy tutaj zwiedzić?
4: No, Praszka nie kojarzy się oczywiście z turystyką, natomiast tak zaczynając od początku, w województwie opolskim jest wiele miast, miasteczek, niewielkich miejscowości, wsi, wartych uwagi, wartych odwiedzenia, z różnymi ciekawymi legendami, historiami, informacjami, atrakcjami, często szerzej nieznanymi, często nieodkrytymi, często to są miejsca, które nie są jakoś szczególnie promowane nawet, czy udostępnione do ruchu turystycznego. Warto rzeczywiście skierować swój wzrok i zastanowić się nad tym, czy może w weekend nie pojechać właśnie do Praszki. To są północno-wschodnie rubieże województwa opolskiego, trasa z Kluczborka i Olesna w kierunku Sieradza i Łodzi. Miasto wyjątkowe, nie tylko w skali województwa opolskiego, wyjątkowe dlatego, ponieważ przez kilka wieków było to miasto graniczne. Najpierw miasto graniczne pomiędzy cesarstwem pruskim, niemieckim i cesarstwem rosyjskim, czyli zaborem polskim. Granica przebiegała na Prośnie, czyli tak naprawdę praktycznie w środku miasta. Po I wojnie światowej i po plebiscycie śląskim na Prośnie również granica polsko-niemiecka. Z tym wiąże się wiele różnych ciekawych historii, o których opowiadają mieszkańcy, do dzisiaj mieszkańcy Praszki i okolic, o tym, jak szmuglowano różne towary przez granicę, jak przemytnicy przechodzili wpław rzekę z towarami. Więc to są bardzo takie ciekawe historie, niejednokrotnie filmowe. Sam most na Prośnie był świadkiem wydarzeń z 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy atakowali Polskę. Most został wysadzony przez jednego z bohaterskich żołnierzy. W ten sposób opóźniono marsz armii niemieckiej. To miasto graniczne widoczne jest dzisiaj chociażby w architekturze, ponieważ z jednej strony widzimy stare zabudowania dworcowe, wieże ciśnień i to są jeszcze Niemcy i ta architektura jest zupełnie inna. Przejeżdżając Prosnę, nagle nam architektura zupełnie się zmienia właśnie na tą architekturę znaną bardziej z Polski centralnej, z zaboru rosyjskiego. Więc to samo w sobie jest bardzo ciekawe i dla osób, które zatrzymają się, lubią architekturę, lubią historię, te zmiany są widoczne. Przy granicy stary budynek Urzędu Celnego również jest obecny i to jest ten jeden element bardzo ciekawej historii. Inna historia związana z rozwojem kolei na tych terenach. Mało osób spoza Praszki zdaje sobie sprawę z tego, wie, że w Praszce istniały dwa dworce. Jeden dworzec po stronie niemieckiej, pociąg dojeżdżał do samej granicy polsko-niemieckiej, a z drugiej strony w okresie międzywojennym wybudowana trasa w kierunku Wielunia i kolejny dworzec. I pozostałością tej pięknej historii między innymi jest dzisiaj wagon kolei wieluńskiej dojazdowej razem z lokomotywą, które można oglądać na zapleczu muzeum w Praszce. Można wejść do wagonu, można go zwiedzać. To jest bardzo ciekawa atrakcja. No i w końcu same muzeum w Praszce, które pokazuje historię miasta i najbliższych okolic, ale dosyć duże zbiory, chociażby zbiory numizmatyczne, monety, stare widokówki, stare zdjęcia, porcelana, obrazy, sztuka, również elementy związane z przyrodą. To jest kolejna atrakcja. Ja sam niedawno dowiedziałem się, że w Praszce są obecne oryginalne relikwie świętego Walentego, więc coś nie tylko dla zakochanych, ale naprawdę wyjątkowa ciekawostka, którą można zobaczyć w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Idąc tą tematyką, również dawna synagoga. Przed wojną do 1939 roku w Praszce mieszkało bardzo wielu Żydów. Ta społeczność była bardzo liczna, stąd bogata synagoga, która tam funkcjonowała. No oczywiście ludność żydowska została poddana przez Niemców eksterminacji. Jedyna pozostałość właśnie po tej historii, taka znacząca, widoczna, patrząc na architekturę budynku, to dawna synagoga. Dzisiaj mieści się tam Dom Kultury oraz biblioteka. W rynku warto również zajrzeć do sklepu GS Samopomoc Chłopska, gdzie można kupić, warto spróbować, produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa opolskiego. To jest mleczny chleb praszkowski. Różni się tym od zwykłego mleka, że do tego zaczynu, od zwykłego chleba, że do zaczynu dodawane jest mleko i ten chleb jest bardziej delikatny, jest inny w smaku, więc warto spróbować tego produktu tradycyjnego naszego regionu. I taką ciekawostką również są kopytka piernikowe, dostępne tylko wyłącznie w tym sklepie. To jest ciasto piernikowe, ale mające o wiele lżejszą konsystencję i smak niż typowy niż typowy piernik, więc również taką pamiątkę można ze sobą zabrać, bądź w postaci również prezentu zabrać ze sobą z Praszki.
1: Czyli można powiedzieć, znajdziemy tutaj rzeczy i dla turysty, który chce jakieś historyczne rzeczy zobaczyć, i dla turystów, którzy szanują tą turystykę kulinarną.
4: Również tak, może niekoniecznie w restauracji, ale ten sklepik spożywczy, zwykły sklep spożywczy prowadzony przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, oni wpisali już kilkanaście lat temu mleczny chleb praszkowski na listę produktów tradycyjnych województwa opolskiego i to jest jedyne miejsce, gdzie taki chleb można kupić i później tego chleba spróbować, więc chociażby ze względu na to, przy okazji spacerując po Praszce, odkrywając jej bogatą historię, warto sięgnąć również po te smakołyki.
3: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotr Mielec. Rozmawiamy o historii i atrakcjach turystycznych Praszki. Najstarszy zabytek Praszki to?
4: Szczerze mówiąc, nie wiem, nie znam na tyle historii Praszki. Natomiast patrząc na zabytki, myślę, że wśród tych zabytków może być to kościół wspomniany, w którym są relikwie tutaj świętego Walentego. I również sam rynek zachował się w oryginalnym układzie. Nic się tam nie zmieniło od samego początku, tak jak miasto było lokowane, więc to też również jest ciekawostka. Patrząc na również rynki, które przeszły przemianę, rynki miast, które przeszły przemianę, tutaj akurat rynek zachował się w takiej formie zielonej, to jest rynek parkowy. Dookoła są kamieniczki, a plac na środku to jest park ze starodrzewiem, więc można powiedzieć, że to jest również pewnego rodzaju ewenement. Patrząc na inne, nowe po rewitalizacji rynki, które często są po prostu betonowe, budowane, rewitalizowane na podobną modłę, gdzie często znajdują się podobne fontanny, wyglądające tak samo, podobne ławeczki. Tutaj ten rynek zachował się w takiej starej formie i dzisiaj dopiero widać, że to również stanowi jakiś walor i wyróżnik.
1: No to faktycznie, bo tak jak tutaj wspomniałeś, dużo tych rynków w Polsce zostało zniszczonych przez beton. Tu można sobie odpocząć i na przykład złapać przerwę podczas wycieczki rowerowej. Są tam trasy rowerowe?
4: Są trasy rowerowe. Każdego roku powstają nowe ścieżki. Taką chyba najbardziej znaną trasą rowerową jest trasa rowerowa po starej linii kolejowej z Praszki przez Gorzów w kierunku Olesna. Przebiega dokładnie w miejscu, gdzie kiedyś jeździła Ciuchcia, Paulinka, więc to jest bardzo ciekawa trasa. W kilku punktach również tej trasy są zamontowane liczniki, które zliczają liczbę rowerzystów, którzy z tej trasy korzystają, więc myślę, że to jest taka najbardziej znana trasa, natomiast są też inne i tak jak w innych na innych obszarach województwa polskiego, każdego roku przybywają nowe odcinki tras rowerowych, ale faktycznie można połączyć wypad do Praszki również chociażby z odwiedzeniem czy Gorzowa Śląskiego, czy Olesna, poruszając się chociażby rowerem.
1: Wspomniałeś tutaj o linii kolejowej, wspomniałeś o wagonie, który gdzieś tam można zobaczyć. No i ta kolejowa przeszłość Praszki jest widoczna również w formie zabytkowego parowozu.
4: Tak, zabytkowy parowóz z wagonem, do którego można wejść, można sobie zrobić zdjęcie, można zwiedzić. Jest to również pewnego rodzaju ewenement, ponieważ tego typu obiekty znajdują się raczej w skansenach kolejowych. Jeżeli poza skansenami, to są niedostępne. Tutaj wszystko jest dostępne, można zobaczyć, wejść, dotknąć. Ten tabor zabytkowy jest utrzymany naprawdę w znakomitej formie, w znakomitym stanie. Jest to bardzo duża ciekawostka, bo nawet kiedy gościmy tutaj blogerów, dziennikarzy turystycznych, influencerów, części z nich mieliśmy okazję pokazać właśnie tą słynną praszkowską ciuchcię z wagonikiem i to zawsze robi naprawdę, naprawdę na gościach bardzo duże wrażenie.
1: Wiele miejscowości opolszczyzny może się szczycić tym, że mają zachowane mury miejskie. Praszka ma taki element, czy nie? Czy to jest już zbyt świeża miejscowość, żeby mury miejskie się tu pojawiły?
4: Nie, mury miejskie to są inne miejscowości. W sumie nieopodal, tak, bo z Praszki możemy dojechać do Byczyny. Tam zachowany cały średniowieczny układ miasta z murami średniowiecznymi, ale jadąc dalej, to może być Namysłów, takie elementy starych średniowiecznych murów, to również Brzeg, Opole, to jest Paczków, kolejne miasto, gdzie zachował się idealnie cały średniowieczny układ, Nysa, Krapkowice, Strzelce Opolskie, wszędzie Biała, wszędzie w tych miastach znajdziemy pozostałości, fragmenty murów miejskich. One są często odnowione. Więc jeżeli chcemy zobaczyć mury miejskie, to z Praszki możemy przez Byczynę, zwiedzając Byczynę, a potem przenieść się chociażby do Namysłowa, bo tam rzeczywiście bardzo duże fragmenty murów, starych murów miejskich zostały poddane rewitalizacji. Jeżeli dodamy do tego inne pozostałości po dawnym Namysłowie, czyli zamek, w którym do niedawna funkcjonował browar, również Bramę Krakowską, Basztę Prochową, które można zwiedzać. To jest również ciekawa atrakcja.
1: Mówił Piotr Mielec z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jest jeszcze kilka miejsc, które warto odwiedzić, a o których nie powiedzieliśmy. Rzut beretem od Praszki w Ożarowie znajduje się Muzeum Wnętrz Dworskich, a w Kocilewie zabytkowy wiatrak Koźlak. Te atrakcje jednak są już na terenie sąsiedniego województwa łódzkiego.

0: To jest Melo Radio. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Melo Radio. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.